Dzwonek, dzbanek, kawa zmywa sen. Prysznica, dreszcz, a potem kolejny dzień jak co dzień. Z domu znowu w powódź małych spraw. Codzienny kac.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na dziś dostaniemy się pod wpływ pogłębiającego się niżu, którego środek szybko ma dzisiaj przemieszczać się z nad Niemiec nad Bałtyk. Będzie spadać ciśnienie, więc dzisiaj możemy się tak troszkę czuć frontowo, tym bardziej, że ten front rzeczywiście się gdzieś tam będzie dział. Przejściowo napłynie do nas cieplejsze polarne morskie powietrze, więc dziś na termometry wskoczy piękna 20, w niektórych miejscach nawet 22.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 6.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Jest zapowiedź wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Zaczynają się egzaminy ósmoklasistów o 9:00 język polski. W Poznaniu biegli przez miasto.
5: Coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg.
4: Bo to był bieg charytatywny. Wings for Life. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził wieczorem na antenie telewizji Republika, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że planuje tam pozostać i korzystać z amerykańskiej wolności. Swoją ewentualną ekstradycję skomentował słowami, tu cytat, proszę bardzo, dodając, że to procedura wymagająca. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnił, że dziś wystąpi o ekstradycję do Polski byłego ministra sprawiedliwości. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nadużyciami Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe, poinformowały irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W ubiegłym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. W szkołach podstawowych zaczynają się egzaminy ósmoklasistów. O przygotowania do testu pytał ich nasz reporter Ben O'Connor.
6: Ciężka praca na miesiące przed egzaminem nie dotyczy tylko przygotowań do matur. Ósmoklasiści, by testy poszły jak najlepiej, na naukę poświęcili dużo czasu.
7: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
8: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób, wiadomo, ma jakieś korepetycje.
6: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
9: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z 3 egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
6: Do testu ósmoklasisty przystąpi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół. Jego wyniki poznamy 3 lipca.
4: Początek o 9:00, dziś język polski. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje czekają nas w bibliotekach. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek.
10: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
4: Mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Tegoroczne hasło to biblioteka otwierasz, odkrywasz. Biegli dla tych, którzy nie mogą biegać. W Poznaniu odbyła się charytatywna impreza Wings for Life. Dochód przeznaczony jest dla osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Zawodnicy z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, by uciekać przed Adamem Małyszem, który ścigał ich samochodem. Taka jest formuła tego biegu. Wygrywa ten, kto pobiegnie najdalej.
11: Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
12: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawna, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku.
4: Najdalej pobiegł Dariusz Nożyński, prawie 68 kilometrów. To drugi wynik na świecie. Wśród kobiet wygrała Monika Brzozowska, pokonała ponad 52 kilometry.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 5 minut po 6, poniedziałek, dzisiaj 11 maja w kalendarzu. Witam Was o poranku w Radio Centrum.
13: Marzanna Forysiak.
2: I Grażyna Marcinek.
13: Dzień dobry.
2: No tak przyjemnie uciekać przed Adamem Małyszem widocznie. Okazuje się, że to jest impreza, która naprawdę cieszy się bardzo dużą popularnością. No i fajnie, bo przynajmniej można zrobić coś dobrego przy okazji biegając.
13: No a my biegamy już od samego rana, bo poniedziałek w końcu w kartce z kalendarza. Niestety, nie inaczej.
2: A, trzeba się krzątać.
1: Dzień dobry.
2: 6 minut po 6.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
10: Bardzo dobrze, wstacie 12 minut po 6, bo jeszcze dzisiaj o tej porze całkiem fajna pogoda. Potem się to wszystko może zmienić. Tu nas synoptycy straszą różnego rodzaju niżami, wyżami, frontami. Więc parasol, na wszelki wypadek weźcie.
11: Będzie się tak troszeczkę kręcić wokół tego 11 maja, no ale miejmy nadzieję, że same dobre rzeczy dzisiaj nas spotykają. 131 dzień roku.
10: Do końca tylko 234 dni i 40 dni jeszcze z nami. Astronomiczna wiosna. Bardzo kapryśna w tym roku.
11: Ale przynajmniej można bzusie nawąchać od rana.
10: Słońce z nami też już od rana, od 4.48, a zejdzie o godzinie 20.18.
11: I dzień będzie z nami przez 15 godzin i 30 minut.
12: Radio Centrum.

0: 22,5 minuty po godzinie 6. No zobaczymy, czym nas karmi prasa kolorowa poranku w poniedziałek 11 maja. Stempel postawiony w El Clasico FC Barcelona mistrzem Hiszpanii. Tam się działo.
1: No jeśli chodzi o tę górnię, ona stempla nie stawia jeszcze. Tu i tam postanawia zamieszkać. Szuka nowego domu. No, trzymam kciuki, żeby się udało. Nie, żeby nie był to tylko dom na wakacje od czasu do czasu.
0: Co jeszcze mam? Kolorowe sukienki, uśmiechy. Tylko tutaj, jak pisze ładnie ten akurat ta prasa, Anna Lwandowska przemierza stołeczne ulice i rozdaje uśmiechy w towarzystwie zaprzyjaźnionych celebrytek. Czyli okazuje się, że Anna Lewandowska przed tym finałem tam hiszpańskim miała trochę wolnego czasu. Jak to się stało?
1: Bardzo dobrze, że chwilę znalazła. Rozbrajająca reakcja Naomi Osaki na wieść o meczu ze Świątek. Życie jest trochę okrutne. Sabalenka, a teraz Iga. Oczywiście śmiechem to wszystko skomentowała. Trzymamy kciuki, abyśmy byli zadowoleni dzisiaj wieczorem.
0: No nie da się ukryć, że to był emocjonujący wieczór, bo weekend w ogóle, bo dużo rzeczy się pokończyło, czyli między innymi mamy zakończony taniec z gwiazdami, był też finał The Traitors, czyli okazuje się, że nie tylko Hiszpania się tam cieszyła, no ale nie wiadomo, czy wszyscy się cieszyli z tych akurat wygranych, bo to nie wiadomo, czy to akurat wasi faworyci, ale można sobie zobaczyć, sukienki były uśmiechy, były łzy, no po prostu. Takie finały to jest na pewno złota gratka dla tych wszystkich, którzy w kolorowej prasie lubią sobie pogrzebać.
2: Radio Centrum. Radio Rano.
3: Reklama.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: 6:30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału staromiejskiego.

0: Na prawa nawierzchnię parkingu, tutaj zwężenia, uważajcie. Prace drogowe również na skręcie ulicy Majkowskiej w Długosza, tu wyłączony jest jeden pas. Cały czas drogowcy krzątają się na krajówce numer 12, Kalisz-Opatówek, tu rozkopane pobocza, miejscami zwężenia, tu i ówdzie pachołki po obu stronach jezdni, więc trzeba uważać, gdzie niegdzie mamy ruch wahadłowy, tak jest na przykład na rogatce w Opatówku. W zonach mamy zwężenie jezdni, prace remontowe na poboczach i ruch sterowany czasową sygnalizacją świetlną. Ale można to wszystko ominąć, jadąc przez Strzały albo Tłokinie. W Ostrowie Wielkopolskim przebudowa Klasztornej, Leduchowskiego i jeszcze krajówka numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoczyna, to odcinek Zacharzew-Lamki, Łąkociny. Tu mamy wahadło, ograniczenie prędkości i tymczasową sygnalizację świetlną. W Pleszewie zmiany organizacji ruchu na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej i jeszcze na ulicy Kazimierza Wielkiego, która teraz jest w przebudowie. Za informacje dziękujemy Taxi Echo 196 23.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem programu byli właściciele obiektów Pub Restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
3: Koniec stania w kolejkach. Teraz prawo jazdy można wymienić online. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych uruchomiła nowy serwis infokierowca.pl. To adres, który powinien zapamiętać każdy kierowca czy kandydat na kierowcę w Polsce, bo za pośrednictwem tej nowej strony internetowej bez wychodzenia z domu można na przykład właśnie wymienić prawo jazdy, też włączyć przypomnienia dotyczące uprawnień czy orzeczeń lekarskich, a nawet zapisać się na egzamin, rezerwując datę w wybranym ośrodku.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Za 27 minut, 7.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Spary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.

0: urodzeni.
1: No, ależ dla niektórych piękny dzień, 11 maja, to takie święto dla tych, którzy urodzili się właśnie tego dnia, a są to osoby bardzo oryginalne i pomysłowe.
2: Lubią nauki ścisłe, konkretne dziedziny i praktyczne rozwiązania.
1: Nie poddają się trudnościom, są wytrwali i wierzą w swoje szczęście.
2: Mogą napotkać na problemy i niezasłużone trudności, ale to wszystko minie.
1: Awansują powoli, jednak według tradycji pisane są im zaszczyty i pieniądze.
2: Szczęśliwa cyfra dla urodzonych 11 maja to 7.
1: Kamień szlachetny malachit,
2: a sprzyjający znak zodiaku
3: kozior rożec.
1: 11 maja na świat przyszedł Salvador Dali, hiszpański malarz, jeden z najbardziej znanych surrealistów, ten z tymi wąsami.
2: Jan Englert może urodziny obchodzić również w Kaliszu. 1943 rok, aktor teatralny, filmowy, mnóstwo ról na koncie, reżyser, profesor sztuk teatralnych Pytagóg, no i wieloletni też dyrektor artystyczny Teatru Narodowego w Warszawie. W sobotę Żar z jego udziałem, a w Ostrowie już Grand Prix Komeda na Horyzoncie i 12 czerwca spotkanie z tym wybitnym aktorem.
1: Elżbieta Zapędowska. Rocznik 1947, polska krytyczka muzyczna, nauczycielka śpiewu, specjalistka od emisji głosu.
2: A skoro już śpiew, to Kasia Klich, 1973 rok, wokalistka popowa.
1: No i jeszcze Sławek Kuniatowski, rocznik 84, polski wokalista i kompozytor. A dla was po polsku też zaśpiewa Grzegorz Chyży Pod wiatr. Najlepsze życzenia od Radia Centrum.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś? W Tip Topie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
2: Nie do wiary.
3: Odzież używana na kilogramy?
1: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie.
3: Trzeba się tam wybrać.
4: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. Tip Top, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
6: Jest szansa na obniżki paliw, cen paliw w tym tygodniu.
7: Dłużej niż do 15 maja, a jak to będzie wyglądać, o tym w wiadomościach o 7.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: A my powoli dostajemy się pod wpływ układu niskiego ciśnienia Dorin. Wraz z systemem frontów atmosferycznych ten niż przyniesie opady deszczu, a w godzinach popołudniowych również liczne burze i mamy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej właśnie przed tymi burzami. No, za frontem napłynie do nas chłodne, wilgotne powietrze pochodzenia morskiego. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu i ciepło do 21 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
4: 7.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Zbigniew Ziobro w USA. Polskie władze pytają, na jakiej podstawie. Kończy się ewakuacja wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu. Marcin Krzemiński. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. Ziobro potwierdził wieczorem, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Politycy Ziobry nie oszczędzają, to kompromitująca go decyzja, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
6: No, nasz odważniak Ziobro galopuje przez świat.
5: Z kolei partyjny kolega byłego ministra Jarosław Sellin broni go, tłumacząc, że w Polsce nie mógłby liczyć na uczciwy proces.
7: Bo tutaj była właściwie rozstrzygnięta sprawa i to na poziomie komunikatów politycznych.
5: Prokuratura zapowiada, że podejmie wszelkie możliwe działania, by ściągnąć Zbigniewa Ziobrę do kraju. Ma on usłyszeć 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Po południu ma się zakończyć ewakuacja pasażerów holenderskiego wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Hiszpańskie władze utrzymują, że są zdrowi, ale z Francji dobiegają wieści, że jeden z pasażerów, umieszczony teraz w ścisłej izolacji, ma pierwsze objawy zakażenia. Po zakończeniu ewakuacji wycieczkowiec ruszy do holenderskiego portu w Rotterdamie. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski. Według polskiego sanepidu jest zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz jego załogę. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu. Mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
8: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
5: A dziś maksymalna cena paliw to 6 zł 35 groszy za benzynę i 7,03 za olej napędowy. Tymczasem Ministerstwo Energii chce utrzymania rządowego programu cena paliwa niżej dłużej niż do 15 maja, a taka jest obecnie data graniczna. Decyzja powinna zapaść na początku tygodnia. Maturzyści przystąpią rano do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu do pisemnych egzaminów z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy, remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez skwotersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów.
9: Świetny mecz Igi Świątek, ekspresowe zwycięstwo i gładki awans do 1/8 finału turnieju w Rzymie. Rozstawiona z czwórką Polka pokonała Włoszkę Elisabetę Cocheretto do 1-0. Ćwierćfinał zagra dziś po południu. Jej rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest były szkoleniowiec Świątek Tomasz Wiktorowski. Aluron Warta Zawiercie po raz pierwszy w historii została siatkarskim mistrzem Polski w decydującym 5. meczu w Sosnowcu. Jurajscy Rycerze pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1. Gospodarze źle rozpoczęli mecz, ale potem zagrali koncertowo, mówi atakujący Bartomi Bołądź.
10: słyszeliśmy w pierwszym secie gonga, zawodnicy z Lublina czytali bardzo dobrze naszą grę. Powiedzieliśmy sobie, że musimy to przeczekać i wrócić do swojej optymalnej gry. To się udało i od razu wynik był lepszy.
9: Ze swojego 5. złota w Polsce niezwykle cieszył się najbardziej doświadczony siatkarz Warty, środkowy Jurij Gladyr.
11: Nie ma słów, to jest wielki sukces. Jak mówisz, w wieku 40, prawie 2 lat kalendarzowych, zostać mistrzem Polski, to jest niełada wyczyn i jestem dumny z siebie. Nie lubię się chwalić, ale tu mogę troszeczkę jakby pochwalić się, bo to jest wspaniałe uczucie.
9: Złoto dla Zawiercia, srebro dla Lublina, a brąz walczyli siatkarze projektu Warszawa. FC Barcelona zapewniła sobie kolejne mistrzostwo Hiszpanii i to w najsłodszy dla kibiców sposób, bo pokonując w El Clasico Real Madryt 2-0. Bramki już w pierwszej połowie strzelili Marcus Rashford i Ferran Torres. Na 3 kolejki przed końcem sezonu Barsa ma aż 14 punktów przewagi nad Realem. To już 3 tytuł w Hiszpanii na koncie Roberta Lewandowskiego, który wczoraj wszedł na boisko w drugiej połowie. W naszej Ekstraklasie niemal pewne utrzymanie jest już Legia Warszawa, bo wygrała wczoraj w niedzielę z Termaliką 1-0. Ważne zwycięstwo odniósł również walczący o utrzymanie Motor Lublin, bo pokonał na wyjeździe Wisłę Płockę 4-0. W meczu Piasta Gliwice i GKS-u Katowice gole nie padły. Paul Manier z ekipy Soudal Quickstep wygrał ostatni z 3 bułgarskich etapów wyścigu Giro d'Italia z Plovdiv do Sofii. Francuski kolarz, który wygrał także pierwszy odcinek, okazał się najlepszy na finiszu z peletonu. W klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymał Urugwajczyk Guillermo Silva.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: No cóż to się dzisiaj będzie działo? Księżyc w znaku ryb i to sprawi, że poniedziałek podobno ma nam minąć w dosyć sennej atmosferze, takiej drzemkowej.
12: Słońce nas energetycznie od rana wspiera. Nie będziemy mieli ochoty na jakieś nowe zadania czy długie dyskusje, ale w ogóle będzie jeszcze szansa na to, żeby odpocząć.
2: Tak, podobno jest też szansa na aspekt radości i nadziei. Ale jeżeli chodzi o horoskop i szczegóły, to już niedługo, po godzinie 7:15.
1: Centrum Radio Centrum.
3: Dzień dobry.
2: 7 minut po 7:00.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: Baranie, ty postanowisz schować się przed osobami, które wymagają od ciebie zbyt wiele. Postaraj się znaleźć czas dla rodziny lub domu, zadbaj o zakupy i dobrą atmosferę. No i nie irytuj się, jeśli ktoś nie spełnia twoich oczekiwań, tylko cierpliwie wytłumacz, na co masz ochotę. Wycisz myśli, zamiast znów gdzieś się spieszyć, a nabierzesz optymizmu.
1: Byku, skup się na ważnych zadaniach i zarabiaj pieniądze, bo będziesz miał je na co wydać. Po południu poczujesz przypływ sił, otworzysz się na nowe możliwości, osiągniesz swoje cele. Nie pytaj, co inni sądzą na temat twoich zamierzeń, tylko się za nie zabierz. Lepiej też nie zaczynać dyskusji z kimś, kto jest wyjątkowo uparty. Wieczorem przyda ci się relaks.
0: Bliźnięta, staniesz się bardziej wrażliwy na krzywdę i niesprawiedliwość innych, ale nie pozwól, aby ktoś kompletnie popsuł ci humor smutnymi opowieściami. Pomóż i doradź, a potem zajmij się własnymi sprawami. Po południu jednak możliwe są dodatkowe rodzinne zobowiązania. Warto zadbać o dom i jego otoczenie, żeby było ci po prostu wygodniej.
1: Raku, zwolnij tempo. Napij się spokojnie kawy, wszystko i tak się ułoży. Niech inni się spieszą, a ty zajmij się swoimi sprawami. Miłość okaże się dzisiaj dla ciebie najważniejsza. Wybacz też bliskiej osobie różne potknięcia, otwórz się na emocje, a wieczór może przynieść zaskakujące spotkania czy nowe znajomości.
0: Lwa czeka dzisiaj udany początek tygodnia, choć możesz być bardzo zabiegany. Będziesz konkretny, zdecydowany, dzień sprzyja rozwiązywaniu zagadek, a jeśli zadasz odpowiednie pytanie, to pewna osoba wreszcie zdradzi ci swoje plany. Wieczorem nie czas na trudne dyskusje, tylko na relaks. Najlepiej na spotkaniu z przyjaciółmi.
1: Panna, masz przed sobą miły dzień. Dzisiaj będzie sprzyjać dbaniu o piękno i wygodę. Chętnie się wybierzesz na zakupy, sprawisz sobie przyjemność. Trudno za to będzie namówić cię do porządków czy bardzo męczących zadań. Ale nie miej z tego powodów wyrzutów sumienia. Nadrobisz. Bądź uprzejmy, ale nie musisz kogoś wyręczać, kto sam doskonale poradzi sobie ze swoimi sprawami. Wieczorem czas na randkę.
0: Wago, uważaj na słowa i omijaj irytujące osoby, bo możesz mieć dzisiaj nieco buntowniczy nastrój, możesz nawet złamać regulamin albo postąpić wbrew przepisom, co będzie miało zresztą swoje konsekwencje, więc najlepiej zajmij się sprawami, które wymagają koncentracji i wysiłku, zamiast się rozpraszać i rozwiązywać cudze problemy. A wieczorem odpocznij.
1: Skorpionie, masz przed sobą ważny dzień, który przyniesie ci więcej spotkań z ludźmi, jednak nie spiesz się z decyzjami. Każdą propozycję cierpliwie negocjuj, dzięki temu więcej zyskasz. A jeśli tylko będziesz cierpliwy, przeczekasz swoich oponentów, nawrócisz zbuntowanych na dobrą drogę. O, ale misja przed tobą. Po południu czas na relaks, zadbaj o swoje potrzeby.
0: Strzelec, no cóż, czeka cię więcej obowiązków niż zwykle. Nie daj się rozpraszać, najlepiej już rano zrób plan działania i się go trzymaj, a wszystko się uda i więcej zarobisz. W relacjach bądź dzisiaj bardzo ostrożny, bo możesz reagować zbyt emocjonalnie. Nie krytykuj żadnych wad, jakie ostatnio dostrzegłeś w bliskiej osobie. Lepiej iść na spacer i odpocznij.
1: Koziorożcu, zabierzesz się za konkretne zadania, szybko nadrobisz zaległości i będziesz wiedział, gdzie zdobyć potrzebne informacje. Błyskawicznie opanujesz trudniejsze zagadnienia, dzisiaj też czas myślenia o rozwoju. Możesz na przykład zapisać się na jakieś szkolenia, czy odkryć inspirujące podcasty. Na randce porozmawiaj o swoim hobby, udać się zabłysnąć.
0: Wodniku, dziś poczujesz się, że jesteś gotowy, żeby podjąć różne ważne decyzje. Ludzie wokoło może mogą być trochę niezdecydowani, ale ty będziesz doskonale wiedział, co należy zrobić. Opieraj się na własnej wiedzy i doświadczeniu, a nie stracisz rozpędu. Popołudnie bardziej sprzyja miłości niż rozmowom o karierze. Chętnie pobędziesz z bliską osobą, zadbasz o waszą wygodę i potrzeby emocjonalne.
1: Ryby, zabierzesz się za ambitne plany, możesz śmiało eksperymentować, a nawet ryzykować. Szczęście będzie ci sprzyjało, powiodą się też projekty, które wymagają współpracy i naradzania się z innymi. Ważne osoby będą ci przychylne, wykorzystaj też okazję do rozmowy, a po obowiązkach czas na rozrywkę lub sport.
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Dwadzieścia minut po siódmej.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś? W Tip Topie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
2: Nie do wiary.
3: Odzież używana na kilogramy?
1: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie.
3: Trzeba się tam wybrać.
4: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. Tip Top, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Zaczynają się egzaminy ósmoklasisty także w naszym regionie.
7: Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 7.30.

0: Na zegarze 7.30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od zakończonego remontu dworku w Żelazkowie. Powiemy o zaczynających się trzech ważnych dniach dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych, a na koniec o biegaczu, który udowadnia, że wygrywać można bez względu na wiek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od kilku tygodni mieszkańcy gminy Żelazków mogą podziwiać wyremontowany dworek, który jest siedzibą miejscowych władz. Wcześniej zadbano o park, potem udało się wyremontować oficynę, a wisienką na torcie był remont dworu, podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Michał Kraszkiewicz, wójt gminy, który dodaje, że to dopełnienie działań rozpoczęto

0: pierwszy od niemal pół wieku gruntowny remont tego budynku. Według wyliczeń miejscowych urzędników minęło od niego 48 lat.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: To pierwszy poważny test w życiu każdego ucznia. Zaczynają się egzaminy ósmoklasisty. Przed uczniami ostatnich klas szkół podstawowych język polski, matematyka i język obcy, najczęściej angielski.
2: Tego egzaminu właściwie nie można nie zdać, no ale jest to ogromne przeżycie, jest to taki pierwszy poważny sprawdzian dla tych młodych ludzi. No i też zależy im na dobrych wynikach, bo one w dużej mierze odpowiadają za to, gdzie się dostaną do szkoły ponadpodstawowej. Również istotne są dodatkowe aktywności, czyli jeżeli ktoś jakiś ma wolontariat albo ma zdane jakieś olimpiady, konkursy przedmiotowe, to przelicznik na punkty i z jaką ilością punktów ten młody człowiek potem startuje w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
0: Powiedziała Radiu Centrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. W kaliskich szkołach podstawowych, publicznych i niepublicznych jest 1006 ósmoklasistów. W powiecie ostrowskim jest ich 1645, a w całej Wielkopolsce niemal 40 tysięcy. Witold Olejniczek z Ostrowa Wielkopolskiego, w przeszłości prezes klubu sportowego Maraton, okazał się najlepszy w rozegranych w sobotę w Czempiniu Mistrzostwach Polski w duatlonie w kategorii M75+. Ostrowianin udowadnia, że dla niego nie istnieje bariera wiekowa, w której można odnosić sukcesy.
3: To nie pierwszy tego typu sukces Witolda Olejniczaka. Zmieniają się tylko kategorie wiekowe, w których zwycięża nestor ostrowskiego biegania, triatlonu i duatlonu. W sobotę niespełna 77-letni sportowiec wygrał w kategorii M70+, 10. edycję Champion Man Duatlon Champion, największą imprezę duatlonową w Polsce. Zmagania składały się z 10 km biegu, następnie 60 km jazdy na rowerze i ponownie 10 km biegu. Witold Olejniczak pokonał ten dystans w 4 godziny 45 minut i 22 sekundy. Otrzymałem ponadto nominację do kadry narodowej na Mistrzostwa Świata w duatlonie, powiedział Radiu Centrum Olejniczak, który, przypomnijmy, że w dniu swoich 75. urodzin pokonał trasę Ironmana w niemieckim Rot. Lata upływają, a ostrowski człowiek z żelaza nie przestaje zaskakiwać. Nic tylko pozazdrościć, nie tylko sukcesów, ale przede wszystkim wytrwałości i zdrowia do pokonywania kolejnych barier. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
6: Informacje dla kierowców.
7: No, byłoby miło teraz ominąć Aleję Wojska Polskiego, ale pewnie się nie da, więc uważajcie i bądźcie naszykowani na to, że trzeba będzie w wielu sytuacjach i przy wielu krzyżówkach troszeczkę poczekać. Sprawdzimy jeszcze remonty w Kaliszu na Suli Sławickiej. Cały czas jeden kierunek na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej. Uważajcie też na wykopki na Kordeckiego naprzeciwko numeru 38 i na Wojciechowskiego na prawym pasie. Na lewym mamy z kolei naprawę nawierzchni parkingu. Tu mamy również zwężenie. Prace drogowe również na skręcie ulicy Majkowskiej w ulicy Długosza, tu wyłączony jeden pas ruchu. Prace cały czas na odcinku krajówki numer 12 z Kalisza do Opatówka i tu rozkopane pobocza, miejscami zwężenia, pachołki. Od czasu do czasu również ruch wahadłowy w niektórych miejscach, tak jest na przykład w Zdunach. Tutaj mamy ruch sterowany czasową sygnalizacją świetlną. No i tutaj niestety najczęściej tworzą się korki, uważajcie. Ostrów Wielkopolski, przebudowa na Klasztornej, na Leduchowskiej i na krajówce numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. To jest odcinek Zacharzew Lamki Łąkociny. Tutaj liczyć się trzeba z wahadłowym ruchem i ograniczeniem prędkości. Mamy też tymczasową sygnalizację świetlną. A w Pleszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, tymczasowa organizacja ruchu. Podobnie jest, jeżeli chodzi o zmianę organizacji ruchu na ulicach Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. Za informację dziękujemy Taxi Echo 196-23.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
8: Kierowcy czekali na to latami, jeszcze trochę poczekają, aż tablice rejestracyjne przyjdą pocztą, ale są już daty. 5 czerwca i 13 listopada 2028 roku to dwie

0: daty, kiedy mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące cyfrowej rejestracji pojazdów. A żeby zarejestrować samochód, nie trzeba już będzie udawać się do Wydziału Komunikacji. Tablice rejestracyjne otrzymamy pocztą, a samą sprzedaż auta będzie można zrealizować w pełni cyfrowo.
1: No wygodnie, wygodnie.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
1: 23 minuty zostały do godziny 8.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
0: Reklama.
8: Dzień dobry z Kalisza.

0: Za 10 minut godzina 8, a my teraz będziemy mówić o takiej młodej artystce, ale takiej bardzo zdecydowanej.
1: 12-latka z Francji, która wygrała Eurowizję Junior w zeszłym roku, po raz pierwszy przyjechała do Polski. Co prawda już trochę o Polsce słyszała, bo jej koleżanki mama jest Polką, no ale teraz już jest w Warszawie, no i zaplanowała sobie zwiedzanie Starówki.
0: Tak, 12-letnia Lou Deleuze bardzo lubi na przykład kabanosy. Stwierdziła, że to jest chyba jej ulubiony polski smak, przede wszystkim ten, który zna. Ale i mnie najbardziej zainteresowało to, że ona jest taka niesamowicie już skoncentrowana na tym, co będzie robić w życiu. Bo mając 12 lat, ona już wszystko dokładnie wie.
1: Mało tego, również zajmuje się oprócz muzyką popową operą.
0: Proszę bardzo. I moment, kiedy zrozumiała, że muzyka jest tym, czym chce się zajmować w życiu, to uwaga, to był czas, kiedy miała lat 7.
1: Niesamowite. To wszystko teraz bardzo szybko się odbywa.
0: Trzeba przyznać, że to jest jej największa pasja i na razie podąża tą ścieżką dosyć konsekwentnie. Zobaczymy, co to będzie dalej.
1: Może połączy operę albo muzykę klasyczną z popem. Zobaczymy.
0: No, mam bardzo fajne przekonanie o tym, co chce robić w życiu, więc liczymy, że będzie miała trochę szczęścia. Trzymamy kciuki.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.
3: Reklama.
4: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
5: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
4: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
6: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
7: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
8: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
6: Feniks to styl i elegancja.
2: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
9: Co dziś na obiad?
10: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
2: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
11: Bistro na talerzu.
10: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
11: A my mamy czas dla siebie.
2: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
12: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
13: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od pszczółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
14: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie Przale i Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
15: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
16: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę, Centrum Optyczne Kalisja.
17: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu.
3: Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe, kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
9: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: A my dostajemy się pod wpływ układu niskiego ciśnienia Doren z systemem frontów atmosferycznych i za tym frontem napłynie chłodne, wilgotne powietrze pochodzenia morskiego. Dzisiaj duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni. Wiatr umiarkowany, również porywisty z południowego wschodu i południa. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 988 hektopaskali. Biometr niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 8.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Burze, ulewy i grad. Większość kraju objęta alertem pogodowym. Minister Sprawiedliwości zapewnia, że wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Już za godzinę start.
5: Jak pójdzie, tak pójdzie.
4: Egzamin ósmoklasisty. Trzymamy kciuki, by oczywiście poszedł dobrze. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Synoptycy wydali alerty najniższego pierwszego stopnia dla 13 województw. Nie dotyczą Pomorza Zachodniego, Podlasia, województwa lubuskiego, a także części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Pomorza, Mazowsza, Lubelszczyzny oraz województwa warmińsko-mazurskiego. W pozostałych regionach po południu i wieczorem, a miejscami też w nocy, prócz wyładowań, spodziewajcie się ulew, gradu i silnego wiatru. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnia, że dziś wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Polskie władze zwrócą się również do Budapesztu i Waszyngtonu z pytaniami o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu szefowi resortu sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu opuszczenie Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. Sam Ziobro udzielił wczoraj wywiadu, w którym zapewnił, że chętnie stanie przed każdym sądem i że amerykański sąd, tu cytat, na pewno jest sądem niezawisłym. Jest zdaniem Donalda Trumpa całkowicie nie do przyjęcia. Irańska odpowiedź na amerykańską propozycję pokojową. Prezydent USA nie podał jednak żadnych szczegółów. Według irańskiej agencji TASNIM Iran zażądał zakończenia wojny na wszystkich frontach oraz zniesienia sankcji na czas dalszych negocjacji dotyczących szczegółów porozumienia. To już za godzinę o 9:00 w szkołach podstawowych rusza egzamin ósmoklasisty Ben O'Connor.
6: Duże emocje nie ograniczają się jedynie do matur. Ósmoklasiści na ten moment przygotowywali się od miesięcy.
5: Stresuję się, że będę miała mało punktów i nigdzie się nie dostanę, ale jak pójdzie, tak pójdzie.
7: Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może.
6: Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, szkoły gotowe są od samego rana.
8: Dyrektorzy wstają wcześniej, bo o 5:30 trzeba być już w szkole, żeby odebrać przesyłkę. Ta przesyłka jest zabezpieczona w kasie pancernej, a kiedy przychodzą uczniowie, najczęściej najpóźniej o 8:30. Dyrektor szkoły otwiera i rozdaje te arkusze.
6: Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się od testu z języka polskiego. Na jego napisanie uczniowie mają 2,5 godziny.
4: Pozostajemy przy egzaminach. Prokuratura zajmuje się sprawą opublikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Choć obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonu na egzamin, niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych, dla nich tegoroczne matury już się skończyły, będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Na koniec jeszcze nietypowa interwencja strażaków ochotników w wielkopolskiej gminie Strzałkowo. Otrzymali zgłoszenie o wężu, który miał znajdować się na terenie jednej z posesji w Brudzewie. Miał to być za skroniec. No ale gdy strażacy dotarli na miejsce, okazało się, że gad oddalił się z terenu posesji. Najwidoczniej nie miał czasu, by na nich poczekać.
1: Kursy walut.
2: Średnie ceny w kantorach o poranku: euro po 4,23 zł, dolar amerykański 3,60 zł, frank szwajcarski po 4,62 zł, funt brytyjski 4,90 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Duet na rano. 4 minuty po godzinie 8, a my zaglądamy do naszego kalendarza i sprawdzamy, co tam w tych ładnych, kolorowych okienkach jest napisane. A tam przecież imieniny.
9: Alojzy, Filip i Franciszek wśród tych, którzy dzisiaj świętują.
2: Jest również Iga, jest Ignacy i Zuzanna.
9: Pięknego dnia, spełniajcie marzenia, no i dużo świetnych spraw niech wam się układa.
2: Prezentów też trochę niech będzie. Od nas będzie muzyczny Come Back and Stay, Bad Boys był specjalnie dla was.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupuj złoto i srebro.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: Radio Centrum 106.4 FM.

0: Czy pieniądze dają szczęście? No, niektórzy mogą się o tym przekonać. Według najnowszego raportu przygotowanego przez Knight Frank wynika, że w ostatnich latach w Europie przybyło osób o wysokim statusie majątkowym.
1: I to aż 34 tysiące osób więcej jest, jeśli chodzi o tych ultrazamożnych. Okazuje się, że taki majątek tych bardzo zamożnych netto musi wynosić co najmniej 30 milionów dolarów, żeby zostać zaliczonym do takiego grona.
0: Tak, w ciągu ostatnich 5 lat liczba osób ultrazamożnych osiągnęła w Europie prawie 184 tysiące. To całkiem nieźle. No i nie da się ukryć, że my też całkiem nieźle tutaj wyglądamy.
1: Najbardziej zamożni są Niemcy, później Francja, Szwajcaria, ale my na 12 miejscu. To jest jakiś wow, świetny wynik.
0: Raport wskazuje, że aktualnie w Polsce mieszka trochę ponad 3 tysiące osób, których majątek przekracza próg 30 milionów dolarów. No i według tych wszystkich danych liczba najzamożniejszych osób w Polsce szybko wzrasta.
1: Aż o 109% w ciągu ostatnich 5 lat. Może się nie dołujmy.
2: Radio Centrum. Radio Rano.
3: Reklama.
4: Hej, słyszałaś? W Tip Topie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
5: Nie do wiary.
6: Odzież używana na kilogramy?
4: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie.
6: Trzeba się tam wybrać.
7: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. Tip Top. Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14. Pierwsze piętro.
2: Wiecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą? Każdy głodny dzień to wyzwanie.
8: Co dziś na obiad?
9: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
2: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
8: Bistro na talerzu.
9: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
8: A my mamy czas dla siebie.
2: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Reklama.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Jak wygląda kamienica przy ulicy Pułaskiego w Kaliszu, gdzie jeden z najsłynniejszych polskich jazzmenów spędził dzieciństwo?
0: Sprawdzimy to w wiadomościach o 8.30.

0: 8:30, a przed nami kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od interwencji dotyczącej kamienicy, na której jest neon poświęcony Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu. Będzie o zbiórce odzieży dla mieszkańców Pakistanu, a na koniec o najlepszym sezonie w historii kaliskich szczypiornistów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Neon i plakaty w oknach jakoś wyglądają, ale elewacja kamienicy to tragedia. Może z okazji trwającego roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego uda się ją odnowić, pyta Sławomir, słuchacz Radia Centrum za pośrednictwem linii interwencyjnej. Mowa o kamienicy przy ulicy Pułaskiego na rogu Śródmiejskiej w Kaliszu, w której jeden z najsłynniejszych polskich jazzmenów spędził dzieciństwo. W 2016 roku z okazji urodzin honorowego obywatela miasta Kalisza na budynku umieszczono neon z podobizną muzyka, a okna wypełniły plakaty z jego zdjęciami. W odsłonięciu brał udział sam Jan Ptaszyn Wróblewski. Zdaniem naszego słuchacza to dobre upamiętnienie gwiazdy jazzu, ale otoczenie neonu oraz plakatów pozostawia wiele do życzenia, a nawet odpycha, więc zastanawia się, czy w roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego możliwe jest odświeżenie elewacji. Problem polega na tym, że kamienica jest prywatna.
3: Przez to, że to jest prywatna kamienica, mamy tutaj jakby ograniczone możliwości do działania, żeby coś więcej tutaj zaproponować i ewentualnie coś zmienić.
2: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Wojcieszak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza. W prywatnej kamienicy miasto nie może wykonywać remontów, na przykład elewacji, by neon oraz plakaty z wizerunkiem muzyka lepiej prezentowały się na jej tle. Obchody roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego potrwają do stycznia następnego.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Do 15 maja trwa w Kaliskiej Fundacji HOPS zbiórka odzieży realizowana we współpracy z Fundacją Wszystko Jest Możliwe. Odzież ma być wysłana do najbiedniejszej części Pakistanu.

0: Netland MKS Kalisz kończy sezon na 5. miejscu. To najlepszy rezultat klubu w dotychczasowych rozgrywkach w Orlen Superlidze Mężczyzn. O takim finiszu zdecydowała wyjazdowa wygrana z broniącym tej pozycji sprzed roku Chrobrym Głogów 33-28. Od pierwszego do ostatniego gwizdka mecz był dynamiczny i pokazywał, że dla obu zespołów to bardzo ważne spotkanie, ale to szczypiorniści z Kalisza dość szybko zdołali wypracować przewagę, która po pierwszej połowie wynosiła 19-14 i była dobrą zaliczką w drugiej części. W tej Kaliszu dobrze radzili sobie w obronie, a Piotr Wyszomirski był bezbłędny w bramce. I chociaż Głogowie nie próbowali, to przewaga MKS-u Kalisz była wyraźna i utrzymała się do końca.
1: Zagraliśmy z dużą wiarą, z dużym zaangażowaniem i mamy te 5. miejsce, to jest najwyższe miejsce w historii naszego klubu. Także jestem bardzo zadowolony, bardzo zadowolony mojego zespołu. Też bym chciał podziękować zespołowi Chrobrego, bo to jest dobry zespół i wygrać z nimi jeszcze u nich to jest naprawdę duży problem. Ja tak samo chciałbym podziękować naszym kibicom, którzy są z nami na każdym meczu i nas dopingują, dają nam skrzydeł.
0: Powiedział po meczu w Głogowie Rafał Kuptel, szkoleniowiec Netland MKS Kalisz. To był ostatni mecz w tym sezonie dla tego zespołu. Teraz przed zawodnikami wakacyjna przerwa.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
5: No jedziemy sobie przez lekko już zazłoczone ulice, jeżeli chodzi o Kalisz. Na pewno uważajcie na Górnośląskiej, Przypolnej, tutaj sporo samochodów, również na Harterskiej, na Poznańskiej. Tu zwłaszcza kłopoty przy Alei Wojska Polskiego. Bardzo mocno zakorkowana teraz Kościuszki, Złota i również przy Alei Wojska Polskiego trzeba trochę poczekać. Na 3 maja przy Galerii i na 3 maja tuż przy skrzyżowaniu z Placem Kilińskiego też spory tłok. Podobnie z na Stawiszyńskiej przy Alei Wojska Polskiego. No jeszcze Rondo Klaudiusza Ptolemeusza, zwłaszcza od Częstochowskiej, dosyć mocno oblężone. Uważajcie również na rondzie Westerplatte, a my sprawdzamy jeszcze w Kaliszu i w regionie różnego rodzaju remonty. Remontowana na pewno w Kaliszu Sulisławicka, Kordeckiego naprzeciwko numeru 38. Tutaj mamy wykop na jednym pasie. Wojciechowskiego przy numerze 5 na prawym pasie wykop, na lewym naprawa nawierzchni parkingu i tu zwężenia. Jeszcze mamy prace drogowe na skręcie ulicy Majkowskiej w ulicę Długosza. No i cały czas kłopoty na dosyć dużym kawałku krajówki numer 12 z Kalisza do Opatówka. Największe kłopoty na Rogatce w Opatówku. Dalej jednostronne zwężenie jezdni w Opatówku od lasu przy restauracji do stacji benzynowej przed krzyżówką ze zjazdem w kierunku Szałego. No i w Zdunach tu zwężenie jezdni, prace remontowe na poboczach, ruch wahadłowy sterowany czasową sygnalizacją świetlną. Ostrów, przebudowa Klasztornej i Leduchowskiego. No i jeszcze krajówka numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, odcinek Zacharzew Lamki, Łąkociny. Tu wahadło, ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja. Jeszcze lecimy sobie do Pleszewa, przebudowywana ulica Kazimierza Wielkiego i zmiana organizacji ruchu na ulicach Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. Uważajcie w tych miejscach, a za informacje dziękujemy Taxi Echo 196-23.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
6: Mężczyzna wykupił polisę OC za 400 zł i okazało się, że była to najlepsza decyzja w jego życiu. Pech chciał, że jadąc delikatnie uszkodził zderzak innego samochodu i nie było to byle jakie auto, ale limitowane Ferrari. Ile może kosztować plastikowy zderzak? W tym przypadku okazało się, że 324 tysiące złotych. Na tyle serwis Ferrari wycenił naprawę. Całość została pokryta z OC sprawcy, który za swoją polisę zapłacił, przypominam, 400 zł. No a czerwony zderzak zdobi teraz siedzibę Towarzystwa Ubezpieczenia, które musiało wypłacić zawrotną kwotę. Jak głosi umieszczona przy nim tabliczka, to najdroższy zderzak w całej historii ubezpieczyciela.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
5: 23 minuty zostały do 9:00.

0: Reklama.
1: Pary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak? To Allegro.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Reklama.
7: Dzień dobry z Kalisza.

0: Kalendarz muzyczny.
1: I rok 1973. Wędrujemy na chwilę do Poznania.
2: Wtedy urodziła się Kasia Klich.
1: Wokalistka, która znana jest m.in. właśnie z tego przeboju Lepszy model.

0: Zostały mi jeszcze jakieś 4 minuty, bo za te 4 minuty wejdą do sali, zaczną pisać język polski i całe 150 minut nad arkuszem.
1: To już za moment ruszają egzaminy dla uczniów kończących szkołę podstawową. Szczegóły w wiadomościach o 9:00.
2: Reklama.
3: Hej, słyszałaś? W Tip Topie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
4: Nie do wiary.
5: Odzież używana na kilogramy?
3: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie.
5: Trzeba się tam wybrać.
6: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. Tip Top, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Reklama.
10: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Poranek jeszcze dosyć chłodny, w tej chwili na termometrach 10 stopni, temperatura odczuwalna 8, a ta temperatura ma wzrosnąć w naszym regionie nawet do 21 stopni. Do tego zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu i burze. I przed tymi burzami ostrzeżenie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burzom mają towarzyszyć silne opady deszczu i porywy wiatru do około 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy drobny grad.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
4: 9.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: To dla nich pierwszy taki sprawdzian. Rusza egzamin ósmoklasisty. Kończy się ewakuacja pasażerów statku, na którym wykryto hantawirusa. 50 maratonów w 50 stanach USA. Za chwilę o wyzwaniu, którego podjął się polski ultrabiegacz. Marcin Krzamiński. Dopiero co niedawno ruszyły matury, a już czas na ósmoklasistów. Właśnie ruszają egzaminy dla uczniów kończących podstawówkę. Na start sprawdzian z języka polskiego, na jego napisanie 150 minut. Formuła egzaminu ósmoklasisty jest bardzo zbliżona do matur, też jest podzielona na trzy części, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
6: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
5: Do egzaminu podejdzie ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół podstawowych. Trwają natomiast wspomniane już matury. Rano absolwenci przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Na popołudniu napiszą egzamin z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe, piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius na Teneryfie dobiega końca. Statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, opuściły już niemal wszystkie osoby. Hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia Gomez podkreśla, że cała operacja przebiegła zgodnie z planem.
7: Mimo wszystkich trudności możemy dziś być dumni z sukcesu tej operacji i z tego, że nasz kraj podjął się jej przeprowadzenia.
5: Francja i USA poinformowały tymczasem o nowych przypadkach pasażerów z objawami choroby. We Francji jedna osoba ma objawy, a w USA jeden pasażer wycieczkowca ma hantawirusa. Drugi z kolei wykazuje objawy. Około 350 hektarów lasu przeczesali strażacy, dogaszając pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie i monitorowanie. W akcję zaangażowanych jest ponad 200 strażaków. Politycy opozycji nie mogą dziś liczyć na uczciwy proces. Tak przeprowadzkę Zbigniewa Ziobry z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych komentuje poseł PiS Paweł Jabłoński.
8: Politycy opozycji dzisiaj nie mogą liczyć w Polsce na uczciwy proces. Podobnie jak prezydent Nawrocki to powiedział. Podobnie jak prezydent Nawrocki również uważam, że opuszczenie Polski w takiej sytuacji to jest coś, czego ja osobiście sobie nie wyobrażam. Mam tutaj bardzo podobne zdanie jak pan prezydent.
5: Zbigniew Ziobro ucieka przed polską prokuraturą, która chce mu postawić zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Pozostajemy za oceanem. 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. To wyzwanie, które rozpoczął wczoraj w San Francisco biegacz ekstremalny Tomasz Sobania. W ten sposób chce uczcić 250-lecie podpisania deklaracji niepodległości USA. Finał 28 czerwca na Times Square w Nowym Jorku. Jeśli zwany polskim Forrestem Gumpem, Sobania ukończy projekt, będzie pierwszym Polakiem, który tego dokona i drugim sportowcem na świecie. 20 lat temu udało się to amerykańskiemu ultramaratończykowi Deanowi Karnezisowi.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Koncertowa gra Igi Świątek i pewne zwycięstwo w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. Nasza tenisistka w efektowny sposób pokonała Włoszkę Elisabetę Cocciaretto, oddając jej ledwie jednego gema w pierwszym secie. O ćwierćfinał Świątek zagra już dziś. Jej rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, która wczoraj bez problemów do 1-2 pokonała rozstawioną z 19 Dianę Schneider. Przypomnę, trenerem Osaki jest były szkoleniowiec Igi Świątek Tomasz Wiktorowski. Robert Lewandowski z kolejnym tytułem. FC Barcelona pokonała Real Madryt 2-0 i zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii na 3 kolejki przed końcem sezonu. To już trzecie mistrzostwo z Barcą wywalczone przez kapitana polskiej reprezentacji.
10: Kolejne fajne osiągnięcie. 4 lata, 3 mistrzostwa w Hiszpanii. Wiadomo, że też wcześniejsze Bundeslidze, więc widać, że lubię chyba kolekcjonować te mistrzostwa, więc tym bardziej jestem z tego dumny i bardzo zadowolony.
9: Mówił Lewandowski w Canal Plus Sport. W tym sezonie Polak grał dużo mniej. Wczoraj na boisko wyszedł w drugiej połowie. Z pierwszego mistrzostwa cieszy się natomiast Aluron Warta. Siatkarze z Zawiercia wywalczyli upragniony tytuł, pokonujący w finale Plus Ligi Bogdankę Luk Lublin 3-2. Wczoraj w decydującym meczu w Sosnowcu Warta wygrała 3-1. Kolejny raz złoto zawisło na szyi środkowego Jurija Gadyra.
11: To taka ciekawostka, że chyba jeszcze nikt nie został w mistrzu Polski w trzech różnych klubach. Nie, mówię, no fajnie, super, to będzie okazja, nie? No i dzisiaj stoję jako mistrz Polski i cieszę się z tego, że przede wszystkim Zawiercie jest mistrzem Polski, bo z całą pewnością to całe miasto i ten klub, ta społeczność zasługuje na to, bo składają w to całe serce, całą duszę.
9: To jeszcze nie koniec sezonu dla mistrzów Polski. Aluron Warta w sobotę zagra w półfinale Ligi Mistrzów z Ziratem Ankara. W drugim półfinale Projekt Warszawa zmierzy się z Perugią. Jeremy Sochan i jego New York Knicks awansowali do finału konferencji wschodniej w koszykarskiej NBA. Polak zagrał 5 minut i rzucił 2 punkty, a Nowojorczycy gładko grali na wyjeździe Philadelphia 76ers 144-114 i wygrali całą rywalizację 4-0. Za to remis 2-2 mamy na zachodzie w rywalizacji Minnesota i San Antonio. Timberwolves wygrali dziś ze Spurs 114-109. Sensacje mamy za to w polskiej lidze. MKS Dąbrowa Górnicza wygrał wczoraj we Włocławku i wyrzucił faworyzowany Anwil z playoffów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
4: 6 minut po 9 sprawdzamy, jakie dzisiaj święta. Od poniedziałku zaczynając sprzątanie, to całkiem nieźle może się nam dzień ułożyć i tydzień. No. Ale dzisiaj jest dzień bez śmiecenia, to jest najważniejsze. Czy kiedy jesteśmy w pracy, czy jesteśmy podczas odpoczynku na ulicy, nad jeziorem, w lesie, na klatce, w biurze, sprzątajmy.
2: Tak, od czasu do czasu mamy takie akcje, jak na przykład sprzątanie Prosny, czy sprzątanie polskich gór, czy sprzątanie Bałtyku. No, lepiej to robić, bo na co dzień będzie wtedy łatwiej. Dzisiaj
1: dzień
2: również...
1: dobry, Skalisza.
2: Dzień doradcy podatkowego i trwa tydzień bibliotek.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty. Do dworku Marii Dąbrowskiej w Ruszowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
0: Reklama.

0: 19 minuty po godzinie 9, o tej porze w poniedziałek raczej większość z nas w wirze obowiązków, ale jak pomyślimy sobie o wypoczynku, o wyjeździe, to może na chwilę zwrócimy uwagę na to, że teraz okazuje się, że niekoniecznie liczba gwiazdek w hotelu, dostępność basenu czy strefa spa, ale coś innego nas interesuje.
1: Doświadczenie, na przykład to, że można sobie wyjść gdzieś tam na nocną kąpiel w lesie, albo można o północy pójść z lampą naftową na zamek. To są różne fajne pomysły, właśnie chodzi o to, żeby coś przeżyć, a nie tylko, żeby rzeczywiście otoczyć się jakimś niesamowitym luksusem.
0: Ale turyści i tak wydają już ponad $1 bln rocznie na takie przeżycia, no bo jednak musi być jakoś ekstremalnie, musi być nietypowo, no i musi być pewnie jakoś tak też w niesamowitych zakątkach.
1: No tak, bo to wcale nie znaczy, że to takie tanie jest. Na przykład można sobie pójść na warsztaty wydobywania agatów w prawdziwym kamieniołomie, albo na przykład swego czasu był hitem warsztat robienia kiszonek, albo pieczenia chleba na zakwasie, ale to pewnie mnóstwo pań by mogło zrobić takie warsztaty.
0: Ale samotna noc w domku bez sąsiadów, czy jak mówiłaś, kąpiel w lesie o północy, też może być frajdą i niekoniecznie na to trzeba będzie wydać dużo pieniędzy.
1: No i okazuje się, że coraz więcej osób również chce, żeby ich wydatki wspierały lokalne społeczności, więc to też jest bardzo istotne, czyli gdzie pojadę, w jaki, do jakiego regionu. A to wszystko się pozmieniało, ten sposób podróżowania właśnie po pandemii, bo teraz wybieramy miejsca zapewniające prywatność.
0: W takim razie prywatności, która ma wielką wartość, życzymy Wam na takich wyjazdach.
2: Dzień dobry z Kalisza.
3: Reklama.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
4: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
5: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
6: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
4: Feniks to styl i elegancja.
7: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od szkółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
8: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłeś?
9: Oczywiście.
8: A przydomowy parking?
9: Naturalnie.
8: A taras?
9: Bezwzględnie.
8: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
9: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
8: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
9: I gwarancja super ceny.
8: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Kalisz Piłsudskiego 17. mbwesołek.pl.
10: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę, Centrum Optyczne Kalisja.
3: Reklama.
11: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.

0: Radio Centrum.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: Jest 9:30, pora na informacje z regionu. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego dla rodzinnych ogródków działkowych. Zajrzymy na kaliskie spotkanie teatralne, a na koniec sprawdzimy, jak ostrowskiemu biegaczowi poszło nocne bieganie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ponad 700 tysięcy złotych trafi do rodzinnych ogródków działkowych w południowej Wielkopolsce. Samorząd województwa podpisał w sobotę w Kaliszu 20 umów na dofinansowanie inwestycji na działkach rekreacyjnych. To część siódmej edycji programu wsparcia dla rodów. W skali całej Wielkopolski na ten cel przeznaczono 4 miliony złotych, a do ogrodów z okręgu kaliskiego trafi 720 tysięcy.
3: Jeśli chodzi o działania, które mogą zrealizować ogrody, dotyczą one głównie infrastruktury ogrodowej, wymiany sieci wodociągowej, hydroforni, wymiany ogrodzenia, ale również budowy i modernizacji alei ogrodowych, a więc całej tej infrastruktury, która służy wszystkim działkowcom, którzy posiadają tutaj swoje działki.
2: Powiedział Radiu Centrum wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Przez 7 lat funkcjonowania programu do regionu kaliskiego przekazano już blisko 3 800 000 zł. Wicemarszałek zaznaczył również, że rodzinne ogrody działkowe przez lata były niedoinwestowane, a dziś pełnią ważną funkcję rekreacyjną dla mieszkańców miast. Szczególnie widoczne było to w czasie pandemii, kiedy dla wielu osób były jedynym miejscem wypoczynku poza domem. Zainteresowanie dotacjami od początku programu pozostaje bardzo duże. Początkowo maksymalne wsparcie wynosiło 15 tysięcy złotych. Dziś jedna dotacja może sięgnąć 45 tysięcy. W całej Wielkopolsce podpisano już ponad 100 umów na dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych.
1: Warto się wybrać.
2: Kaliskie spotkania teatralne to jedyna w roku okazja, by w ciągu kilku dni zobaczyć polski teatr w pigułce. W niedzielę widzowie obejrzeli aż 3 spektakle. Maleksander 2.0 Stowarzyszenia Wątki Sztuki imienia Stanisława i Jerzego Łapińskich oraz Teatru Powszechnego w Warszawie imienia Zygmunta Hubnera, Śmierć i Dziewczynę Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, a także spektakl Mój Syn Chodzi, tylko trochę wolniej, Teatru Ateneum imienia Stefana Jaracza.

0: spektakle odbyły się w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, które współpracuje w tym zakresie z Teatrem imienia Wojciecha Bogusławskiego. Dziś dwie sztuki, Matka i Dziecko Teatru Warszawy oraz Handlarze Gumek Teatru Szóste Piętro w Warszawie. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Dawid Borowski, biegacz klubu sportowego Stal LA Ostrów, zajął znakomite trzecie miejsce w PKO Białystok nocnym biegu na piątkę. Dwukrotny zwycięzca biegu Republiki Ostrowskiej w sobotnią noc w Białymstoku poprawił swój rekord życiowy na dystansie 5 km.
1: Dawid Borowski w nocnym biegu w Białymstoku był najlepszym z Polaków. Na półmetku prowadziła czwórka biegaczy, Kenijczycy Kennedy Kiptula i Derek Nyorge, Ukrainiec Mykola Mewsza i właśnie Polak Dawid Borowski. Na mecie najszybsi byli Kenijczycy. Wygrał z czasem 14 minut i 8 sekund Nyorge przed Kiptulą, który stracił do rodaka 4 sekundy. Trzeci finiszował Dawid Borowski, który pobił swoją życiówkę na 5 km z czasem 14 minut i 19 sekund. Trzecie miejsce brałem w ciemno. Jestem zadowolony z tego występu, tym bardziej, że pokonałem kilku zawodników, z którymi w przeszłości przegrywałem, powiedział Radio Centrum Dawid Borowski. Biegacz spod ostrowskiego Fabianowa był już dwukrotnym zwycięzcą prestiżowego biegu Republiki Ostrowskiej, a w tym roku w sezonie halowym reprezentant klubu sportowego Stal LA Ostrów w biegu na 3000 metrów podczas 70. halowych mistrzostw Polski zdobył srebrny medal. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 25 minut do 10.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś? W Tip Topie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
2: Nie do wiary.
3: Odzież używana na kilogramy?
1: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie.
3: Trzeba się tam wybrać.
4: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. Tip Top, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kalińskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz, 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
8: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
11: Dzień dobry z Kalisza.

0: teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: I na 14 minut przed godziną 10 otwieramy album grupy Scorpions z 1988 roku, Savage Amusement.
2: I z tego albumu Passion Rules the Game.
3: Hi, we are the Scorpions. You're listening to Radio Centrum.

0: 4 minuty pozostały do godziny 10. Piękna pogoda, ale ona dzisiaj może się różnie skończyć.
1: Z tego co mówią synoptycy, powinniśmy się szykować na burzę i silny wiatr.
0: 13 województw z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami i ten temat m.in. w wiadomościach o 10.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
2: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
4: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Reklama.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na razie jeszcze sporo słońca, ale będzie zachmurzenie duże w ciągu dnia i możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Maksymalnie od 20 stopni na północnym zachodzie regionu do 22. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, przejściowo w burzach porywisty, a wieje z południowego zachodu i z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minę.
4: 10.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Uwaga na burze. Ostrzeżenia pogodowe dotyczą większości kraju. Kolejna osoba ewakuowana z wycieczkowca z hantawirusem. Zajrzymy też na egzamin ósmoklasisty i na boiska ekstraklasy. Marcin Krzemiński, 13 województw z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Możliwe też porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalnie drobny grad. Najłatwiej wymienić regiony, których alerty nie dotyczą, to zachodniopomorskie, podlaskie i lubuskie oraz wschodnie krańce Polski. Gdzie indziej pogoda burzowa, ostrzeżenia zaczną obowiązywać od 14 i potrwają do końca dnia, a miejscami też w nocy. Kolejna osoba ewakuowana z holenderskiego wycieczkowca ma pozytywny wynik testu na hantawirus. To francuska. Stan kobiety pogorszył się w nocy. Pacjentka znajduje się w szpitalu zakaźnym. Cztery pozostałe osoby z Francji, które wracały razem z zakażoną kobietą, miały wyniki negatywne i pozostają w szpitalu. Będą poddane ponownym testom. 376 oskarżonych o blisko 240 sfingowanych kolizji drogowych. Do sądu w Siedlcach trafił akt oskarżenia wobec grupy przestępczej zajmującej się m.in. wyłudzeniem odszkodowań komunikacyjnych. Firmy ubezpieczeniowe miały na tym stracić ponad 20 milionów złotych. Prokuratorskie śledztwo trwało ponad 6 lat. W szkołach podstawowych trwa właśnie egzamin ósmoklasisty. Na napisanie egzaminu z języka polskiego uczniowie mają jeszcze niespełna godzinę. O samopoczucie przed egzaminem, przed szkołą podstawową numer 64 w Łodzi, pytał ich Bartosz Kądziołka.
6: Stresowałem się, nie mogłem w nocy spać i ćwiczyłem z tych arkuszy i myślę, że lektura będzie najłatwiejsza, którą bym znał, to opowieść wigilijna, najbardziej bym chciał.
7: Pierwszy raz się w sumie stresuję. Nie mogę uwierzyć, że kończę podstawówkę.
8: Jest jakaś lektura, którą byś chciała, żeby właśnie się pojawiła na egzaminie?
7: Pan Tadeusz.
9: Obojętnie, wszystkie tam potrafię w miarę.
8: Wszystkie potrafisz? No to super, no to się nie denerwujesz. No właśnie. Wy jesteście chyba z Ukrainy, prawda? To jest jakiś problem zdawanie z języka polskiego dla was?
10: Dla mnie tam żadne. Ja tutaj już jestem przez połowę życia, więc normalnie, no spokojnie.
5: Egzaminu nie można nie zdać, ale jego wynik będzie się liczył przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Legia Warszawa może odetchnąć z ulgą, bo po wygranej w Niecieczy jest już niemal pewne utrzymanie w Ekstraklasie, co przez większość sezonu nie było tak oczywiste. Blisko obrony tytułu jest Lech Poznań, mimo potknięcia w tej kolejce, bo do końca sezonu zostały już tylko dwa weekendy. Michał Waszkiewicz.
11: To, że Legia na dwie kolejki przed końcem ligi jest prawie, podkreślam, prawie pewna utrzymania, pokazuje wprost, że ten sezon był dla stołecznego zespołu koszmarny. Markowi Papszunowi jednak uda się zrealizować postawiony przed nim cel, choć skromna wygrana w Niecieczy z już zdegradowaną Termaliką nie jest raczej czymś, czym trener powinien się chwalić.
12: To cenne zwycięstwo dowieźliśmy na trudnym dla Legii Warszawa terenie, bo to wiemy historycznie, także bardzo się cieszę, że miałem udział w tym przełamaniu.
11: Legia ma 5 punktów przewagi nad strefą spadkową, a to jak kuriozalna jest w tym roku liga, świadczy fakt, że od drugiego miejsca dzieli ją 6 punktów. 5 punktów przewagi nad peletonem ma Lech, czyli jedno zwycięstwo wystarczy mu do obrony tytułu.
5: Nadziei nie tracą jeszcze w Białymstoku, Częstochowie i Zabrzu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
2: Te matematyczne szanse to czasem naprawdę skomplikowana wyższa matematyka, taka na poziomie rozszerzonym jak dzisiaj, można powiedzieć. 4,5 minuty po 10.
13: No tak, jeżeli chodzi o egzaminy, to rzeczywiście to jest taki moment, kiedy wszyscy się bardzo mocno spinają, bo jeszcze, kochani, jeszcze chwileczka i sesja.
2: No właśnie, ale tak każdy ten egzamin szybko przejdzie, a potem ma się tylko, mam nadzieję, miłe wspomnienia i trzymamy kciuki, żebyście takie miłe wspomnienia mieli pod poniedziałku, 11 maja w kalendarzu dzisiaj.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
11: Duet na rano.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Już 16 minut po godzinie 10 zaglądamy, co dzieje się w życiu gwiazd.
2: No, na przykład dzisiaj akurat obchodził urodziny pan Englert, a tymczasem jego córka Helena Englert. Zresztą ma za sobą debiutancki koncert, który wzbudził podobno spore emocje. Jest oczywiście bardzo duża burza w internecie, bo pani się pochwaliła w sieci. No, jak zwykle internauci byli podzieleni. No, to to normalna sprawa, ale pani Helena się tym nie przejmuje, będzie robić to nadal, bo uważa, że branża muzyczna to jest coś, co chciałaby robić.
1: Niech próbuje swoich sił i tutaj. Ona już sprawdzała się w takich sprawach związanych z remontami. Dorota Szelongowska tym razem odsłoniła kulisy swojego prywatnego remontu, no i w mediach społecznościowych pokazała, jak się zmienił jej dom. Jeszcze niedawno tam panował chaos, a teraz już wnętrza nabrały zupełnie nowego charakteru, ale ja nie wiem, czy tak dobrze, żeby tak wszyscy już u niej gościli, zanim jeszcze ona oficjalnie nie dokonała przecięcia wstęgi.
2: Dobrze, ja wracam do branży muzycznej. Artur Rojek nowym singlem otwiera kolejny rozdział swojej twórczości. Jego ostatni wyróżniony złotą płytą album Kundel to był rok 2020, a teraz będzie nowa płyta, która będzie miała swoją premierę jesienią, a pierwszym singlem z tego wydawnictwa jest piosenka Gruby Mały. I to jest Artur Rojek w zupełnie nowej odsłonie.
1: No i miejmy nadzieję, że komuś pomoże tą piosenką. Tymczasem Alicja Szemplińska już na turkusowym dywanie pojawiła się podczas eurowizyjnego show. Kreacja fantastyczna, a w tle, jako reprezentacyjny utwór charakterystyczny dla kraju, Hej Sokoły.
2: No widocznie tak się akurat kojarzymy jak z tą piosenką. No, dobrze, że nie zagrali źle naszego hymnu, bo to też czasami się zdarza niestety.
3: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: long, long time.
1: Reklama.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
3: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
4: Co dziś na obiad?
5: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
3: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
4: Bistro na talerzu.
5: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
4: A my mamy czas dla siebie.
3: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
1: Reklama.
6: Salon wiosenny w Antoninie.
7: A to wszystko w Galerii Operis Artis. Posłuchajcie w wiadomościach o godzinie 10.30.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
8: Bo to nie...

0: Zbliża się 10.30, czas na informacje z regionu południowej Wielkopolski, a przedstawi je Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nie żyje Jolanta Mancewicz, wieloletnia wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kalisza. Powiemy o pokonkursowej wystawie salonu wiosennego w Antoninie, a na koniec o dobrych, złego początkach, czyli przegranej KKS-u we Wrocławiu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zmarła Jolanta Mancewicz, współzałożycielka i wieloletnia prezeska Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza imienia profesora Jerzego Rubińskiego, nagrodzona za swoją działalność odznaką honorową miasta Kalisza. Jolanta Mancewicz miała 83 lata. Informacje o jej śmierci przekazało jej stowarzyszenie. Stowarzyszenie Wszystko dla Kalisza powstało w 1989 roku. Tego samego roku z list tego ugrupowania Jolanta Mancewicz weszła do Rady Miasta Kalisza, w której mandat pełniła przez kolejne 20 lat. Przez większość czasu jako wiceprzewodnicząca. Z jej inicjatywy w mieście zaczęto organizować cykl Białe Soboty, zbiórkę na ratowanie zabytkowych cmentarzy na Rogatce oraz konkurs Zielony Kalisz na najładniejsze ogrody i balkony w mieście. W 2018 roku wycofała się z życia publicznego, zrezygnowała także z kierowania swoim stowarzyszeniem, którego została honorową prezeską. W 2022 roku otrzymała odznakę honorową miasta Kalisza.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: W galerii Operis Artis w Antoninie zaprezentowano wystawę pokonkursową 5. edycji Salonu Wiosennego. W tym roku chęć udziału zgłosiło 77 artystów. Zaprezentowali prace z różnych dziedzin, m.in. malarstwa i rzeźby.
3: Tym, czym się najbardziej jako jury kierowaliśmy, był poziom. Było widać bardzo dużą rozbieżność tego poziomu. Fachowym okiem od razu jednak jest ta różnica pomiędzy twórczością amatorską, a twórczością artystów profesjonalnych. I z drugiej strony twórczością artystów profesjonalnych, którzy jednak zajmują się sztuką w kontekście bardziej komercyjnym, a takich twórców, którym chodzi o w sztuce o coś więcej, o przekaz, o formę, która nawiązuje dialog z odbiorcą.
2: Powiedziała Radiu Centrum Agnieszka Gniotek, jurorka. Z roku na rok salon wiosenny rozwija swoją formułę i przyciąga coraz większą liczbę artystów. Organizatorzy mają nadzieję, że jego będzie rosła.
4: Chcielibyśmy, żeby rzeczywiście salon wiosenny tutaj w Antoninie stał się marką i jednym z najbardziej rozpoznawalnych konkursów malarskich, nie tylko w Polsce. I mam nadzieję, że to uda się, że uda się do tego dojść. Dlatego też bardzo się cieszymy, bo otrzymaliśmy od gminy Przygodzice kolejne pomieszczenia tutaj w budynku galeryjnym i już liczymy też na to, że w przyszłym roku przy 6. edycji będzie więcej miejsca i tym samym również więcej twórców.
2: Powiedział Radiu Centrum Marcin Biegański, który kieruje galerią Operis Artis. Partnerem wydarzenia jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a jedną z nagród możliwość wystawienia pracy laureata w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie. W tym roku zobaczymy tu pracę Krzysztofa Łopczowskiego, laureata Grand Prix 4. Salonu Wiosennego.

0: Kolejna wyjazdowa porażka KKS-u Kalisz, choć Kaliszanie prowadzili już 2-0 z rezerwami Śląska Wrocław, to ostatecznie przegrali 2-3 i nie przywieźli żadnych punktów. Porażka na Śląsku sprawiła, że szanse na utrzymanie się KKS-u w gronie drugoligowców mocno zmalały.
1: Sobotni mecz 31. kolejki Betlig drugiej ligi od pierwszych minut był zacięty, ale to Kaliszanie otworzyli wynik w 25. minucie. Wtedy to Toki Hirosawa zagrał piłkę w pole karne, dopadł do niej Jakub Paszkowski i pewnie wykończył akcję. Do przerwy goście utrzymali korzystny wynik. Również druga połowa rozpoczęła się po myśli piłkarzy KKS-u, bowiem w 53. minucie podwyższyli prowadzenie. Po kolejnej kontrze precyzyjnym strzałem z okolic 11 metra popisał się Karol Danielak. Gdy wydawało się, że podopieczni Artura Derbina mają mecz pod kontrolą, to sytuacja się zmieniła o 360 stopni. W ciągu 3 minut KKS Kalisz stracił 2 bramki i kapitana drużyny. W 65. minucie Bartosz Kieliba ostro faulował jednego z rywali, za co otrzymał czerwoną kartkę. Po tej sytuacji wrocławianie mieli rzut wolny, z którego Wiktor Kamiński zdobył kontaktową bramkę. Zaledwie 2 minuty później celnym strzałem z dystansu do wyrównania doprowadził Łukasz Gerstenstein. Po tym fragmencie Kaliszanie nie potrafili już nawiązać wyrównanej walki, a gospodarze decydujący cios zadali w 82. minucie. Gola na wagę zwycięstwa dla Śląska zdobył celnym uderzeniem głową Hubert Muszyński. Tymczasem KKS kończył mecz w podwójnym osłabieniu, bowiem w doliczonym czasie czerwoną kartkę za nieprzepisowe zatrzymanie rywala ujrzał Mateusz Wypych. Po tej porażce sytuacja KKS-u w kontekście utrzymania się w drugiej lidze jeszcze bardziej się skomplikowała. Do końca sezonu Kaliszanom pozostały 3 mecze. Szanse na bezpośrednie utrzymanie spadły praktycznie do zera, a żeby zagrać w barażach, Kaliszanie muszą zapunktować w ostatnich kolejkach i liczyć na korzystne rezultaty w meczach rywali z dołu tabeli. Paweł Figiel, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 24 minuty do 11:00.

0: Reklama.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama.

0: Gdyby od poniedziałku zacząć kinowo, to byłoby naprawdę całkiem nieźle i może tak zrobić. Dzisiaj Diabeł Ubiera się u Prady 2. To jest druga część tej historii związanej ze światem mody, no i też światem władzy, jeśli chodzi o modę. W kinie Centrum przy Łazienej 6, dzisiaj o godzinie 16:50.
1: Ale to nie jedyna propozycja kina Centrum, bo skoro poniedziałek, no to oznacza, że dziś specjalny dzień, czyli poniedziałkowy klub filmowy, a w tymże klubie filmowym piękny film, bardzo taki wizualnie cudny, ale nie tylko wizualnie, bo tutaj jest również bardzo ciekawa historia Dmuchawcy, nie tylko dla tych, którzy kochają animację, bo to jest taka specyficzna animacja, to jest film, który był laureatem Nagrody Fipresi w Cannes. I ten film, jak zwykle, oczywiście poniedziałkowy klub filmowy o godzinie 19:00.
0: To w kinie Centrum, a jeśli chodzi o repertuar CKS Kalisz.pl, zapraszamy.
2: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Różne rzeczy zapomina się przy logowaniu, czasem hasło, ale obecnie są problemy z dostępem do profilu zaufanego. Ministerstwo już się tym zajmuje. Miejmy nadzieję, że problem zostanie szybko rozwiązany, ale na razie jest.
1: Tak, więc proszę się nie denerwować, że to moja wina, że to hasło wypomniałem, że wpisuję coś nie tak, bo to nie o to chodzi.
0: Ten temat w wiadomościach o 11.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Wszystkie hasła dostępu zna Damian, te, które powinien znać, więc na pewno znajdziecie go na RCFM za chwilę.
1: Tak. Damian będzie się logował muzycznie już za chwilę, tak. O 11.
0: I tutaj sporo, mam podgląd do przebojów, ale masz utwór. No, fajnie. A poczekaj, przepraszam cię.
3: O właśnie, powiedziałbym coś, ale nie miałem włączonego mikrofonu. Już mam mikrofon. Dzień dobry, tak, ja z tym profilem zaufanym nie pomogę, ale mogę przyjemnie zagrać po 11.
0: O, i to już będzie rozwiązanie.
1: Rozwiązanie różnych problemów, że tak powiem, związanych z nastrojem.
0: A my dziękujemy za poranek. Do usłyszenia.
1: Pa, pa.
2: Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
4: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Ależ pięknie, ależ ciepło, słonecznie, pogodnie. Ale to może ulec zmianie niestety już dzisiaj po południu i wieczorem, bo zapowiadane są opady deszczu, większe zachmurzenie, a w nocy, wieczorem niewykluczone są nawet burze. Ciśnienie w tej chwili powoli spada. Na termometrach w regionie mamy już w okolicach 17 stopni, a maksymalnie dzisiaj do 21.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prokuratura ustala, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce. Są problemy z dostępem do profilu zaufanego. Kolejny sukces na koncie Roberta Lewandowskiego. Marcin Krzemiński. Ważna informacja z prokuratury krajowej. Przekazała, że prowadzi czynności sprawdzające, zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej. Ziobro wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Poseł PiSu i były minister sprawiedliwości obrał amerykański kierunek po tym, jak na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl, doszło do zmiany władzy. Maciej Kluczka.
5: To znamienne, że były minister sprawiedliwości ucieka do kolejnego kraju przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mówi poseł Paweł Ślis.
6: Na Zbigniewie Ziobrze ciążą bardzo poważne zarzuty. On ma się czego bać, dlatego uciekł.
5: Wobec Ziobry toczy się śledztwo w sprawie ustawiania konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Ściągnięcie Ziobry ze Stanów będzie jednak i trudne, i kosztowne, ocenia poseł Ślis, bo Polska będzie musiała wynająć amerykańskich prawników, by przed sądem amerykańskim reprezentowali państwo polskie.
6: Bo wiemy, że ta grupa amerykańskich prawników to jest jedna z najlepiej zarabiających grup zawodowych. To ja podejrzewam, w setkach tysięcy dolarów będzie się liczyło.
5: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeszcze dziś złoży wniosek o ekstradycję Ziobry z USA do Polski.
4: Już nie 13, a 14 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Do tej grupy dołączyła większa część Lubuskiego. Nie ma już białych plam w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Spokojnie powinno być tylko na Pomorzu Zachodnim, Podlasiu i generalnie na wschodzie. W pozostałych regionach oprócz burz ulewy, silny wiatr, miejscami grad. Są problemy z dostępem do profilu zaufanego. Jak przekazało Ministerstwo Cyfryzacji, zarówno logowanie, jak i uwierzytelnianie się, a także korzystanie z podpisu zaufanego nie są aktualnie możliwe. Resort zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemu. Na razie poleca, by korzystać z innych form autoryzacji, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel. To był dla katalońskich kibiców scenariusz wymarzony, czyli świętowanie mistrzostwa na oczach największego rywala. I spełnił się on wczoraj. FC Barcelona wygrała z Realem Madryt i zapewniła sobie kolejny tytuł. Tym samym swoją imponującą kolekcję powiększył Robert Lewandowski. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Real był na Camp Nou bezradny, co Barcelona bezlitośnie wykorzystała. Wygrała 2-0 i na trzy kolejki przed końcem sezonu ma 14 punktów przewagi nad największym rywalem, więc mogła świętować przed własną publicznością na oczach królewskich. Świętowali też Polacy. Wojciech Szczęsny wprawdzie się nie napracował, a Robert Lewandowski grał dużo mniej, choć akurat jego wkładu nie można pomijać, bo swoje strzelił. I jak mówił w Canal Plus Sport, powiększył swoją kolekcję.
8: 4-3 mistrzostwa w Hiszpanii, wiadomo, że też wcześniejsze Bundeslidze, więc widać, że lubię chyba kolekcjonować te mistrzostwa, więc tym bardziej jestem z tego dumny i bardzo zadowolony.
7: Lewandowski ma na koncie 3 tytuły mistrza Hiszpanii, 10 mistrzostw Niemiec i 1 mistrzostwo Polski. W sumie w jego kolekcji są aż 33 puchary.
4: W tym ten najważniejszy za triumf w Lidze Mistrzów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po godzinie 11. Damian Kliniński, cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Na początek głośne, mocne, rockowe brzmienie z 2000 roku. Wtedy głośników absolutnie nie żałowali. Bon Jovi, It's My Life.

0: reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od pszczółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów 16 i 17 maja. Do zobaczenia.
0: Reklama.

16 minut po godzinie 11 i 11 maja w kalendarzu. Dzisiaj wśród świąt nietypowych czeka na nas chociażby Dzień Doradcy Podatkowego. Pozdrawiamy doradców serdecznie. Mamy dzisiaj także Światowy Dzień Bez Śmiecenia. A jeśli chodzi o to, co dzisiaj się dzieje, no to między innymi na pewno trzymamy kciuki za wszystkich ósmoklasistów, którzy rozpoczęli już swój egzamin. Egzamin ósmoklasisty dzisiaj z języka polskiego. To połamania piór wam życzymy i gramy dalej. Magic System, Magic in the Air w głośnikach, a w kolejce między innymi zespół Perfect. To za chwilę.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Netland MKS Kalisz kończy sezon na 5. miejscu i to jest najlepszy rezultat klubu w dotychczasowych rozgrywkach Orlen Superligi Mężczyzn. Gratulacje zatem, a do tematu wrócimy niebawem, bo kolejna porcja faktów wartych uwagi z regionu o godzinie 11.30.
2: Reklama.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
4: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
2: Reklama.

0: 11.30 na zegarach w studiu Radio Centrum, przy mikrofonie teraz już Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od interwencji dotyczącej kamienicy, na której jest neon poświęcony Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu. Będzie o zbiórce odzieży dla mieszkańców Pakistanu, a na koniec o najlepszym sezonie w historii kaliskich szczypiornistów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Neon i plakaty w oknach jeszcze jakoś wyglądają, ale elewacja kamienicy to tragedia. Może z okazji trwającego roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego uda się ją odnowić, pyta Sławomir, słuchacz Radia Centrum, za pośrednictwem linii interwencyjnej. Mowa o kamienicy przy ulicy Płaskiego w Kaliszu, w której jeden z najsłynniejszych polskich jazzmenów spędził dzieciństwo. W 2016 roku z okazji 80. urodzin honorowego obywatela miasta na budynku umieszczono neon z podobizną muzyka, a okna wypełniły plakaty z jego zdjęciami. W odsłonięciu brał udział sam Jan Ptaszyn Wróblewski. Zdaniem naszego słuchacza to dobre upamiętnienie gwiazdy jazzu, ale otoczenie neonu oraz plakatów pozostawia wiele do życzenia, a nawet odpycha, więc zastanawia się, czy w roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego możliwe jest odświeżenie elewacji. Problem polega na tym, że kamienica jest prywatna.
3: Przez to, że to jest prywatna kamienica, mamy tutaj jakby ograniczone możliwości do działania, żeby coś więcej tutaj zaproponować i ewentualnie coś zmienić.
2: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Wojcieszak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza. W prywatnej kamienicy miasto nie może wykonywać remontów, na przykład elewacji, by neon oraz plakaty z wizerunkiem muzyka lepiej prezentowały się na jej tle. Obchody roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego potrwają do stycznia.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: A do 15 maja trwa w Kaliskiej Fundacji HOPS zbiórka odzieży realizowana we współpracy z Fundacją Wszystko Jest Możliwe. Odzież ma być wysłana do najbiedniejszej części Pakistanu.
4: Pomagamy osobom, które pracują w bardzo trudnych warunkach, w cegielniach, skrajne ubóstwo. Zostaliśmy poproszeni, żeby wysłać im szczególnie buty, odzież, kurtki. Tam też bywa zimno, więc Fundacja HOPS wychodzi naprzeciw. Jeśli możecie w swoich zakładach pracy, w szkołach, z sąsiadami razem wspólnie zebrać, zapakować to do worków i przesłać to do nas, przywieźć bądź zadzwonić do nas, to my chętnie przyjedziemy, odbierzemy i przekażemy to dalej.
2: Powiedział Radiu Centrum Roman Żarnecki, prezes Fundacji HOPS. Odzież można dostarczać do siedziby Fundacji przy ulicy Chopina 23 w Kaliszu.

0: Radzili sobie w obronie, a Piotr Wyszomirski był bezbłędny w bramce. I chociaż Głogowianie próbowali, to przewaga MKS-u była wyraźna i utrzymała się do końca.
1: Zagraliśmy z dużą wiarą, z dużym zaangażowaniem i mamy te piąte miejsce, to jest najwyższe miejsce w historii naszego klubu. Także jestem bardzo zadowolony, bardzo dumny mojego zespołu. Też bym chciał podziękować zespołowi Chrobrego, bo to jest dobry zespół i wygrać z nimi jeszcze u nich to jest naprawdę duży problem. A tak samo chciałbym podziękować naszym kibicom, którzy są z nami na każdym meczu i nas dopingują, dają nam skrzydeł.
0: Powiedział po meczu w Głogowie Rafał Kuptel, szkoleniowiec Netland MKS Kalisz. To był ostatni mecz w tym sezonie dla zawodników. Teraz przed nimi wakacyjna przerwa.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Pozostaje raz jeszcze pogratulować. Za 25 minut godzina 12, a wkoło jest wesoło, czym już teraz zespół Perfect.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
4: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłeś?
5: Oczywiście.
4: A przydomowy parking?
5: Naturalnie.
4: A taras?
5: Bezwzględnie.
4: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
5: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
4: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
5: I gwarancja super ceny.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Kalisz Piłsudskiego 17. mbwesołek.pl.
6: Kiedy ostatnio coś naprawdę Cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja. Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTN Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
0: Reklama.

12 minut pozostaje do godziny 12 w rytmach reggae. Jakże przyjemnie się zrobiło, do tego jeszcze cały czas słonecznie, przyjemnie i ciepło za oknami, już 20 stopni, ale ta pogoda może ulec zmianie. Ja zaglądam do tego, co mamy w informacjach od IMGW, a chodzi o ostrzeżenia meteorologiczne. Czego możemy dzisiaj się spodziewać? Możemy spodziewać się, moi drodzy, burz w całym regionie południowej Wielkopolski. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich zjawisk to 70%, a prognozowanym burzom mogą towarzyszyć miejscami silne opady deszczu, a nawet porywy wiatru do 70 km na godzinę, lokalnie możliwy drobny grad. Tak to wygląda, a te ostrzeżenia mają zacząć obowiązywać już od godziny 14 i mają potrwać do godziny 20. Będziemy przyglądać się rozwojowi sytuacji pogodowej, a w głośnikach tymczasem już George Ezra i Shotgun.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Festiwal Cannes rusza już jutro. Podczas tego festiwalu możemy spodziewać się również polskich akcentów. Do tego tematu wrócimy już o godzinie 12.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
4: W sobotę 16 maja Noc Muzeów od 18 do północy. Zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeum.w.kaliszu.pl.
2: Reklama.
5: Yes. Papa, come on. Yeah, Martinez, you ready, girl?

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski w tej chwili już w okolicach 20 stopni, 21 to na dzisiaj temperatura maksymalna, ale to co widzimy gołym okiem w tej chwili to to, że chmur pojawiło się już zdecydowanie więcej niż jeszcze przed godziną i to, że wiatr również jest dużo silniejszy niż jeszcze przed godziną. Co się zatem w najbliższym czasie w pogodzie może wydarzyć? Mogą pojawić się opady deszczu, mamy też ostrzeżenia przed możliwymi burzami również w naszym regionie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Śledztwo w sprawie odnalezionego drona w weekend właśnie ruszyło. Pierwszy egzamin E8, za nimi ósmoklasiści mówią, jakim poszło. Polskie akcenty na festiwalu w Cannes, który rusza już jutro. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest śledztwo w sprawie drona znalezionego pod Bartoszycami. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Olsztynie. Dotyczy przekroczenia bez pozwolenia granicy państwowej przez bezzałogowy statek powietrzny, który miał przylecieć z Rosji. Dron leżał około 20 km od granicy z obwodem królewieckim. Według nieoficjalnych informacji wrak zauważył właściciel pola. Dron miał mieć napisy w języku rosyjskim i zamontowane kamery. Ósmoklasiści wychodzą już ze swojego pierwszego egzaminu. Dziś napisali sprawdzian z polskiego. To pierwszy z trzech egzaminów, które potrwają jeszcze do środy. A jak im poszło dziś? Uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziałka.
5: Z tobą rozmawiałem 2 godziny temu i jak?
6: Dobrze.
5: A skąd wiesz, że dobrze?
6: Nie wiem.
7: Wszystko, co się dało napisać.
5: No, z tobą też rozmawiałem. No i jak ci poszło?
7: Bardzo dobrze. Była lektura Ania z Zielonego Wzgórza i było dobrze. Wszystko tam prawie napisałem i było łatwe.
8: Było git. Łatwe to było.
5: Jak wam poszło?
6: Chyba dobrze. No mam nadzieję, że będzie, chociaż żeby było z 50-60%.
9: Nie no, zależy mi, żeby był wynik wysoki.
4: Jutro egzamin z matematyki, a pojutrze z języka obcego. Niemcy odrzucają propozycję Putina o pośredniku w rozmowach o pokoju. Niemieckie MSZ nie przystało na propozycję, by to były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder miał być pośrednikiem w rozmowach Europy z Rosją. Jak ocenił sekretarz stanu do spraw europejskich w niemieckim MSZ Günther Grischbaum, ze względu na swoją przeszłość 82-letni Schröder nie może występować jako neutralny, bezstronny i uczciwy pośrednik. Putin powiedział w sobotę, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Wówczas zaproponował na pośrednika Gerharda Schrödera. Nadal w stanie ciężkim przebywa gnieźnieński żużlowiec Patryk Budniak, który wczoraj podczas ligowego meczu uległ groźnemu wypadkowi. Sportowiec przeszedł w nocy operację kręgosłupa w poznańskim szpitalu imienia Józefa Strusia. Obecnie jest w śpiączce farmakologicznej. W najbliższym czasie przejdzie tomografię komputerową. Do feralnego zdarzenia doszło na drugim wirażu pierwszego okrążenia, gdzie dwóch żużlowców, w tym Budniak, szczepiło się motocyklami. 18-letni zawodnik przeleciał przez bandę, uderzył w siatkę okalającą sektor kibiców gości i spadł na teren dawnego parkingu, uderzając jeszcze w klubowego busa. Jego motor poleciał kilkanaście metrów dalej. Drugi z zawodników miał więcej szczęścia, upadł na tor, a do parku maszyn wrócił w karetce. 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes rozpocznie się już jutro. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, w tym także produkcje z polskim akcentem. To film Pawła Pawlikowskiego Faverland oraz film Ashgara Faradiego, który jest reinterpretacją dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. O przygotowaniach przed otwarciem opowiada dyrektor generalny festiwalu Bruno Desluge.
10: To jest wyjątkowy moment, który wieńczy cały rok pracy, czyli prezentacja tkanego plakatu festiwalowego. A kolejnym ważnym momentem będzie wtorek o 10.30, kiedy rozwiniemy czerwony dywan.
4: Plakat 79. edycji festiwalu w Cannes przedstawia kadr z filmu Thelma i Louise z 1991 roku.
1: Kursy walut.
2: Euro w tej chwili to 4 zł i 24 grosze, dolar amerykański 3 zł i 60 groszy, frank szwajcarski teraz 4 zł i 63 grosze, a funt brytyjski 4 zł i 89 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po godzinie 12. Sylwia Grzeszczak już teraz.

0: Reklama.
1: Wiecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą. Każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
2: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
2: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kalisz. 81.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Reklama.

0: Belinda Carlisle na antenie Radia Centrum w poniedziałkowe przedpołudnie. A co przed nami? Już o godzinie 12.30 czas na kolejną rozmowę w programie Słowo w Słowo. A dzisiaj będziemy mieć naprawdę bardzo ciekawego gościa i ciekawie opowiadającego o swojej bardzo interesującej pracy. Paweł Urbaniak z Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej będzie mówił o tym właśnie, jak te zadania realizowane przez Wielkopolską Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczej realizowane, w jaki sposób realizowane są na terenie południowej Wielkopolski. O tym wszystkim posłuchamy już o godzinie 12.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Reklama.

0: 12.30 już teraz na zegarach.
1: Słowo w Radiu Centrum.
2: Dzień dobry, moim i Państwa gościem jest Paweł Urbaniak z Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak wygląda praca grupy ratowniczej w południowej Wielkopolsce, z jakimi wyzwaniami mierzą się ratownicy i jak mieszkańcy regionu mogą wspierać ich działania. A na początek proszę nam powiedzieć, czym właściwie zajmuje się Wielkopolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza? Bo wiele osób kojarzy takie organizacje głównie z poszukiwaniami osób zaginionych.
3: Tak, WGPR zajmuje się głównie właśnie poszukiwaniem osób zaginionych. Jest to nasza główna, że tak powiem, odgórna misja, do której zostaliśmy zawiązani, ale oprócz tego zajmujemy się wspieraniem służb ratowniczych w różnych innych sytuacjach kryzysowych. Między innymi braliśmy udział w powodzi w roku 2024 na Dolnym Śląsku. Tam ewakuowaliśmy mieszkańców razem z wojskiem. No i szereg takich różnych właśnie działań ratowniczych na terenie tak naprawdę nie tylko Wielkopolski, ale również gdzieś tam przyległych regionów. Oprócz tego zajmujemy się również szkoleniami, prelekcją zarówno mieszkańców, ale również innych służb. Szkolimy policję, szkolimy straż pożarną, a nawet swego czasu gościliśmy w Ostrowie Wielkopolskim GOPR, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Z nimi również szkolimy się, wymieniamy doświadczenia.
2: Czyli to nie jest tak, że prowadzicie głównie akcje w lasach i terenach otwartych, ale też edukacja, przygotowanie mieszkańców do reagowania w sytuacjach kryzysowych.
3: Dokładnie tak. W każdej, że tak powiem, wolnej chwili, kiedy nie ma tych akcji, staramy się jakoś poświęcać ten czas właśnie na szkolenia, na prelekcje, tak jak mówiłem, mieszkańców, ale również staramy się szerzyć tą wiedzę, te nowoczesne technologie ratownicze wśród innych służb, tak aby do jak największej ilości osób dotarło, że tak powiem, jak można skutecznie prowadzić takie działania ratownicze.
2: A jak wyglądają akcje poszukiwawcze? Jak wygląda ten moment, kiedy dostajecie zgłoszenie o zaginięciu? Co się dzieje w pierwszych minutach?
3: A wiadomość o zaginięciu zawsze dostajemy od policji. Policja jest organem wiodącym przy właśnie poszukiwaniach osób zaginionych. Mamy podpisane porozumienie z Komendą Główną Policji, z Komendą Wojewódzką Policji, a także z powiatowymi jednostkami policji. I to oni informują nas o zaginięciu i o potrzebie wsparcia takich poszukiwań, najczęściej właśnie gdzieś tam w terenie otwartym. Nasz ratownik dyżurny dostaje takie powiadomienie, sprawdza gotowość w danych oddziałach w naszej grupie. Jeśli są, że tak powiem, dostępni ratownicy, jest potrzeba działania, wówczas ogłaszany jest alarm i wyjeżdżamy wtedy do miejsca koncentracji, powiedzmy, sił i środków. Tam zbierają się wszystkie służby, a w międzyczasie, gdy część ratowników wyjeżdża, część ratowników, planistów zdalnie z domu już, że tak powiem, potrafi wyznaczyć gdzieś tam tereny, które będą do przeszukania, czy też już wspomóc jakoś koordynację tych działań.
2: Na stronie organizacji pojawia się bardzo mocne zdanie. W przypadku zaginięcia czas odgrywa kluczową rolę. To rzeczywiście najważniejszy czynnik?
3: Tak, myślę, że najważniejszy. Staramy się walczyć z tym mitem. Gdzieś tam media, przede wszystkim telewizja, filmy, seriale powielają mit, że z zaginięciem należy czekać 24 godziny, czy co gorsza 48 godzin. Jest to oczywiście nieprawda. Jeśli istnieje zagrożenie życia, takie zaginięcie zgłaszamy niezwłocznie, jak najszybciej, czy to właśnie przez numer alarmowy 112, a najlepiej gdzieś tam na jednostce policji. No bo tak jak właśnie pan powiedział, no czas jest najważniejszy. Im wcześniej wyjedziemy do akcji, tym ta szansa na odnalezienie osoby zaginionej jest większa.
2: A która grupa społeczna jest najbardziej narażona na te zaginięcia?
3: Tak naprawdę tych czynników zaginięć jest wiele wśród różnych grup wiekowych. Najczęściej zdarzają się seniorzy, bo jak wiemy, no, seniorom zdarza się demencja, zaniki pamięci, często właśnie gdzieś gubią drogę do domu, ale tak naprawdę takie zaginięcie może zdarzyć się każdemu. Wielu ludziom wydaje się, że jest to taki problem niedotyczący ich, odległy, ale no tak jak mówię, różne problemy dotykają ludzi, kryzysy emocjonalne, choroba depresji, różne problemy psychiczne. No i to są właśnie te główne czynniki zaginięć, które tak jak mówię, no mogą zdarzyć się każdemu. No jest to coraz większy problem tak naprawdę.
2: A czy są takie akcje, które szczególnie zostają z człowiekiem?
3: Myślę, że tak. Już parę lat, że tak powiem, działam w grupie, ale zawsze powtarzam, że każda akcja jest inna. Nie ma dwóch takich samych akcji. każda się czymś wyróżnia. No każda tak naprawdę

0: tam wspólną rozmową, wspólnym wsparciem. Zawsze po każdej akcji mamy taki debriefing, rozmowę, co jak poszło, każdy może się wypowiedzieć o jakichś tam plusach, minusach, co mu leży na sercu. No i w ten sposób, że tak powiem, rozwiązujemy sobie na bieżąco te problemy.
1: Dziś ratownictwo bardzo mocno korzysta z technologii. Jakim sprzętem dysponuje grupa?
0: Przez parę lat naszej działalności tego sprzętu udało się uzbierać naprawdę, naprawdę dużo. Że tak powiem, walczymy o ten sprzęt, o dofinansowania, o wsparcie z różnych samorządów, żeby tego sprzętu było jak najwięcej. No bo ten sprzęt ratuje życie. Tak naprawdę zaczynając od takiego sprzętu, że tak powiem, lekkiego, małego, czyli latarki, szperacze, no bo często działamy w nocy, po zmroku i to oświetlenie jest bardzo ważne. Później źródła energii, tak, będąc w terenie, czy to przy poszukiwaniach, czy właśnie gdzieś tam w sytuacjach kryzysowych, no musimy być niezależni od że tak powiem, zewnętrznych źródeł, dlatego mamy agregaty prądotwórcze, mamy stacje zasilania, mamy anteny, łączność, mamy dostęp do internetu. Tak jak mówiłem, żeby być zupełnie niezależnym, żeby poradzić sobie w każdej sytuacji. No, mamy cały szereg też sprzętu medycznego, bo często no, to my jesteśmy pierwsi właśnie przy poszkodowanym i musimy mu udzielić pierwszej pomocy. Każdy ratownik jest wyszkolony z tego zakresu. Każdy członek właśnie naszej grupy jest ratownikiem, także potrafi tą pomoc udzielić. Mamy defibrylatory, torby medyczne, tak jak powiedziałem, nosze różnego rodzaju, żeby taką osobę z ciężkiego terenu ewakuować. Co jeszcze? Nadajniki GPS, żeby mieć tą świadomość sytuacyjną, wiedzieć, gdzie każdy ratownik w terenie się znajduje, żeby nie chodzić tak naprawdę po omacku, po lesie, bo dużo ludzi ma taką świadomość, że taki pogląd, że idziemy w las na ślepo tak naprawdę i szukamy osoby zaginionej. No nie, to takie poszukiwania to właśnie musi być przede wszystkim skoordynowany proces, tak, żeby każdy widział siebie nawzajem, każdy widział, gdzie jest i każdy widział, jaki teren już został przeszukany. Także te systemy również posiadamy. Mamy kłady, tak, żeby jak najszybciej gdzieś tam rozległy teren pokonać. Mamy również od zeszłego roku drona z termowizją. I zakup tego drona, można powiedzieć, że okazał się taką trochę rewolucją w tych naszych poszukiwaniach, bo ten sprzęt przynosi no, bardzo dużo sukcesów. Łącznie udało nam się, z tego co pamiętam, odnaleźć już 7 osób tym dronem, także no jest to duży sukces, i ten sprzęt się sprawdza. Ale tak naprawdę nie tylko sprzęt, bo tam, gdzie sprzęt potrafi być zawodny, tam często radzi sobie pies. Mamy zespół z psem ratowniczym, Basia z psem Bluesem i tak jak powiedziałem, no tam, gdzie często ten sprzęt zawodzi, ta termowizja, noktowizja, tam nos psa potrafi być niezawodny.
1: A porozmawiamy jeszcze o regionie. Z jakimi problemami najczęściej właśnie spotykacie się dziś, tu, w regionie południowej Wielkopolsce? Mówił pan o seniorach wcześniej, ale no, to nie tylko jedyna grupa.
0: Tak, no głównym problemem u nas w regionie, ale myślę, że nie tylko, w całej Polsce jest właśnie skala tych zaginięć. Tych zaginięć jest coraz więcej. Z roku na rok obserwujemy właśnie wzrost tych wyjazdów naszych, tych akcji. No bo tak jak już mówiliśmy wcześniej, no coraz więcej tych problemów. Społeczeństwo zmaga się gdzieś tam z tymi problemami wszystkimi. Sytuacja, że tak powiem, gospodarcza, polityczna, no nie ułatwia, tak, tego. Dlatego coraz więcej jakichś zaburzeń psychicznych, jakichś kryzysów emocjonalnych, chorób depresji. No, ludzie zmagają się z tymi problemami, a to wiąże właśnie się z zaginięciami. Oprócz tego, tak jak właśnie też mówiliśmy, no mamy niestety starzejące się społeczeństwo, tak? Coraz więcej seniorów, coraz więcej osób starszych, które też zmagają się gdzieś tam z zanikami pamięci, z demencją. No i to również jest główna przyczyna takich zaginięć.
1: A czy ma pan poczucie, że jako społeczeństwo jesteśmy dziś bardziej przygotowani do reagowania w sytuacjach kryzysowych niż kilka lat temu?
0: Myślę, że tak. Obserwujemy, że to zmienia się w dobrą stronę. Widzimy to właśnie po organizacji szkoleń przez naszą grupę. Gdy organizujemy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, bezpieczeństwa, mamy po prostu bardzo dużo chętnych na te szkolenia. Mieszkańcy chętnie przychodzą, aktywnie uczestniczą w takich zajęciach. Chcą zdobywać tą wiedzę właśnie z zakresu czy to pierwszej pomocy, czy ogólnie bezpieczeństwa. Także myślę, że pod tym względem jakby samo społeczeństwo jest bardziej przygotowane na takie sytuacje, a przede wszystkim no, chce czerpać tą wiedzę i chce się jakoś przygotować na takie sytuacje.
1: Wasza grupa działa głównie dzięki wolontariuszom. Kto może

0: dołączyć.
1: Tak, nasza grupa działa na zasadach wolontariatu. Wszyscy ratownicy są wolontariuszami. Nikt nie dostaje, że tak powiem, wynagrodzenia za swoje działania. I o tym warto właśnie na wstępie powiedzieć. Kto może dołączyć? No tak naprawdę każdy po spełnieniu pewnych warunków. Przede wszystkim musi być to osoba pełnoletnia. Dodatkowo no, wymagamy jakiejś dosyć dobrej sprawności fizycznej, no i odporności psychicznej, można tak powiedzieć, no bo często zmagamy się gdzieś tam w terenie przez wiele godzin, no ale za to nie wymagamy jakiejś większej wiedzy, że tak powiem, z zakresu ratownictwa czy jakichś tam działań. Jest to oczywiście mile widziane, ale taka osoba, trafiając w nasze szeregi, przechodzi szereg właśnie szkoleń, wyjazdów takich przygotowawczych, gdzie pod okiem bardziej doświadczonych ratowników zyskuje tą wiedzę. Także mamy taki rok, że tak powiem, przygotowań. Po tym roku szkoleń dopiero osoba staje się takim pełnoprawnym ratownikiem naszej grupy.
0: Czyli każdy chętny musi być zmotywowany, odpowiedzialny i gotowy do nauki.
1: Dokładnie. Najważniejsze są te chęci, bo no jeśli nie ma chęci, to nie zdziałamy zbyt wiele. Chęci i dyspozycyjność. No każdy z nas, tak jak mówiłem, jest wolontariuszem, pracuje, ma rodziny, także ciężko czasami pogodzić to gdzieś tam z tą naszą misją, z tymi naszymi wyjazdami, ale warto mieć tą świadomość, że jednak to dosyć czasu dużo zajmuje, ta nasza działalność.
0: To na koniec, czego najbardziej życzyć dziś ratownikom z WGPR-u?
1: Czego życzyć? No tak naprawdę dla dobra społeczeństwa to jak najmniej tych wyjazdów, tak? Żeby tych zaginięć było jak najmniej, żeby te zaginięcia były zgłaszane szybko, żeby po prostu jak najwięcej było tych sukcesów naszych, czyli odnalezień osób żywych, tak? Bo to jest najważniejsze, myślę.
0: Moim i Państwa gościem był Paweł Urbaniak z Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Ostrowie Wielkopolskim. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Zachęcam do śledzenia działalności grupy i wspierania lokalnych inicjatyw ratowniczych.
2: Słowo w Radiu Centrum.
3: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
5: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
6: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
4: Feniks to styl i elegancja.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za 10 minut będzie kolejna porcja faktów wartych uwagi z Polski i ze świata, a w nich posłuchamy m.in. o mieszkańcach mniejszych miast, którzy odczuwają coraz mocniejszą suszę. Prokuratura Krajowa z kolei określa, jaki jest obecny status Zbigniewa Ziobry. Głośno znów o Zbigniewie Ziobrze od wczoraj, kiedy podoć miał znaleźć się w Stanach Zjednoczonych. Do tego tematu też wrócimy już za kilka chwil.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od pszczółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów 16 i 17 maja. Do zobaczenia!

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Jeszcze ciepło, jeszcze momentami słonecznie, chociaż tych chmur coraz więcej przemierzających niebo nad południową Wielkopolską. Na termometrach całkiem przyjemnie, nawet do 21 stopni w tym momencie, ale niewykluczone, że już niebawem zaczną pojawiać się pierwsze opady deszczu i burze. Takie prognozowane są na dzisiejsze popołudnie, wieczór i noc. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz w naszym regionie przez IMGW określane jest na 70%, a to ostrzeżenie rozpoczyna się od godziny 14 i potrwa do wieczora.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Jaki jest obecnie status Zbigniewa Ziobry, wyjaśnia prokuratura krajowa. Będą ulgi w podatkach, czy zwykły Polak na nich zyska? Mieszkańcy mniejszych miast odczuwają coraz mocniej suszę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przeprowadzka Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych wywołuje gorącą polityczną dyskusję, ale jak podkreśla prokuratura krajowa, były minister sprawiedliwości nie jest osobą poszukiwaną, podkreśla rzecznik prokuratury Przemysław Nowak.
5: Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo. Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany. Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej, tam gdzie nie jest potrzebny polski paszport. I to jest najważniejszy fakt, który należy przyjąć przy ocenie dalszych działań.
4: Mimo to prokuratura krajowa informuje, że od wczoraj prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Zbigniewowi Ziobrze w, tu cytat, ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty m.in. stworzenia i kierowania grupą przestępczą. Nowy premier Węgier Péter Magyar szykuje się do podróży do Polski. W przyszłym tygodniu ma pojawić się w Warszawie, ogłosiła przyszła węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban. Magyar już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się do polskiej stolicy. Część oszczędności części Polaków ma być zwolniona z podatku Belki. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Ma to zwolnić z podatku od zysków kapitałowych oszczędności Polaków do 100 tysięcy złotych, przy czym część tej kwoty może być ulokowana w popularnych lokatach i obligacjach, a część będzie musiała być inwestowana na przykład na giełdzie. Problem w tym, że to bardziej rozwiązanie dla już doświadczonych inwestorów niż dla przeciętnego Polaka budującego swoje oszczędności, przyznaje Katarzyna Szwarc, ekspertka Fundacji Instrat i była pełnomocnik ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego.
6: W Instracie szacujemy, że mediana oszczędności w Polsce wynosi dziś około 30 tysięcy złotych. To oznacza, że po pierwsze, połowa Polaków ma mniej niż ta kwota. To nie są wolne środki inwestycyjne. To jest poduszka finansowa, do której trzeba mieć szybki dostęp. W razie utraty pracy, choroby, nagłego wydatku, zepsuje się pralka czy samochód.
4: Nowe rozwiązania dotyczące OKI mają wejść w życie od przyszłego roku. W mazowieckim Pułtusku z powodu niskiego stanu wód gruntowych w zeszłym tygodniu nie było wody w kranach. W podwarszawskiej Lesznowoli spadło ciśnienie w wodociągu. Dziś susza to norma. W latach 80. występowała w Polsce średnio co 5 lat, mówi hydrolog z Polskiej Akademii Nauk. Profesor Paweł Rowiński przyznał, że obecnie Polska zmaga się ze wszystkimi rodzajami suszy, więc miasta muszą przystosować się do zmieniającej się sytuacji.
7: Pamiętajmy, że w miastach mamy bardzo duże powierzchnie, dachy, parkingi. Parkingi można rozszczelnić, to mogą być jakieś ażurowe przestrzenie, które pozwalają, że ta woda jest wchłaniana, nie musi spływać po tych betonowych powierzchniach do kanalizacji. Na dachach, szczególnie tych dużych dachach, można jakoś instalować takie miejsca zielone, które zatrzymują trochę wody.
4: A takie instalacje są przydatne w czasie coraz częstszych nawalnych ulew.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 13. My gramy dalej. Mi Taylor Swift na początek tej godziny.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: I uwaga, uwaga, czas na dobre. Tym razem informacje. Od kilku dni trwały poszukiwania chłopaka. Chłopaka imieniem Krzysztof, prowadzone przez Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. My na antenie Radia Centrum o tych poszukiwaniach przypominaliśmy, starając się oczywiście tym samym zwiększyć szanse na szczęśliwe odnalezienie. No i dzisiaj czas na takie właśnie dobre informacje. Chłopak został odnaleziony. Powtórzę, chłopak imieniem Krzysztof, którego poszukiwania trwały w ostatnich dniach, zakończone sukcesem. Chłopak został odnaleziony.
2: Reklama.
3: Jak przyjemnie w nowym Nissanie.

0: Możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.

0: 39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.

16 minut po godzinie 13. Ostrzeżenia burzowe są, więc zaglądamy, co na profilu Mateusza Pietrzaka-Kalickiego. Łowcy burz, czy już na polowania tych burz być może się wybiera. I czytamy na profilu, że w godzinach popołudniowych oraz wieczornych z południowego zachodu przemieszczać się mogą komórki lub klastry burzowe. Szanse na powstanie super komórki burzowej są mniejsze. Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad twoją lokalizacją, dodaje Kaliski, łowca burz, również w swoim poście. A ja zaglądam na te aktualne mapy pogodowe, jak to w tej chwili wygląda. No i faktycznie na pograniczu województwa wielkopolskiego z łódzkim te opady deszczu i burze już tam mniej więcej mogą mieć miejsce, ale według tych prognoz Kalisz może zostać ominięty. Zarówno jeśli chodzi o te mocniejsze opady i burze, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, bo to kierują się bardziej w kierunku województwa łódzkiego, no i z drugiej strony w stronę Poznania, więc niewykluczone, że jak to mówimy kolokwialnie, przejdzie bokiem. Póki co na to wskazuje, ale oczywiście trzymam rękę na pulsie.

0: profundo.
1: Reklama.
2: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1 zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie. Na hasło radio 10% rabatu na usługi. Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
4: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
1: Reklama.

0: Kultowe odkurzacze na plecach do łapania duchów, czyli Ghostbusters w głośnikach, to już za nami Ray Parker Jr. Na zegarach jest 13:30 oczywiście, a w studiu przy mikrofonie Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego dla rodzinnych ogródków działkowych. Zajrzymy na kaliskie spotkania teatralne, a na koniec sprawdzimy, jak ostrowskiemu biegaczowi poszło nocne bieganie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Zaginiony 3 maja mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego odnaleziony. Tego dnia chłopiec wyszedł z domu i od tego momentu nie dawał znaku życia. Nastolatek był poszukiwany przez rodzinę oraz policję.
4: Jeśli chodzi o działania, które mogą zrealizować ogrody, dotyczą one...
2: Ponad 700 tysięcy złotych trafi do rodzinnych ogródków działkowych w południowej Wielkopolsce. Samorząd województwa podpisał w sobotę w Kaliszu 20 umów na dofinansowanie inwestycji na działkach rekreacyjnych. To część 7 edycji programu wsparcia dla rodów w skali całej Wielkopolski. Na ten cel przeznaczono 4 miliony złotych, a do ogrodów z okręgu kaliskiego trafi 720 tysięcy złotych.
4: Jeśli chodzi o działania, które mogą zrealizować ogrody, dotyczą one głównie infrastruktury ogrodowej, wymiany sieci wodociągowej, hydroforni, wymiany ogrodzenia, ale również budowy i modernizacji alei ogrodowych, a więc całej tej infrastruktury, która służy wszystkim działkowcom, którzy posiadają tutaj swoje działki.
2: Powiedział Radiu Centrum wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Przez 7 lat funkcjonowania programu do regionu kaliskiego przekazano już blisko 3 800 000 zł. Wicemarszałek zaznaczył również, że rodzinne ogrody działkowe przez lata były niedoinwestowane, a dziś pełnią ważną funkcję rekreacyjną dla mieszkańców miast. Szczególnie widoczne było to w czasie pandemii, kiedy dla wielu osób były jedynym miejscem wypoczynku poza domem. Zainteresowanie dotacjami od początku programu pozostaje bardzo duże. Początkowo maksymalne wsparcie wynosiło 15 tysięcy złotych. Dziś jedna dotacja może sięgnąć 45 tysięcy. W całej Wielkopolsce podpisano już ponad 100 umów na dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Kaliskie spotkania teatralne to jedyna w roku okazja, by w ciągu kilku dni zobaczyć polski teatr w pigułce. W niedzielę widzowie obejrzeli aż 3 spektakle. Maleksander 2.0 Stowarzyszenia Wątki Sztuki imienia Stanisława i Jerzego Łapińskich oraz Teatru Powszechnego w Warszawie imienia Zygmunta Hubnera, Śmierć i Dziewczynę Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, a także spektakl Mój Syn Chodzi Tylko Trochę Wolniej Teatru Ateneum imienia Stefana Jaracza w Warszawie. W tym ostatnim główną rolę zagrała Agata Kulesza.
5: Grało się bardzo dobrze, było bardzo fajne przyjęcie publiczności. Ja tu jestem po raz trzeci na tym festiwalu i lubię, mimo tego, że nie lubię grać poza swoją siedzibą tak naprawdę, bo dla mnie to jest inna przestrzeń, ale zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci, więc chyba jesteśmy zadowoleni. 66. edycja, no to już jest bardzo, bardzo długi i stary festiwal, więc też myślę, że każdy mówi, a gdzie jedziesz do Kalisza? A co? A widzisz, to festiwal jest, no wszyscy my aktorzy kojarzymy Kalisz z tym festiwalem.
2: Powiedziała Radiu Centrum po spektaklu Agata Kulesza. Warto wspomnieć, że 2 wczorajsze spektakle odbyły się w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, które współpracuje w tym zakresie z Teatrem imienia Wojciecha Bogusławskiego. Dziś 2 sztuki Matka i Dziecko Teatru Warsawy oraz Handlarze Gumek Teatru 6 Piętro w Warszawie. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Dawid Borowski, biegacz klubu sportowego Stal LA Ostrów, zajął znakomite 3. miejsce w PKO Białystok Nocny biegu na piątkę. Dwukrotny zwycięzca biegu Republiki Ostrowskiej w sobotnią noc w Białymstoku poprawił swój rekord życiowy na dystansie 5 kilometrów.
6: Dawid Borowski w nocnym biegu w Białymstoku był najlepszym z Polaków. Na półmetku prowadziła 4 biegaczy, Kenijczycy Kennedy Kiptula i Derek Nyorge, Ukrainiec Mykola Mewsza i właśnie Polak Dawid Borowski. Na mecie najszybsi byli Kenijczycy. Wygrał z czasem 14 minut i 8 sekund Nyorge przed Kiptulą, który stracił do rataka 4 sekundy. Trzeci finiszował Dawid Borowski, który pobił swoją życiówkę na 5 km z czasem 14 minut i 19 sekund. Trzecie miejsce brałem w ciemno. Jestem zadowolony z tego występu, tym bardziej, że pokonałem kilku zawodników, z którymi w przeszłości przegrywałem, powiedział Radiu Centrum Dawid Borowski. Biegacz z podostrowskiego Fabianowa był już dwukrotnym zwycięzcą prestiżowego biegu Republiki Ostrowskiej, a w tym roku w sezonie halowym reprezentant klubu sportowego Stale Laostrów w biegu na 3000 metrów podczas 70. halowych mistrzostw Polski zdobył srebrny medal. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17. W soboty od 9 do 13. www.oleaszkółka.pl.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: I zaczynamy. Kolejna Giełda Pracy już rozpoczęta. Oferty za chwilę. Czas na rekomendacje też niebawem, dlatego już teraz przypominam, numer do studia to 88 400 106 i 4.

0: ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Chemia Kalisz, spółka z o.o. poszukuje osoby do pracy na pełny etat na stanowisku pracownik biurowy. Wymagane wykształcenie minimum średnie. Zapewniamy pracę w miłej atmosferze. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 532 794 579 oraz o przesyłanie CV na adres e-mail kontakt@chemia.kalisz.pl.
0: Oferta pracy.

0: oferta pracy.
1: Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zatrudni pracownika gospodarczego. Oferujemy umowę o pracę na pół etatu lub umowę zlecenie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kaliskim Inkubatorem Przedsiębiorczości pod numerem telefonu 534 659 500.
0: Oferta pracy.
2: Ogłoszenia płatne.
1: To na tyle, jeśli chodzi o oferty pracy na dziś. Jeśli także pracy poszukujecie i chcecie złożyć swoją rekomendację na antenie Radia Centrum, już teraz można zrobić to bezpłatnie, dzwoniąc do nas pod numer telefonu 88 400 106 4.

0: I czas na pierwszą rekomendację telefoniczną. Halo, dzień dobry, prosimy.
1: Dzień dobry. Podejmę pracę jako osoba sprzątająca. Oczywiście na terenie Kalisza i bliskich jego okolic. Podaję numer telefonu 506 309 i 609. Dziękuję pięknie i pozdrawiam Radio Centrum.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. Powtórzę numer telefonu do pani, to 506 309 i 609.
2: Giełda Pracy Radia Centrum.

0: I już za moment godzina 14, giełda pracy dobiega końca. Ogłoszenia znajdziecie także na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
1: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
1: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23. Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie Przale i Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć. Reklama.
3: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej chwili już w całym regionie południowej Wielkopolski większe zachmurzenie i nieco silniejszy wiatr, bo ten z prędkością do 25 km na godzinę wieje z kierunków południowych. Możliwe w najbliższym czasie też opady deszczu, a niewykluczone są także burze. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla południa Wielkopolski, więc burza, pamiętajmy, zjawisko lokalne, może nie wszędzie na południu Wielkopolski. W niektórych miejscach faktycznie może dzisiaj zagrzmieć do 21 stopni w tej chwili na termometrach. Nocą część dalsza, jeśli chodzi o opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 14.
1: "24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska."
4: Egzamin ósmoklasisty z polskiego zaskoczył doborem lektury. Jutro taniej na stacjach paliw zarówno za benzynę, jak i za olej. Polscy naukowcy wyjdą na ulicę, bo skończyła im się cierpliwość. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. To pierwszy z trzech, które w tym tygodniu piszą uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. Dzisiejszy sprawdzian przebiegł spokojnie, informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, ale uczniowie przyznają, że byli zaskoczeni.
5: Teraz po egzaminie jest okej, wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka, myślę, że będzie spokojnie.
6: Myślę, że by na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie trochę zdziwiła, bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
7: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie Automateuszu.
4: Na egzaminie pojawiło się opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel Automateusza. Były pytania o kamienie na szaniec, a do napisania nie było rozprawki, tylko przemówienie lub opowiadanie. Jutro matematyka, w środę wybrany język obcy. Codziennie po egzaminie na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będą publikowane arkusze z zadaniami. Jutro minie tydzień od wybuchu pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie. Spłonęło kilkaset hektarów lasu, a strażacy działali na terenie około 1200 hektarów. Nadleśnictwo Józefów już planuje odtwarzać mokradła w Puszczy Solskiej. To podmokłe, bagienne siedliska. W planach jest także spowolnienie przepływu wody w lasach puszczy, a śledztwo mające ustalić przyczyny pożaru prowadzi już prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie ma dowodów, które przemawiałyby za tezami, że doszło do umyślnego podpalenia. Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych będą jutro niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł, benzyny 98 6,81, a oleju napędowego 6,93, wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Póki co do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz obniżające akcyzę. Naukowcy będą protestować, ich cierpliwość się skończyła. Od ponad roku intensywnie walczą o większe nakłady na badania bez skutku. Do tej pory ograniczali się do petycji kierowanych do rządzących i na rozmowach. Teraz wyjdą na ulicę. Walczą o 3% PKB na naukę, mówi profesor Łukasz Okruszek z Polskiej Akademii Nauk.
8: Nasze dotychczasowe działania, które ograniczają się do petycji online, pokazywania naukowców, mówienia o tym, co jest generalnie osią tej nauki i dlaczego to jest ważne, nie przemawiają do polityków. To, co przemawia do polityków, to jest problem medialny, tak? Kiedy, nagle pojawia się reaktor Maria, statek Oceania, radioteleskop w Toruniu.
4: Protest odbędzie się 27 maja w Warszawie. Pilotaż skróconego czasu pracy trwa w 80 polskich firmach i instytucjach. To największy taki projekt w Europie, bo obejmuje 2000 zatrudnionych. Z badania wynika, że bardziej zadowoleni są z niego pracodawcy niż pracownicy. Skrócony czas pracy może obejmować albo 4-dniowy tydzień pracy, albo zmniejszenie dziennej liczby przepracowanych godzin.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4,5 minuty po godzinie 14, to w oczekiwaniu na deszcz, gdzieniegdzie może i burzę, my gramy dalej. Dance Monkey, Townsend, a w kolejce m.in. Miles Smith i Dominik Dudek.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów, cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL, już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłeś?
4: Oczywiście.
3: A przydomowy parking?
4: Naturalnie.
3: A taras?
4: Bezwzględnie.
3: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
4: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
3: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
4: I gwarancja super ceny.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Kalisz Piłsudskiego 17. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: też mamy dzień. 15 minut już po godzinie 14. Za nami oczywiście Dominik Dudek. Może wolniej. Taki apel o to, żeby zwolnić. Jeśli możecie, tak w środku dnia, przy poniedziałku, zwolnić, to warto to tempo czasami faktycznie zwolnić, trochę odpuścić. A dzisiaj niektórzy mają nawet okazję do świętowania w tym gronie: Alojzy, Filip, Franciszek, Iga, Ignacy i Zuzanna. Wszystkiego co najlepsze dla was. A teraz taki mały muzyczny oddech. Proszę bardzo, słoneczna Kalifornia, Red Hot Chili Peppers, Californication.
1: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Trwa policyjne śledztwo w sprawie urządzenia mogącego służyć do rejestrowania dźwięku, które znaleziono w jednym z pomieszczeń starostwa powiatowego w Kaliszu. Do tematu wrócimy już o godzinie 14.30.

0: 14.30 na zegarach w studiu Radio Centrum przy mikrofonie Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nadchodzi zmiana pogody. Za chwilę szczegóły. Sprawdzimy, co ze śledztwem w sprawie podsłuchów w kaliskim starostwie i powiemy o kryształowych gwiazdach dla pleszewskich policjantów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydał dla 19 powiatów w Wielkopolsce ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z deszczem oraz wietrze. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 70%. Prognozowane są burze, którym miejscami będzie towarzyszyć silny opad deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do około 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy drobny grad, brzmi alert INGW. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 14 do 22 w poniedziałek.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Trwa policyjne śledztwo w sprawie urządzenia mogącego służyć do rejestrowania dźwięku, które znaleziono w jednym z pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Zgłoszenie kaliscy policjanci otrzymali pod koniec marca. Informację potwierdził Radio Centrum wicestarosta Paweł Kaleta, w którego gabinecie ujawniono urządzenie.
3: W starostwie powołano komisję wyjaśniającą. Obecnie sprawę prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Zapytaliśmy śledczych o stan postępowania. Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim szczegółowo wyjaśnia zgłoszenie dotyczące ujawnienia przedmiotu mogącego służyć do rejestrowania dźwięku w jednym z pomieszczeń budynku administracji publicznej w Kaliszu. Zabezpieczono urządzenie, przesłuchano świadków i wykonano ustalenia techniczne. Postępowanie pozostaje w toku. Przekazała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. Czynności prowadzone są pod kątem artykułu 267 kodeksu karnego. Za taki czyn grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Postępowanie prowadzone jest na wniosek pokrzywdzonego. Dotąd nie poinformowano o wykryciu nieprawidłowości w systemach zabezpieczeń Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzej.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: 4 funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie zostało uhonorowanych prestiżowymi kryształowymi gwiazdami, wyróżnieniem przyznawanym policjantom z Wielkopolski, którzy uratowali ludzkie życie.
4: W gronie wyróżnionych znaleźli się aspirant sztabowy Jacek Skowroński, młodszy aspirant Michał Kręciołek, starszy sierżant Alan Barczak oraz sierżant Damian Durski. Za wyróżnieniem stoją konkretne działania i dramatyczne interwencje, w których liczyły się sekundy. Policjanci zostali docenieni m.in. za akcję przeprowadzoną w kwietniu 25 roku na Baranówku. Funkcjonariusze ratowali tam mężczyznę po próbie samobójczej. Dzięki szybkiej reakcji prowadzonej przez około pół godziny reanimacji udało się przywrócić mu funkcje życiowe i przekazać pod opiekę medyków. Drugie zdarzenie miało miejsce w październiku roku 24 przy ulicy Malińskiej w Pleszewie. Policjanci odnaleźli w zaparkowanym samochodzie nieprzytomną kobietę. Ich błyskawiczna interwencja pozwoliła uratować jej życie jeszcze przed przyjazdem służb medycznych. Kryształowe gwiazdy są przyznawane od 5 roku przez komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz zarząd wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego. W ciągu 21 lat wręczono ponad 1000 kryształowych gwiazd i 121 kryształowych gwiazd ze wstęgą. Gwiazdy otrzymał co 7 wielkopolski policjant. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I już tylko 26 minut pozostaje do 15:00.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: I bardzo ważna sprawa, bardzo ważny apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Pilny apel do krwiodawców albo dla tych, którzy chcą krwiodawcami zostać. Jeśli się boją, absolutnie nie ma takiego powodu. Głowa w drugą stronę i proszę bardzo, można podzielić się tym najcenniejszym lekiem na świecie. Tym bardziej, że stany grup krwi są na bardzo, bardzo niskim poziomie. Jak pisze Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, każda donacja ma teraz ogromne znaczenie i możesz pomóc ratować zdrowie, nawet życie pacjentów oczekujących na transfuzję, jeśli posiadasz jedną z tych grup krwi. No i tutaj mamy wymienioną grupę tych grup krwi, których poziom jest naprawdę bardzo, bardzo niski i które tak bardzo są potrzebne. To 0 RH-, ARH-, BRH-, ARH+, BRH+ i 0 RH+. Jeśli ktoś z was takie grupy krwi posiada, no to bardzo prosimy o zgłoszenie się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu albo do oddziałów terenowych.

0: Za 14 minut godzina 15 z prognozowanych burz i opadów. Póki co mamy opady w samym Kaliszu. W tej chwili niewielki obszar z większym zachmurzeniem nad samym miastem, ale to będą dopiero krótkotrwałe opady deszczu. Za około 10-15 minut znów powinno zrobić się zdecydowanie pogodniej i już bez opadów, a kolejna solidniejsza porcja opadów najpewniej dopiero w godzinach wieczornych bądź nocnych.
1: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Reklama.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od pszczółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
1: Wiecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą? Każdy głodny dzień to wyzwanie.
4: Co dziś na obiad?
5: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
4: Bistro na talerzu.
5: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
4: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: To jest jeden z tych tematów, który śledzony jest przez cały świat. Temat, który wydaje się być szalenie interesujący, ale momentami i bardzo groźny. Badania wykazują, że mamy kolejne zakażenia hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca, który zacumował na Teneryfie. Do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 15.
2: Reklama.
3: Jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
4: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski w tej chwili wyraźny spadek z 21 już na 19 stopni w całym Kaliszu, a w tej chwili w pogodzie także więcej chmur, możliwe przelotne opady w wielu miejscach południowej Wielkopolski i niewykluczone są także burze. Mamy ostrzeżenia pierwszego stopnia i takie zjawiska lokalnie również mogą się pojawiać dzisiaj w naszych okolicach.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Trwa planowanie operacji wydobycia martwego wieloryba z Bałtyku. Kolejne zakażenie wirusem na wycieczkowcu MV Hondius. W 14 województwach dziś zagrzmi i będzie też mocno padać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Mewia Łacha nie zostanie wyciągnięty z wody w dniu dzisiejszym, przekazał Urząd Morski w Gdyni. Potrzebne są przygotowania do całej skomplikowanej operacji, ponieważ szczątki zwierzęcia znajdują się w zaawansowanym stadium rozkładu. Najwcześniej ciało martwego walenia zostanie podjęte z wody jutro. Martwy ssak leży kilka metrów od ptasich gniazd. Obecnie trwa okres lęgowy. Teren rezerwatu objęty jest ścisłą ochroną przyrodniczą. Martwe zwierzę mogło dryfować w Bałtyku od kilku tygodni, zanim zostało wyrzucone na brzeg. Badania wykazują kolejne zakażenia hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca, który zacumował na Teneryfie. Statek po tym, jak na pokładzie pojawiły się przypadki zakażeń i zgonów, objęty jest ewakuacją. Marcin Starzec zajmuje się tym tematem.
5: Większość pasażerów wycieczkowca MV Hondius opuściła już statek. Na dziś zaplanowano ostatnie loty ewakuacyjne z Teneryfy. Zanim pasażerowie wejdą na pokład samolotów, wszyscy bez wyjątku będą przechodzić badania i testy na obecność hantawirusa. Szef Światowej Organizacji Zdrowia uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma mowy tu o początku nowej globalnej pandemii. To nie jest nowy COVID. Ryzyko jest niskie. Według WHO na pokładzie MV Hondius zachorowało 8 osób, a u kolejnych 6 potwierdzono zakażenie. Zmarły 3 osoby, para Holendrów i obywatel Niemiec. A sam statek ma jeszcze dziś wypłynąć do Rotterdamu. Tam jednostka zostanie całkowicie zdezynfekowana, a członkowie załogi przejdą obowiązkową kwarantannę.
4: Do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie. Do relokacji do Polski żołnierzy USA wycofywanych z Niemiec będą przekonywać polscy ministrowie, zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przy okazji szef MON zachwala warunki amerykańskich żołnierzy w Polsce.
6: Za każdego żołnierza amerykańskiego rocznie średnio inwestujemy 15 tysięcy dolarów. Bardzo dobre warunki, jakbyśmy porównali inne państwa europejskie. Myślę, że Polska jest na pierwszym miejscu pod względem tej inwestycji.
4: Obecnie stacjonuje w Polsce około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed burzami w 14 województwach i przed opadami deszczu na południu kraju. W trakcie burzy możliwe są porywy wiatru do 75 km na godzinę i lokalnie drobny grad. Alerty przed burzami obowiązują od godziny i potrwają do godziny pierwszej w nocy. Ze skróconego czasu pracy bardziej zadowoleni są pracodawcy niż pracownicy. Trwa największy pilotaż w Europie. Przystąpiło do niego 80 polskich firm i instytucji, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
7: Po pierwsze, najlepiej oceniają skrócony czas pracy pracodawcy, którzy do samego pilotażu przystąpili. To ocena jest powyżej 80%. Pracownicy też są z reguły zadowoleni, ale rzeczywiście nieco mniej niż pracodawcy. Większość pracowników objętych pilotażem to osoby, które wykonują prace administracyjne, biurowe lub specjalistyczne i raczej są to osoby z większym doświadczeniem niż mniejszym. Widać, że raczej mamy do czynienia z mniejszymi firmami niż z większymi.
4: W polskim pilotażu ze skróconego czasu pracy korzystają na próbę 2000 zatrudnionych. Albo mają 4-dniowy tydzień pracy, albo w pracy przebywają krócej każdego dnia od poniedziałku do piątku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po godzinie 15, a teraz najnowszy singiel od Dawida Podsiadło, Sezony.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulnej 1. Zapraszamy.

0: 749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
5: Reklama.

0: is my best friend. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Halo, halo, drodzy seniorzy z Kalisza. Macie w domu drobną lusterkę, z którą trudno sobie poradzić. Może poluzowana klamka, może cieknący kran, może szafka, która od dawna czeka na naprawę. Właśnie dla was przygotowano program Złota Rączka dla seniora. To bezpłatna pomoc przy niewielkich domowych naprawach dla starszych, samotnych bądź schorowanych mieszkańców Kalisza, którzy potrzebują wsparcia w codziennych technicznych problemach. I jest to program finansowany z budżetu miasta Kalisza. Pamiętajcie, czasem jedna, za to złota rączka potrafi naprawdę ułatwić życie. Jeśli chcecie skorzystać z takiego programu, można zgłosić potrzebę, dzwoniąc w każdy poniedziałek, środę i piątek między godziną 13 a godziną 17 pod numer telefonu, który teraz podyktuję. To 669 227 724, i powtórzę numer telefonu, pod którym takie zgłoszenia są przyjmowane w każdy poniedziałek, środę i piątek. To 669 227 724.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Come on,

0: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro. Reklama.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Czas na egzaminy ósmoklasisty. Dzisiaj uczniowie pisali egzamin z języka polskiego. Do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 15.30.

0: 15.30 na zegarach, teraz Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od zakończonego remontu dworku w Żelazkowie. Powiemy o zaczynających się trzech ważnych dniach dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych, a na koniec o biegaczu, który udowadnia, że wygrywać można bez względu na wiek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od kilku tygodni mieszkańcy gminy Żelazków mogą podziwiać wyremontowany dworek, który jest siedzibą miejscowych władz. Wcześniej zadbano o park, potem udało się wyremontować oficynę, a wisienką na torcie był remont dworu, podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Michał Kraszkiewicz, wójt gminy, który dodaje, że to dopełnienie działań rozpoczętych przez poprzedniego włodarza.
3: To bardzo wymagająca inwestycja, ona była długotrwała, ona była dosyć uciążliwa i oprócz tych walorów estetycznych po wymianie elewacji, wymianie dachu, to też dla nas najistotniejsze jako dla urzędników jest to, że udało nam się poprawić te mankamenty, a chodziło tu głównie o dach, dlatego że jakby w tej starej konstrukcji tutaj mieliśmy tylko dachówkę, nie było żadnego ocieplenia, deskowania, papy. Mieliśmy wiele przecieków, szkodników. Teraz wszystko jest już zrobione z nowych technologiach, zgodnie ze sztuką. To ważny zabytek, chyba na każdej widokówce albo na każdym plakacie znajduje się wizerunek tego budynku, więc cieszymy się, że udało nam się to zrobić.
2: Warto dodać, że to pierwszy od niemal pół wieku gruntowny remont tego budynku. Według wyliczeń miejscowych urzędników minęło od niego 48 lat.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: To pierwszy poważny test w życiu każdego ucznia. Zaczynają się egzaminy ósmoklasisty. Przed uczniami ostatnich klas szkół podstawowych język polski, matematyka i język obcy, najczęściej angielski.
4: Tego egzaminu właściwie nie można nie zdać, no ale jest to ogromne przeżycie. Jest to taki pierwszy poważny sprawdzian dla tych młodych ludzi. No i też zależy im na dobrych wynikach, bo one w dużej mierze odpowiadają za to, gdzie się dostaną do szkoły ponadpodstawowej. Również istotne są dodatkowe aktywności, czyli jeżeli ktoś jakiś ma wolontariat albo ma zdane jakieś olimpiady, konkursy przedmiotowe, to przelicznik na punkty i z jaką ilością punktów ten młody człowiek potem startuje w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
2: Powiedziała Radiu Centrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. W kaliskich szkołach podstawowych, publicznych i niepublicznych jest 1006 ósmoklasistów. W powiecie ostrowskim jest ich 1645, a w całej Wielkopolsce niemal 40 tysięcy. Witold Olejniczek z Ostrowa Wielkopolskiego, w przeszłości prezes klubu sportowego Maraton, okazał się najlepszy w rozegranych w sobotę w Czempiniu Mistrzostwach Polski w duatlonie w kategorii M75+. Ostrowianin udowadnia, że dla niego nie istnieje bariera wiekowa, w której można odnosić sukcesy.
5: To nie pierwszy tego typu sukces Witolda Olejniczaka. Zmieniają się tylko kategorie wiekowe, w których zwyciężane z torostrowskiego biegania, triatlonu i duatlonu. W sobotę niespełna 77-letni sportowiec wygrał w kategorii M70+, 10. edycję Champion Man Duathlon Champion, największą imprezę duatlonową w Polsce. Zmagania składały się z 10 km biegu, następnie 60 km jazdy na rowerze i ponownie 10 km biegu. Witold Olejniczak pokonał ten dystans w 4 godziny, 45 minut i 22 sekundy. Otrzymałem ponadto nominację do kadry narodowej na Mistrzostwa Świata w duatlonie, powiedział Radiu Centrum Olejniczak, który, przypomnijmy, że w dniu swoich 75. urodzin pokonał trasę Iron Mena w niemieckim Rot. Lata upływają, a ostrowski człowiek z żelaza nie przestaje zaskakiwać. Nic tylko pozazdrościć, nie tylko sukcesów, ale przede wszystkim wytrwałości i zdrowia do pokonywania kolejnych barier. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: I ruszamy na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. To jest czas, kiedy ten ruch na drogach w regionie jest największy, a gdzie największe korki, gdzie jest najtłoczniej, między innymi Częstochowska przy dojeździe do ronda Ptolemeusza, jadąc od strony giełdy kaliskiej. Mamy też całkiem spory ruch w samym centrum miasta, ulica Częstochowska, Aleja Wolności, Śródmieście, cały teren Śródmieścia, kolegialna dalej przez plac Kilińskiego. Spory ruch o tej porze na Alei Wojska Polskiego również, a w niektórych miejscach miejscach, w szczególności chociażby przy dojeździe do skrzyżowania z ulicą Stawiszyńską. Tu poczekacie, najpewniej nie załapując się na pierwsze zielone światło. Większy ruch także na Poznańskiej przy skrzyżowaniu z Aleją Wojska Polskiego oraz Aleją Wojska Polskiego przy dojeździe do Ronda Westerplatte. Od Ronda Westerplatte także jadąc w kierunku Ronda Dobrzec pojedziemy gęsiego i powoli. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie mamy prace drogowe, przypomnienie, Kalisz, ulica Sulisławicka jest jednokierunkowa na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej. Mamy też na Kordeckiego naprzeciwko numeru 38 wykop na jednym pasie Wojciech

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
2: Dobre wiadomości, jeśli chodzi o tankowanie dla diesla. Wreszcie, tutaj też mamy dziś spadek. Rząd podał nowe maksymalne ceny paliw, które obowiązywać będą od jutra. Jak wynika z obwieszczenia, za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,30 zł, za 98 6,81 zł, a maksymalna cena oleju napędowego to 6,93 zł, więc spadek w porównaniu do dzisiejszych cen w przypadku diesla to 10 groszy.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kuli Siebie.

0: Zobacz akty. Do dworku Marii Dąbrowskiej w Ruszowie. Na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Dziś rano trzymaliśmy kciuki za ósmoklasistów piszących dzisiaj egzamin ósmoklasisty. A jak wyglądał egzamin z języka polskiego? Jakie były pytania? Wypracowanie czego miało dotyczyć? O tym posłuchamy niebawem, bo kolejna porcja informacji z Polski i ze świata. Już o godzinie 16:00.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
3: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę, Centrum Optyczne Kalisja.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: W pogodzie dzisiaj sporo wiatru, chmur i momentami też deszczu. Więcej deszczu możemy spodziewać się w nocy i nad ranem. Teraz raczej przelotne i bardziej lokalne opady deszczu. Lokalnie może także zagrzmieć, bo mamy też wydane ostrzeżenia IMGW przed burzami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia. Do tego słaby i umiarkowany wiatr wiejący z południowego zachodu. Na termometrach w tej chwili w okolicach 20 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Opowiadanie Lema i Stephen Hawking na egzaminie ósmoklasistów. Trzeci raz ta sama ustawa o kryptowalutach. Jutro w Sejmie poznaliśmy artystów tegorocznej Malta Festival w Poznaniu. Agnieszka Kołmoskiewicz. Ósmoklasiści mieli dziś do wyboru napisanie przemówienia przekonującego, że każdy może kształtować swoją przyszłość, lub opowiadanie o przygodzie przeżytej z bohaterem lektury obowiązkowej, podczas której znaleźli przedmiot o niezwykłych właściwościach. Były też pytania, teksty Stanisława Lema, Stephena Hawkinga, a także o lekturę Małych Książek.
5: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa.
6: Jakich wyników się spodziewacie?
5: No na pewno dobrych, może tak z 60-70%.
7: Ja liczę na 90%. Ale nie wiem, czy uda się.
8: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczyłem na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70%.
4: Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego do wyboru. Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do liceów i techników. Kryptowalutami zajmie się jutro Sejm po raz kolejny, przy czym tym razem posłowie będą pracowali nad 5 projektami rządowym, prezydenckim i 3 poselskimi. Dwie wcześniejsze ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. Wszystko wskazuje na to, że koalicja trzeci raz uchwali tę samą ustawę. Wychodzi bowiem z założenia, że temat kryptowalut jest dla prezydenta coraz mniej wygodny i liczy, że tym razem prezydent ją podpisze, mówi Bartosz Arłukowicz z KO.
9: Prezydent uprawia taką piaskownicę polityczną. Nie wiem, co zrobi. Ma ostatnią szansę.
4: Ale Jarosław Sellin z PiSu liczy, że prezydent nie zmieni zdania i jeśli na jego biurku znowu pojawi się taka sama ustawa, to zrobi to, co dotychczas.
10: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA europejską, czyli znowu wprowadzają tę zasadę, że Unia Europejska plus coś tam, a ja uważam, że powinna być zasada Unia Europejska plus zero, po prostu zaimplementować i tyle.
4: A jeśli to nie nastąpi, to od lipca rozporządzenie unijne o kryptowalutach będzie działało w Polsce bezpośrednio. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z jednym z krakowskich dorożkarzy powiedział prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Po internecie krąży film z agresywnym zachowaniem mężczyzny. Widać na nim, że dorożkarz znęca się nad jednym z koni podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Popycha zwierzę i ciągnie za ogon, mówi prezydent Krakowa.
11: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
4: Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potępiło zachowanie dorożkarza i usunęło mężczyznę ze stowarzyszenia. Jakub Józef Orliński, Anna Maria Jopek, Ralf Kamiński, Natalia Przybysz, Grzegorz Turnał oraz Natalia Schroeder. To m.in. ci artyści zainaugurują tegoroczny Malta Festival w Poznaniu. O koncercie opowiada jego opiekunka artystyczna Natalia Kukulska.
12: Ponieważ Malta Festival ma teatralną tradycję, koncert Za miłość podzieliłam na 3 akty. Pierwszy akt nosi tytuł Zakochani, za miłość, co się zaczyna. Drugi SOS, za miłość, co boli, a trzeci Wiwat, słodka miłość, za miłość, co zwycięża.
4: Początek Malta Festival w Poznaniu 21 czerwca.
1: Kursy walut.
2: Euro teraz 4,24 zł, dolar amerykański 3,60 zł, frank szwajcarski 4,63 zł, a funt brytyjski w tej chwili to 4,90 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4,5 minuty po 16:00.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Tym razem to dobre wiadomości. Od jakiegoś czasu na antenie Radio Centrum informowaliśmy o trwających poszukiwaniach przez Komendę Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim, a teraz mamy przyjemność poinformować, że poszukiwany, zaginiony nastoletni Krzysztof został szczęśliwie odnaleziony, a więc to koniec akcji poszukiwawczej. 10 minut po godzinie 16.
2: Reklama.
3: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
4: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
5: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
3: Feniks to styl i elegancja.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
9: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od pszczółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów 16 i 17 maja. Do zobaczenia.
2: Reklama.

Wojciech Szczęsny, Robert Lewandowski zostali mistrzami Hiszpanii, bo przecież Barcelona wygrała 2-1 w El Clasico, zapewniła sobie tym samym tytuł. Bardzo wesoło w wywiadach z Wojtkiem Szczęsnym zwykle bywa. W jednym z takich wywiadów Wojtek zapytany, czy takie mistrzostwo, kiedy siedzi się na ławce rezerwowych, smakuje tak samo, jakby w tym meczu stał w bramce. Wojciech Szczęsny ze znanym jemu poczuciem humoru stwierdził, że w sumie to nawet bardziej, bo może odczuwać to zwycięstwo bez zmęczenia, więc brawo dla Wojtka. Kolejny tytuł zdobyty na emeryturze. Takiej emerytury to życzymy każdemu. 17 minut po godzinie 16. Timbaland i One Republic. Apologize. To w głośnikach.

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe, kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: Taksy Echo, Taksy Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
2: Taksy Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taksy Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: Bo miłość jest
5: wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety, Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Trójkolorowi we Wrocławiu niestety zaliczyli porażkę do tego zakończonego meczu z udziałem KKS-u. Wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 16:30. Później wyjedziemy na drogi.

0: 16.30 na zegarach w studiu Radia Centrum. Teraz już Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nie żyje Jolanta Mancewicz, wieloletnia wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kalisza. Powiemy o pokonkursowej wystawie Salonu Wiosennego w Antoninie, a na koniec o dobrych, złego początkach, czyli przegranej KKS-u we Wrocławiu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zmarła Jolanta Mancewicz, współzałożycielka i wieloletnia prezeska Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza imienia profesora Jerzego Rubińskiego, nagrodzona za swoją działalność odznaką honorową miasta Kalisza. Jolanta Mancewicz miała 83 lata. Informacje o jej śmierci przekazało jej stowarzyszenie. Stowarzyszenie Wszystko dla Kalisza powstało w 1989 roku. Tego samego roku z list tego ugrupowania Jolanta Mancewicz weszła do Rady Miasta Kalisza, w której mandat pełniła przez kolejne 20 lat. Przez większość czasu jako wiceprzewodnicząca. Z jej inicjatywy w mieście zaczęto organizować cykl Białe Soboty, zbiórkę na ratowanie zabytkowych cmentarzy na Rogatce oraz konkurs Zielony Kalisz na najładniejsze ogrody i balkony w mieście. W 2018 roku wycofała się z życia publicznego, zrezygnowała także z kierowania swoim stowarzyszeniem, którego została honorową prezeską. W 2022 roku otrzymała odznakę honorową miasta Kalisza.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: W galerii Operis Artis w Antoninie zaprezentowano wystawę pokonkursową 5. edycji Salonu Wiosennego. W tym roku chęć udziału zgłosiło 77 artystów. Zaprezentowali prace z różnych dziedzin, m.in. malarstwa i rzeźby.
3: Tym, czym się najbardziej jako jury kierowaliśmy, był poziom. Było widać bardzo dużą rozbieżność tego poziomu. Fachowym okiem od razu jednak jest ta różnica pomiędzy twórczością amatorską, a twórczością artystów profesjonalnych. I z drugiej strony twórczością artystów profesjonalnych, którzy jednak zajmują się sztuką w kontekście bardziej komercyjnym, a takich twórców, którym chodzi o w sztuce o coś więcej, o przekaz, o formę, która nawiązuje dialog z odbiorcą.
2: Powiedziała Radiu Centrum Agnieszka Gniotek, jurorka. Z roku na rok Salon Wiosenny rozwija swoją formułę i przyciąga coraz większą liczbę artystów.
4: Chcielibyśmy, żeby rzeczywiście Salon Wiosenny tutaj w Antoninie stał się marką i jednym z najbardziej rozpoznawalnych konkursów malarskich, nie tylko w Polsce. I mam nadzieję, że to uda się, do tego dojść. Dlatego też bardzo się cieszymy, bo otrzymaliśmy od gminy Przygodzice kolejne pomieszczenia tutaj w budynku galeryjnym i już liczymy też na to, że w przyszłym roku przy 6. edycji będzie więcej miejsca i tym samym również więcej twórców.
2: Powiedział Radiu Centrum Marcin Biegański, który kieruje galerią. Partnerem wydarzenia jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a jedną z nagród możliwość wystawienia pracy laureata w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie. W tym roku zobaczymy tu pracę Krzysztofa Łopczowskiego, laureata Grand Prix 4. Salonu Wiosennego.
5: Sam jestem ciekaw, jak to ostatecznie wyjdzie. Moje prace są monochromatyczne, bo ja pracuję tylko ołówkiem, więc to może fajnie gdzieś tam zagrać, tak mi się wydaje. Nie spodziewałem się, że w ogóle taka jest nagroda. To było dla mnie duże zaskoczenie, bo to w ogóle będzie moja pierwsza indywidualna wystawa, więc tym bardziej jest to takie ważne dla mnie. Bardzo emocjonalnie do tego podchodzę, już się zaczynam stresować. Tak, bardzo, bardzo istotna rzecz dla mnie to jest, tak.
2: Powiedział Radiu Centrum artysta. Galeria Operis Artis jest częścią Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Kolejna wyjazdowa porażka KKS-u Kalisz. Choć Kaliszanie prowadzili już 2-0 z rezerwami Śląska Wrocław, to ostatecznie przegrali 2-3 i nie przywieźli żadnych punktów. Porażka na Śląsku sprawiła, że szanse na utrzymanie się KKS-u w gronie drugoligowców mocno zmalały.
6: Sobotni mecz 31. kolejki Betlig drugiej ligi od pierwszych minut był zacięty, ale to Kaliszanie otworzyli wynik w 25. minucie. Wtedy to Toki Hirosawa zagrał piłkę w pole karne, dopadł do niej Jakub Paszkowski i pewnie wykończył akcję. Do przerwy goście utrzymali korzystny wynik. Również druga połowa rozpoczęła się po myśli piłkarzy KKS-u, bowiem w 53. minucie podwyższyli prowadzenie. Po kolejnej kontrze precyzyjnym strzałem z okolic 11 metra popisał się Karol Danielak. Gdy wydawało się, że podopieczni Artura Derbina mają mecz pod kontrolą, to sytuacja się zmieniła o 360 stopni. W ciągu 3 minut KKS Kalisz stracił 2 bramki i kapitana drużyny. W 65 minucie Bartosz Kieliba ostro faulował jednego z rywali, za co otrzymał czerwoną kartkę. Po tej sytuacji wrocławianie mieli rzut wolny, z którego Wiktor Kamiński zdobył kontaktową bramkę. Zaledwie 2 minuty później celnym strzałem z dystansu do wyrównania doprowadził Łukasz Gerstenstein. Po tym fragmencie Kaliszanie nie potrafili już nawiązać wyrównanej walki, a gospodarze decydujący cios zadali w 82 minucie. Gola na wagę zwycięstwa dla Śląska zdobył celnym uderzeniem głową Hubert Muszyński. Tymczasem KKS kończył mecz w podwójnym osłabieniu, bowiem w doliczonym czasie czerwoną kartkę za nieprzepisowe zatrzymanie rywala ujrzał Mateusz Wypych. Po tej porażce sytuacja KKS-u w kontekście utrzymania się w drugiej lidze jeszcze bardziej się skomplikowała. Do końca sezonu Kaliszanom pozostały 3 mecze. Szanse na bezpośrednie utrzymanie spadły praktycznie do zera, a żeby zagrać w barażach, Kaliszanie muszą zapunktować w ostatnich kolejkach i liczyć na korzystne rezultaty w meczach rywali z dołu tabeli. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
8: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Spory ruch w mieście, w dalszym ciągu, jak informujecie, Aleja Wojska Polskiego to jest ta arteria przebiegająca przez całe miasto, która w godzinach szczytu w wielu miejscach jest pełna aut, między innymi przy skrzyżowaniu z Poznańską, czy chociażby na dojeździe do skrzyżowania z ulicą Stawieszyńską, okolice Ronda Westerplatte. Tutaj też całkiem duży ruch, jeśli chodzi o miejsca, gdzie z kolei trwają prace drogowe. To przypomnijmy, że w Kaliszu na remonty napotkacie na ulicy z ulicy Sławickiej, a ta jest jednokierunkowa od Romańskiej do Celtyckiej. Mamy też pracę na Kordeckiego naprzeciwko numeru 38 wykop na jednym pasie. Wojciechowskiego numer 5 na prawym pasie, jadąc od piekarni wykop na lewym, naprawa na wierzchni. Tam też zwężenie, prace drogowe w Kaliszu napotkacie także na skręcie ulicy Majkowskiej w ulicę Długosza. Tam wyłączony jeden pas ruchu. Opatówek, droga krajowa numer 12, trasa Kalisz Opatówek. Na tym odcinku możecie napotkać na postępujące prace drogowe, na momentami ruch wahadłowy.

0: 24.
1: Sponsorem programu byli właściciele obiektów Pub Restauracyjny Warka i Hotel Europa, Kalisz, Aleja Wolności 5.
2: Dokument prawa jazdy bez wychodzenia z domu. Spore udogodnienie. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych udostępniła serwis info.kierowca.pl, który umożliwia załatwienie formalności związanych z prawem jazdy online. Nowa strona pozwala złożyć wniosek m.in. o wymianę prawa jazdy, uzyskać powiadomienia o ważności dokumentów oraz opłacić wydanie prawa jazdy przez internet. Możliwa na stronie, na platformie jest także rezerwacja terminu egzaminu na prawo jazdy. Zdania egzaminu już niestety nie da się załatwić bez wychodzenia z domu.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Za 22 minuty 17.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33%

0: taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłeś?
2: Oczywiście.
1: A przydomowy parking?
2: Naturalnie.
1: A taras?
2: Bezwzględnie.
1: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
2: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
1: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
2: I gwarancja super ceny.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Kalisz Piłsudskiego 17. mbwesołek.pl.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Artur Gadowski na antenie Radia Centrum. 10 minut pozostaje już do godziny 17. Poniedziałek, poniedziałkowe, już popołudnie. Dla niektórych to szczęśliwy czas, bo poniedziałek w pracy już właściwie za nimi i zaczynają planować na przykład nadchodzący weekend. A jest co planować. 16 maja na przykład klub motocyklowy Gremium MC Old District zaprasza na uroczyste otwarcie domu klubowego przy ulicy Obozowej 2 w Kaliszu. Tym bardziej, że temu wydarzeniu będzie towarzyszyć akcja charytatywna. Charytatywna zbiórka dla dwuletniej Kornelii Rosza, która zmaga się z wodogłowiem, a w zeszłym roku przeszła operację usunięcia guza mózgu. Dziewczynka w sumie operowana była 7-krotnie, a teraz czeka ją kolejny zabieg wszczepienia zastawki. Walka o zdrowie dziewczynki jest kosztowna, przez co rodzina potrzebuje wsparcia. I wiele form wsparcia szczęśliwie się pojawia, na przykład podczas nadchodzącego otwarcia domu klubowego 16 maja, bo będzie można na rzecz wsparcia leczenia dziewczynki wylicytować m.in. sesję tatuażu, trening z Adamem Balskim i Mariuszem Ziętkiem. Ponadto na uczestników czekać będzie grill oraz muzyka na żywo. Początek wydarzenia o godzinie 16. Więcej informacji znajdziecie na naszej radiowej stronie.
1: www.rc.fm

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 5 minut pozostaje do godziny 17, a o 17 kolejna porcja informacji z Polski i ze świata. Impreza techno w Wilanowie. Co na to konserwator zabytków? Ciekawe miejsce, prawda? Na tego typu imprezę. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 17.
2: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupuj złoto i srebro.
3: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Reklama.
5: Yo, man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: Yo, what do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: With who?
5: The girl next door, you know?
6: Nah.
5: I don't know what to do.
6: Said it wasn't you.
5: All right.

0: Wasn't Me i Shaggy na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Ja za dziś serdecznie dziękuję. Damian Klimiński, dobrego poniedziałkowego popołudnia wam życzę. Po godzinie 17 będzie z wami Mariusz Bazela. A teraz sprawdźmy jeszcze prognozy pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Pogoda na dziś.
0: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski w tej chwili w okolicach 20 stopni temperatura nocą spadnie najniżej do 9-8 stopni, więc bez żadnych przymrozków, ale z opadami deszczu to już bardziej prawdopodobne. W szczególności nad ranem tego deszczu ma w regionie pojawić się już zdecydowanie więcej z tych popołudniowych opadów. W samym tylko Kaliszu mieliśmy opad deszczu trwający około 5 minut zaledwie, ale w prognozie jeszcze cały czas obecne ostrzeżenia przed burzami i przed opadami deszczu, bo te mogą być zjawiskiem lokalnie i w niektórych miejscach faktycznie może zagrzmieć i tego deszczu może pojawić się nieco więcej.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
0: Właśnie minęła 17.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Państwowe szpitale, prywatne badania. Wszystko przez brak pieniędzy. Ustawa o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wetem prezydenta. Po imprezie Techno w Wilanowie sprawę prowadzi konserwator zabytków. Agnieszka Trojanowska, BIS. NFZ ogranicza finansowanie badań diagnostycznych, dlatego szpitale zaczynają wykonywać je komercyjnie pacjentom, którzy zapłacą z własnej kieszeni. Pierwsze ogłoszenie o komercyjnym badaniu pojawiło się m.in. na stronach Szpitala Powiatowego w Lubartowie. Anna Gmiterek-Zabłocka zajmuje się tym problemem.
4: Od kwietnia NFZ wprowadził ograniczenia w badaniach takich jak kolonoskopia, gastroskopia, rezonans czy tomografia. To znaczy szpitale, jeśli przekroczą swój kontrakt, dalej mogą te badania wykonywać, ale już tylko za połowę stawki. Placówki nie chcą tego robić, by się nie zadłużać, więc teraz postanowiły, przynajmniej część z nich, robić badania również komercyjnie. Szpital w Lubartowie na Lubelszczyźnie oferuje na przykład gastroskopię z biopsją za 500 zł, czy kolonoskopię za 800 zł. Inne placówki też się zastanawiają, tak jak szpital w Puławach, mówi dyrektor Marek Paździor.
5: Koszty utrzymania pracowni rezonansu magnetycznego to jest koszt miesięczny ponad 30 tysięcy zł za samą energię elektryczną tylko w przypadku rezonansu magnetycznego.
4: Szpital musi się bilansować, a skoro pieniędzy będzie mniej, trzeba szukać sposobów, by to się udało.
3: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limitach wprowadzonych przez NFZ i wprowadziły oferty prywatnych badań w ratach 0%. Prezydent zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Karol Nawrocki wskazał, że likwidacja instytucji grozi chaosem kompetencyjnym oraz utratą ciągłości postępowań. Zdaniem prezydenta ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji jednostki pomiędzy policję, ABW i KAS może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. Centralne Biuro Antykorupcyjne powstało w lipcu 20 lat temu. Trwa dogaszanie pożarów w Puszczy Solskiej, w której spaliło się wiele hektarów lasów, jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński, który odpowiada za gospodarkę leśną. Największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych.
6: Jest to na pewno drewno trudne, będzie sprzedawalne, duża ilość na raz i drewno opalone. Natomiast musimy sobie z tym jakoś poradzić.
3: Według leśników wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął się w jednym z prywatnych lasów. Statek MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, pozostanie na Teneryfie jeszcze przez maksymalnie 3 godziny, po czym wyruszy do Holandii. Wczoraj ewakuowano z niego setkę ze 150 pasażerów. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski, który jest zdrowy. Dotychczas z powodu wirusa zmarło 3 pasażerów, zakażonych jest 8 osób. Dziś wynik pozytywny usłyszały 2 kolejne pasażerki statku, francuska i amerykanka. Po imprezie Techno na terenie pałacu w Wilanowie kontrolę prowadzi mazowiecki konserwator zabytków. Mieszkańcy nie tylko Wilanowa są zbulwersowani sobotnim wydarzeniem. Było głośno, ale skutki wydarzenia pozostaną dłużej niż tylko weekendowy hałas do białego rana. Zarówno przy montażu, jak i demontażu sceny pracował ciężki sprzęt, który porozjeżdżał trawniki i kostkę brukową. Mieszkańców już przeprosił dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, Paweł Jaskanis, ale w oświadczeniu przekazał, że w trakcie imprezy prowadzone były pomiary akustyczne, które nie wykazały hałasu większego niż obserwowany w dni roboczych zbocze na sąsiednich ulicach. Minister kultury przyznała, że decyzja o koncercie była co najmniej ryzykowna.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Prawie 5 minut po godzinie 17 w oczekiwaniu na deszcz, który miał dzisiaj spaść już po południu. Trochę go było, ale niewiele. Teraz jadąc do radia właściwie można powiedzieć, że nie ma po nim żadnego śladu. Muzycznie do 23:00 Madonna i Sabrina Carpenter na początek.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś? W Tip Topie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
2: Nie do wiary.
3: Odzież używana na kilogramy?
1: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie.
3: Trzeba się tam wybrać.
4: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. Tip Top, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

Patrząc na pogodowe mapy, jesteśmy z każdej strony otoczeni jakimiś opadami i burzami, ale na razie nic z tego mokrego nie wynika. Działkowcy, rolnicy, no wszyscy, którzy po prostu, ogrodnicy, wszyscy czekają na deszcz, no bo rośliny go potrzebują i każda kropla na wagę złota. O prognozie na jutro będziemy mówić tuż przed 18:00. Natomiast wiadomości lokalne u nas już o 17:30.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulnej 1. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: kinie Centrum Diabeł ubiera się u Prady 2, a w Radio Centrum migawka z tego filmu wprost ze ścieżki dźwiękowej Material Lover, to jest Sienna Spiro, także w propozycjach do listy przebojów Top 30. Teraz już na zegarze 17:30.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od interwencji dotyczącej kamienicy, na której jest neon poświęcony Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu. Będzie o zbiórce odzieży dla mieszkańców Pakistanu, a na koniec o najlepszym sezonie w historii kaliskich szczypiornistów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Neon i plakaty w oknach jeszcze jakoś wyglądają, ale elewacja kamienicy to tragedia. Może z okazji trwającego roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego uda się ją odnowić, pyta Sławomir, słuchacze Radia Centrum za pośrednictwem linii interwencyjnej. Mowa o kamienicy przy ulicy Płaskiego w Kaliszu, w której jeden z najsłynniejszych polskich jazzmenów spędził dzieciństwo. W 2016 roku z okazji 80. urodzin honorowego obywatela miasta na budynku umieszczono neon z podobizną muzyka, a okna wypełniły plakaty z jego zdjęciami. W odsłonięciu brał udział sam Jan Ptaszyn Wróblewski. Zdaniem naszego słuchacza to dobre upamiętnienie gwiazdy jazzu, ale otoczenie neonu oraz plakatów pozostawia wiele do życzenia, a nawet odpycha, więc zastanawia się, czy w roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego możliwe jest odświeżenie elewacji. Problem polega na tym, że kamienica jest prywatna.
3: Przez to, że to jest prywatna kamienica, mamy tutaj jakby ograniczone możliwości do działania, żeby coś więcej tutaj zaproponować i ewentualnie coś zmienić.
2: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Wojcieszak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza. W prywatnej kamienicy miasto nie może wykonywać remontów, na przykład elewacji, by neon oraz plakaty z wizerunkiem muzyka lepiej prezentowały się na jej tle. Obchody roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego potrwają do stycznia.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: A do 15 maja trwa w Kaliskiej Fundacji HOPS zbiórka odzieży realizowana we współpracy z Fundacją Wszystko jest Możliwe. Odzież ma być wysłana do najbiedniejszej części Pakistanu.
4: Pomagamy osobom, które pracują w bardzo trudnych warunkach, w cegielniach, skrajne ubóstwo. Zostaliśmy poproszeni, żeby wysłać im szczególnie buty, odzież, kurtki. Tam też bywa zimno, więc Fundacja HOPS wychodzi naprzeciw. Jeśli możecie w swoich zakładach pracy, w szkołach, z sąsiadami razem wspólnie zebrać, zapakować to do worków i przesłać to do nas, przywieźć bądź zadzwonić do nas, to my chętnie przyjedziemy, odbierzemy i przekażemy to dalej.
2: Powiedział Radiu Centrum Roman Żarnecki, prezes Fundacji HOPS. Odzież można dostarczać do siedziby Fundacji przy ulicy Chopina 23 w Kaliszu. Netland MKS Kalisz kończy sezon na 5. miejscu. To najlepszy rezultat klubu w dotychczasowych rozgrywkach w Orlen Superlidze Mężczyzn. O takim finiszu zdecydowała wyjazdowa wygrana z broniącym tej pozycji sprzed roku Chrobrym Głogów 33-28. Od pierwszego do ostatniego gwizdka mecz był dynamiczny i pokazywał, że dla obu zespołów to bardzo ważne spotkanie, ale to szczypiorniści z Kalisza dość szybko zdołali wypracować przewagę, która po pierwszej połowie wynosiła 19-14 i była dobrą zaliczką w drugiej części. W tej Kaliszanie dobrze radzili sobie w obronie, a Piotr Wyszomirski był bezbłędny w bramce. I chociaż Głogowianie próbowali, to przewaga MKS-u była wyraźna i utrzymała się do końca.
5: Zagraliśmy z dużą wiarą, z dużym zaangażowaniem i mamy te 5. miejsce. To jest najwyższe miejsce w historii naszego klubu. Także jestem bardzo zadowolony, bardzo dumny mojego zespołu. Też bym chciał podziękować zespołowi Chrobrego, bo to jest dobry zespół i wygrać z nimi jeszcze u nich to jest naprawdę duży problem. Ja tak samo chciałbym podziękować naszym kibicom, którzy są z nami na każdym meczu i nas dopingują, dają nam skrzydeł.
2: Powiedział po meczu w Głogowie Rafał Kuptel, szkoleniowiec Netland MKS Kalisz. To był ostatni mecz w tym sezonie dla zawodników. Teraz przed nimi wakacyjna przerwa.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: 17.34 na zegarze. Poniedziałek kręci się dość leniwie i raczej spokojnie. Wiadomo, że w tym momencie w mieście, w miastach, w miejscowościach ruch może być nieco większy, ale nie jest to nic, co powodowałoby u nas jakiekolwiek wielkie zaskoczenie. Natomiast to, co nieoczekiwane, to czasami wyrastające ni stąd, ni zowąd wykopy w Kaliszu Kordeckiego naprzeciwko numeru 38. Właśnie taki wykop na jednym pasie. Wojciechowskiego na prawym pasie, jadąc od piekarni, także wykop na lewym, na prawa nawierzchni parkingu i tam zwężenia. Mamy również informacje o pracach drogowych na skręcie z Majkowskiej w ulicę Długosza. Wyłączony jeden pas ruchu. Za wszystkie informacje dziękujemy kierowcom taksi Echo 196 23.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.

0: Reklama.
1: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

Wczoraj Barcelona pokonała Real Madryt w El Clasico i tym samym przypieczętowała swój kolejny mistrzowski tytuł. Świętowanie trwało przez długą noc, aż do białego rana, no ale Kules trochę odpoczęli, no i obecnie w Barcelonie właśnie teraz piłkarze, sztab przejeżdżają wielkim piętrowym autokarem przez ulice Barcelony. Ten pochód kibiców, stoją po bokach ulicy, idą przed, za, mnóstwo osób świętuje i gratuluje piłkarzom. My najbardziej jesteśmy ciekawi, czy Robert Lewandowski podejmie jeszcze rękawice i w przyszłym sezonie postara się zagrać w Barcelonie, czy też zmieni barwy klubowe. To będzie z pewnością temat najbliższych dni i tygodni. Powoli kończą się wszystkie rozgrywki ligowe, te na parkiecie i te na świeżym powietrzu. Wiele tych wydarzeń miało miejsce również w ciągu ostatnich kilku dni z udziałem naszych drużyn, naszych sportowców. O tym będziemy mówić w magazynie, jak co poniedziałek, kwadrans po godzinie 19:00.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Bo miłość jest
3: wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety, Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
4: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeum w kaliszu.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Nocą będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Są możliwe przelotne opady deszczu. Jedynie we wschodniej części Wielkopolski możliwe burze. Temperatura w najzimniejszym momencie spadnie do około 6-7 stopni. Jutro zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jeśli deszcz, to tylko na zachodzie Wielkopolski. Poza tym raczej bez deszczu. Jutro nieco chłodniej, maksymalnie do 14 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty. I będzie wiał z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 18.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Niemal cała Polska z ostrzeżeniami przed burzami. MSZ chce wiedzieć, na podstawie jakich dokumentów Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Ósmoklasiści napisali pierwszy z trzech egzaminów końcowych. Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w niemal całym kraju. Alertów nie ma tylko dla Podlasia i dla krańców wschodnich, a także dla północnego zachodu. W pozostałych regionach grzmieć może do późnego wieczora. W czasie burz mocniej popada. Spadnie nawet 20 mm deszczu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjaśnia, w jaki sposób Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Chodzi o to, na podstawie jakich dokumentów przekroczył granicę, bo Ziobro ma unieważnione paszporty. Podejrzane o popełnienie 26 przestępstw były minister sprawiedliwości jest obecnie w USA. Będziemy zwracać się do strony amerykańskiej o informacje w tej sprawie, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
4: Jakiś czas temu ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała nas, że nie ma planów wydania zgody, aby pan Ziobro był na terytorium Stanów Zjednoczonych, ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nasza relacja z naszym sojusznikiem jest o wiele głębsza, o wiele ważniejsza niż kwestia pana Ziobry.
3: Na ten moment nie ma planów wezwania ambasadora USA Toma Rose'a do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jutro tankowanie będzie tańsze niż dziś i w weekend. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,30 zł, za benzynę 98 6,81, a za olej napędowy 6,93 zł za litr. Są wyniki kontroli konserwatorskiej po festiwalu techno w warszawskim Wilanowie. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się na długotrwały hałas i porozrzucane śmieci. Imprezę krytykują też ekolodzy, bo w pobliżu znajduje się rezerwat przyrody. Tymczasem mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz zapewnia, że przed imprezą obiekt został odpowiednio zabezpieczony, a w trakcie wydarzenia budynek pałacu i umieszczone na nim rzeźby nie ucierpiały.
5: Stwierdziliśmy jednoznacznie, że żadne elementy architektoniczne nie zostały uszkodzone. Zgodnie z przewidywaniami rekultywacji będzie wymagał trawnik. Część ścieżek wyłożonych brukiem wymaga miejscowej naprawy.
3: Specjalne oświadczenie w sprawie festiwalu wydało też Muzeum Pałac w Wilanowie, które zapewnia, że bruk i trawnik zostaną odtworzone przez organizatora imprezy, a pieniądze z najmu terenu pójdą na konserwację obiektów muzealnych. Ósmoklasiści napisali dziś pierwszy z trzech egzaminów kończących szkołę podstawową. Za nimi już język polski, a na nim Mały Książę, Kamienie na szaniec i tekst Stanisława Lema, który niektórych zaskoczył.
6: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa. Była to książka Przyjaciel automateusza, zupełnie nie spodziewałyśmy się tego.
7: Na opowiadaniu był trudny temat, ale dobrze poszło.
8: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle.
3: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 36 w Poznaniu. Jutro pisemny egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polski Związek Piłki Nożnej planuje stworzyć grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem reformy wprowadzającej obowiązkowy limit Polaków w kadrach klubów ligowych. Zespół może zostać powołany podczas czwartkowych obrad zarządu federacji przy okazji zatwierdzania regulaminów rozgrywek. Jednym z pomysłów jest konieczność posiadania w kadrze meczowej 8, a w przyszłości 10 polskich piłkarzy. To nie oznacza automatycznie wystawianie ich w pierwszym składzie, ale łatwo się domyślić, że przy takiej liczbie Polaków i potencjalnych kontuzjach graczy zagranicznych trenerzy będą musieli sięgać po krajowych zawodników. prostu wszystko jest w fazie projektu, a w fazie końcowej jest nasza ekstraklasa. Do końca sezonu pozostały dwie pełne kolejki plus trzy mecze. Ten pierwszy już dziś o 19:00 to dokończenie kolejki 32 Krakowia podejmie Radomiaka. Dla Pasów to ważne spotkanie, bo mają aktualnie tylko punkty przewagi nad strefą spadkową, mówi trener Bartosz Grzelak.
10: W takiej sytuacji to myślę, że dla każdego zespołu jest trochę taki wpływ na mental i tak dalej. Musimy oczywiście nad tym pracować, żeby nie być za bardzo napięci, jak wchodzimy do tych meczów. To, co mi się podoba w zespole, że jest ambicja.
9: Dwa zaległe mecze zostaną rozegrane pojutrze. Mająca coraz mniej szans na utrzymanie Arka Gdynia podejmie Górnika Zabrze, który w teorii może być jeszcze mistrzem. Tak samo jak Kraków i Jagiellonia Białystok, które zagrają ze sobą w Częstochowie. Ciekawe osiągnięcie Portugalczyka João Cancelo, obrońca FC Barcelony, wczoraj cieszył się z mistrzostwa Hiszpanii, bo Katalończycy pokonali Real Madryt 2-0. Tym samym Cancelo został pierwszym piłkarzem w historii z triumfami w czterech najsilniejszych ligach w Europie. Wcześniej takie sukcesy odniósł z Juventusem Turyn, Manchesterem City i Bayernem Monachium. Cancelo jest w Barcelonie na zasadzie wypożyczenia saudyjskiego Al Hilal, ale Barca bardzo chce go u siebie zatrzymać. Pauzując od października ubiegłego roku z powodu kontuzji ścięgna Achillesa Duńczyk, Holger Rune nie zagra w tegorocznej edycji wielkoszymowego French Open. Celem 23-letniego tenisisty, który był nawet czwarty w rankingu ATP, jest wyleczenie urazu przed Wimbledonem. Tymczasem trwa turniej w Rzymie i jeszcze dziś czeka nas mecz Igi Świątek, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału. Polka zagra z Japonką Naomi Osaką.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Czyli rywalką Igi będzie zawodniczka, której trenerem jest poprzedni trener Igi, pan Wiktorowski. Ciekawy, jak się ten mecz potoczy. 6 minut po godzinie 18 na początek tej godziny. Phil Collins.

0: Reklama.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
9: Zapraszam Ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

Dua Lipa w Radiu Centrum, poniedziałek, 11 dzień maja, już 18 minut po 18. Dzisiaj w trybie świętowania znajdują się Alojzy, Filip, Franciszek, Iga, Ignacy i Zuzanna, czyli solenizanci. Wszystkiego najlepszego, oczywiście również tym, którzy dzisiaj obchodzą swoje kolejne urodziny. Ja się

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: Zaczniemy od pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego dla rodzinnych ogródków działkowych. Zajrzymy na kaliskie spotkania teatralne, a na koniec sprawdzimy, jak ostrowskiemu biegaczowi poszło nocne bieganie.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Ponad 700 tysięcy złotych trafi do rodzinnych ogródków działkowych w południowej Wielkopolsce. Samorząd województwa podpisał w sobotę w Kaliszu 20 umów na dofinansowanie inwestycji na działkach rekreacyjnych. To część 7 edycji programu wsparcia dla rodów w skali całej Wielkopolski. Na ten cel przeznaczono 4 miliony złotych, a do ogrodów z okręgu kaliskiego trafi 720 tysięcy złotych.
2: Jeśli chodzi o działania, które mogą zrealizować ogrody, dotyczą one głównie infrastruktury ogrodowej, wymiany sieci wodociągowej, hydroforni, wymiany ogrodzenia, ale również budowy i modernizacji alei ogrodowych, a więc całej tej infrastruktury, która służy wszystkim działkowcom, którzy posiadają tutaj swoje działki.
1: Powiedział Radiu Centrum wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Przez 7 lat funkcjonowania programu do regionu kaliskiego przekazano już blisko 3 800 000 zł. Wicemarszałek zaznaczył również, że rodzinne ogrody działkowe przez lata były niedoinwestowane, a dziś pełnią ważną funkcję rekreacyjną dla mieszkańców miast. Szczególnie widoczne było to w czasie pandemii, kiedy dla wielu osób były jedynym miejscem wypoczynku poza domem. Zainteresowanie dotacjami od początku programu pozostaje bardzo duże. Początkowo maksymalne wsparcie wynosiło 15 tysięcy złotych. Dziś jedna dotacja może sięgnąć 45 tysięcy. W całej Wielkopolsce podpisano już ponad 100 umów na dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Kaliskie spotkania teatralne to jedyna w roku okazja, by w ciągu kilku dni zobaczyć polski teatr w pigułce. W niedzielę widzowie obejrzeli aż 3 spektakle. Maleksander 2.0 Stowarzyszenia Wątki Sztuki imienia Stanisława i Jerzego Łapińskich oraz Teatru Powszechnego w Warszawie imienia Zygmunta Hubnera, Śmierć i Dziewczynę Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, a także spektakl Mój Syn Chodzi Tylko Trochę Wolniej Teatru Ateneum imienia Stefana Jaracza w Warszawie. W tym ostatnim główną rolę zagrała Agata Kulesza.
3: Grało się bardzo dobrze, było bardzo fajne przyjęcie publiczności. Ja tu jestem po raz trzeci na tym festiwalu i lubię, mimo tego, że nie lubię grać poza swoją siedzibą tak naprawdę, bo dla mnie to jest inna przestrzeń, ale zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci, więc chyba jesteśmy zadowoleni. 66. edycja, no to już jest bardzo, bardzo długi i stary festiwal, więc też myślę, że każdy mówi, a gdzie jedziesz do Kalisza? A co? A widzisz, to festiwal jest, no wszyscy my aktorzy kojarzymy Kalisz z tym festiwalem.
1: Powiedziała Radiu Centrum po spektaklu Agata Kulesza. Warto wspomnieć, że dwa wczorajsze spektakle odbyły się w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, które współpracuje w tym zakresie z Teatrem imienia Wojciecha Bogusławskiego. Dziś dwie sztuki, Matka i Dziecko Teatru Warsawy oraz Handlarze Gumek Teatru Szóste Piętro w Warszawie. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Dawid Borowski, biegacz klubu sportowego Stal LA Ostrów, zajął znakomite trzecie miejsce w PKO Białystok nocny biegu na piątkę. Dwukrotny zwycięzca biegu Republiki Ostrowskiej w sobotnią noc w Białymstoku poprawił swój rekord życiowy na dystansie 5 kilometrów.
4: Dawid Borowski w nocnym biegu w Białymstoku był najlepszym z Polaków. Na półmetku prowadziła czwórka biegaczy, Kenijczycy Kennedy Kiptula i Derek Nyorge, Ukrainiec Mykola Mewsza i właśnie Polak Dawid Borowski. Na mecie najszybsi byli Kenijczycy. Wygrał z czasem 14 minut i 8 sekund Nyorge przed Kiptulą, który stracił do rodaka 4 sekundy. Trzeci finiszował Dawid Borowski, który pobił swoją życiówkę na 5 km z czasem 14 minut i 19 sekund. Trzecie miejsce brałem w ciemno. Jestem zadowolony z tego występu, tym bardziej, że pokonałem kilku zawodników, z którymi w przeszłości przegrywałem, powiedział Radiu Centrum Dawid Borowski. Biegacz spod ostrowskiego Fabianowa był już dwukrotnym zwycięzcą prestiżowego biegu Republiki Ostrowskiej, a w tym roku w sezonie halowym reprezentant klubu sportowego Stal LA Ostrów w biegu na 3000 metrów podczas 70. halowych mistrzostw Polski zdobył srebrny medal. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: To wszystko od nas lokalnie dziś. Jutro pierwszy serwis o 7.30 jak zwykle.

0: Reklama.
1: A, jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
2: Nissan Polody Kalisz, złota 60. www.polody.pl.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
0: Reklama.

To już jutro, tak. Jutro zaczynają się trzej zimni ogrodnicy, jak zwykle od Pankracego, później Serwacy i Bonifacy, a na dokładkę jeszcze zimna Zośka, chociaż patrząc w prognozy, no jakoś bardzo zimno to raczej nie będzie. Mrozów też raczej nie widać. Ale nigdy nic nie wiadomo. Zimni to zimni.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Wiecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą. Każdy głodny dzień to wyzwanie.
3: Co dziś na obiad?
4: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
2: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
3: Bistro na talerzu.
4: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
3: A my mamy czas dla siebie.
2: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jeszcze dziś wieczorem w naszym regionie mogą się pojawić burze, jakieś przelotne opady deszczu, no i nocą także mogą nam towarzyszyć, ewentualnie jutro nad ranem. Temperatura minimalna do około 7-8 stopni spadnie. Maksymalnie jutro w ciągu dnia do 14, wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 19.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 14 regionów z burzowymi alertami. Leśnicy zaczynają walkę z czasem po pożarze w Puszczy Solskiej. Za chwilę też wyniki badania śląskiej tożsamości. Miriam Lipińska. Wieczór będzie burzowy, ostrzegają synoptycy. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą niemal całego kraju. Burze, ulewy i silny wiatr ominą tylko Pomorze Zachodnie i wschód kraju, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
4: Miejscami możliwe będzie również opad gradu. W nocy część burz zacznie stopniowo zanikać, jednak na wschodzie kraju lokalnie zjawiska mogą utrzymywać się nawet do rana.
3: Wraz z przejściem tego burzowego frontu zrobi się chłodniej. Możliwe też przymrozki. Ciepło wróci do nas prawdopodobnie dopiero w weekend. A nocne przymrozki i susza bardzo mocno dają się we znaki rolnikom. Już wiadomo, że zbiory rzepaku, jęczmienia czy niektórych warzyw będą mniejsze. Rolnicy zwracają też uwagę na inne problemy.
5: Na razie nie obserwujemy też jakichś wzrostów cen zboża. Mamy praktycznie cały czas w tej samej cenie, bardzo niskiej cenie, około 70 paru złotych. To jest cena, którą mieliśmy 15 lat temu, prawda? A ceny nawozów wtedy były zupełnie inne.
3: Mówi rolnik Adam Bork z Załucza pod Lublinem. Rolnicy oceniają, że tegoroczna susza jest szczególnie dotkliwa, nieporównywalna z tą sprzed roku czy dwóch lat i ostrzegają, że na pewno przełoży się na ceny na targowiskach czy w sklepach. Trwa dogaszanie potężnego pożaru w Puszczy Solskiej. Wcześniej szacowano, że ogień strawił 300 hektarów lasów, ale już wiadomo, że spalony teren jest znacznie większy. Jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kiczyński, największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych, czyli niemal tyle, ile nadleśnictwo pozyskuje w ciągu całego roku. Ale to nie jedyny problem.
6: Będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć, bo może tam powstać wielka bomba biologiczna, a więc mogą zagnieździć się korniki i polecą na zdrowe drzewostany. I to może być przy okazji tej jednej katastrofy, może być druga katastrofa biologiczna obok na tych drzewostanach, które po prostu nie zostały przez ogień strawione.
3: Wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął się w jednym z prywatnych lasów. Ogień zauważyła pracownica Lasów Państwowych na tak zwanej wieży strażniczej i to ona powiadomiła służby. Przyczyny pożaru ustala prokuratura. Coraz więcej Ślązaków na Śląsku. Jak wynika z raportu naukowców z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, śląską tożsamość deklaruje 30% mieszkańców regionu. To więcej niż w ostatnim spisie powszechnym. Badacze mówią wręcz o śląskim przebudzeniu i jako jeden z powodów podają starania o uznanie śląskiego za język regionalny, mówi jeden z autorów badania, dr Tomasz Słupik.
7: To, co ja nazywam górnośląskim przebudzeniem i w wymiarze politycznym, teraz on trochę przygasł, ale przede wszystkim w wymiarze kulturowym, jest to coś niezwykłego, dlatego że ponad dwie dekady nigdy bym sobie nie wyobrażał, że Hamlet czy Tolkien może zostać przetłumaczony na śląskie.
3: Badacze wskazują, że wciąż za mało jest śląskości w sferze publicznej, bo ta tożsamość nadal jest sprawą prywatną. Śląski język, zwyczaje czy tradycje są przekazywane głównie w rodzinnym domu.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek już za niedługo zagra ćwierćfinał turnieju w Rzymie i rywalką będzie Naomi Osaka, prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego, czyli byłego trenera Polki. Ostatni mecz z Japonką był epicki, trwał 3 godziny, a Świątek wygrała 2 lata temu na French Open niemal przegrane spotkanie. Dziś pewnie do ćwierćfinału awansowała finalistka tysięcznika w Madrycie. Mira Andriewa pokonała Belgijkę Elise Mertens 2-3. Z kłopotami do najlepszej ósemki awansowała za to Amerykanka Coco Gauff, która pokonała swoją rodaczkę Iwejowicz 5-7, 7-5, 6-2. Dalej gra także Sorana Kirstea, która wyeliminowała w trzeciej rundzie Arenę Sabalenkę. Rumunka pewnie ograła dziś Czeszkę Lindę Noskową. Siatkarski sezon klubowy w Polsce już się skończył, ale to jeszcze nie koniec emocji. Przed nami Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zagrają dwie polskie drużyny. Nowy mistrz Polski, Aluron Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa, który wywalczył brąz. W stołecznej drużynie wyróżniał się w końcówce sezonu Bartosz Firszt, przyjmujący swoją grą zapracował nawet na powołanie do reprezentacji Polski.
9: Przychodziłem do Warszawy w roli raczej pewnego rezerwowego, także bardziej myślałem, żeby złapać jakieś parę meczy, pokazać się szerszej publiczności w paru meczach, a okazało się, że te parę meczy, które miałem szansę zagrać, zostały zauważone przez selekcjonera.
8: Droga Firszta na zgrupowanie kadry prowadzi przez Turyn. Jego drużyna w sobotnim półfinale Ligi Mistrzów zagra z faworytem Perugią.
9: Można powiedzieć, że trafiliśmy w teorii najciężej, ale tak naprawdę każda z tych czterech drużyn nie znalazła się z przypadku w tym Final Four, także na pewno każdy z tych meczy byłby równie ciężki. Natomiast jak podchodzimy do tego meczu, no na pewno chcemy ten mecz wygrać. Nie patrzymy, z kim gramy i w jakiej są aktualnie formie.
8: W drugim półfinale Ligi Mistrzów Aluron Warta Zawiercie zmierzy się z Iratem Ankara. West Ham United, którego piłkarzem wciąż jest bramkarz Łukasz Fabiański, domaga się wyjaśnień, m.in. upublicznienia zapisu rozmowy między sędzią VAR a głównym, która doprowadziła do anulowania bramki dla tej drużyny tuż przed końcem wczorajszego meczu ligowego z Arsenalem. Callum Wilson strzelił gola na 1-1, ale sędzia po długiej analizie odgwizdał faul na bramkarzu. To był ważny mecz. Arsenal walczy o mistrzostwo, a West Ham o utrzymanie w Premier League.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Tyle sportu z kraju i ze świata. Magazyn sportowy, ten lokalny, u nas za około 9 minut.

0: Reklama.
1: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Czas na podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych. 19:15, poniedziałek, Tomasz Michalak, witam i zapraszam. Dzisiejszy magazyn rozpoczniemy od drużyn, które właśnie zakończyły swoje rozgrywki ligowe. Na początek będziemy mówić o najlepszym rezultacie Netland MKS-u Kalisz, który kończy ten sezon na 5. miejscu Orlen Superligi Mężczyzn. Zajrzymy też do Ostrowa Wielkopolskiego. Rebut KPR Ostrowia gra dalej, ale oczywiście w półfinale playoff musiała uznać wyższość rywala, którym była Industria Kielce. Swój sezon zakończyli także koszykarze Tasomix Rosiek Stali Ostrów, którzy w piątkowy wieczór przegrali w Dąbrowie Górniczej i na fazie play-in kończą sezon 2025-2026. Będziemy o tym rozmawiać m.in. z kapitanem Stali Danielem Gołębiowskim. W drugiej części magazynu sportowego piłka nożna, na początek niestety wyjazdowa porażka KKS-u Kalisz i dość udana sobota dla drużyn piłka z powiatu ostrowskiego. Będziemy także mówić o sukcesach siatkarek Baryczy Janków Przygocki. A w trzeciej części magazynu lekkoatletyka Dawid Borowski, biegacz klubu sportowego Stal LA Ostrów z kolejnymi sukcesami. Porozmawiamy także z Michałem Walczakiem, trenerem ostrowskich lekkoatletów, o przygotowaniach do sezonu letniego. Będziemy też rozmawiać z Dawidem Grząką, najszybszym sprinterem Stali, o tym jak przełożyć formę z hali na wynik w sezonie letnim. Magazyn sportowy, startujemy.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Netland MKS Kalisz kończy sezon na 5. miejscu. To najlepszy rezultat klubu w dotychczasowych rozgrywkach Orlen Superligi Mężczyzn. O takim finiszu zdecydowała wyjazdowa wygrana z broniącym tej pozycji Chrobrym Głogów 33-28. Od pierwszego do ostatniego gwizdka mecz był bardzo dynamiczny, ale to szczypiorniści z Kalisza dość szybko zdołali wypracować przewagę, która po pierwszej połowie wynosiła 19-14 i była dobrą zaliczką przed drugą częścią meczu. W tej drugiej Kaliszanie dobrze radzili sobie w obronie, a Piotr Wyszomirski był bezbłędny w bramce. I chociaż Głogowianie próbowali, to przewaga MKS-u była wyraźna i utrzymała się do końca.
2: Zagraliśmy z dużą wiarą, z dużym zaangażowaniem i mamy te 5. miejsce, to jest najwyższe miejsce w historii naszego klubu. Także jestem bardzo zadowolony, bardzo dumny mojego zespołu. Też bym chciał podziękować zespołowi Chrobrego, bo to jest dobry zespół i wygrać z nimi jeszcze u nich to jest naprawdę duży problem. A tak samo chciałbym podziękować naszym kibicom, którzy są z nami na każdym meczu i nas dopingują, dają nam skrzydła.
1: Powiedział tuż po meczu w Głogowie Rafał Kuptel, szkoleniowiec Netland MKS-u Kalisz. To był ostatni mecz w tym sezonie dla kaliskiej drużyny, teraz przed zawodnikami wakacyjna przerwa.
0: Radio Centrum 106.4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: A my wracamy do rozmowy z trenerem Netland MKS-u Kalisz Rafałem Kuptelem. Mamy historyczne najwyższe miejsce, ale oczywiście mogło być lepiej. Teraz czas na przemyślenia, tak powiedział tuż po spotkaniu.
3: Chyba duże happy end, dużo. Mieliśmy troszeczkę problemów w pewnym momencie, wyszliśmy z tego. Trochę szkoda na pewno, że gdzieś tam nie udało nam się skończyć rundy zasadniczej na miejscu na 6., 5. na tym miejscu, bo była od tego okazja, ale pokłony dla zawodników, że w tych dalszych grach graliśmy 2 razy na wyjeździe o miejsce i wygraliśmy. Tutaj pokłony pokazali charakter i pokazali, że potrafią grać piłkę i to, że walczyć o jak najlepsze. Teraz 5. miejsce to jest najwyższe miejsce. Byliśmy też Final Four. Także trzeba chyba się cieszyć i ten sezon uznać za udany. Też bym chciał bardzo podziękować, bo tutaj mieliśmy kibiców, są praktycznie na każdym meczu, wspierają, pomagają i za to im wielkie pokłony. Co udało się zrealizować? 5. miejsce się udało. No, z takim pytaniem to proszę, umówimy się na następnym raz. Na pewno jest wiele rzeczy do poprawy. Ja jestem takim malkontentem, zawsze chcę, żebyśmy funkcjonowali lepiej w każdej formacji tutaj na boisku. Na pewno gdzieś tam przeanalizujemy to, co się wydarzyło w tym sezonie, gdzie potrzebujemy zmian, gdzie możemy to zrobić i będziemy myśleć.
1: Pozostajemy przy piłce ręcznej. Joel Ribeiro i Mikołaj Białowąs to zawodnicy, którzy zakończyli grę w Netland MKS-ie Kalisz. Za reprezentowanie niebiesko-biało-czerwonych barw obu rozgrywającym podziękowano po ostatnim meczu w Głogowie, który kończy tegoroczne zmagania drużyny. Pochodzący z Portugalii 25-letni Ribeiro w Kaliszu nauczył się polskiego, a 2 sezony spędzone w mieście będzie wspominać nie tylko jako czas boiskowych zmagań.
4: Czułem się bardzo dobrze tu w Kaliszu. Dużo grałem, kibiców są zajebici. Zrobiliśmy 5. miejsce i to jest najważniejsze chyba. Zrobiliśmy najlepszy wynik w klubie, to no, jestem szczęśliwy. Final Four graliśmy w domu, to był super angażowanie. Też jak wygramy, no, cała drużyna imprezuje i to jest najlepsze dla mnie.
1: Powiedział Radio Centrum odchodzący z Netland MKS-u Kalisz rozgrywający. Od przyszłego sezonu w szeregach kaliskiego klubu nie zagra także 20-letni Mikołaj Białowąs. Netland MKS Kalisz nie zdradza jeszcze nazwisk nowych zawodników, ale kontrakty są już podpisane.
0: Radio Centrum 106 i 4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Tymczasem Industria Kielce po raz drugi pokonała Rebut KPR Ostrowie w półfinale play-off Orlen Superligi. Wicemistrz kraju melduje się w finale. Piątkowy wieczór w Kielcach, podobnie jak w pierwszym meczu w Ostrowie, brązowy medalista postawił się jednak faworytowi i powalczył.
5: Po zwycięstwie w Ostrowie 34-26 Industria musiała dopełnić formalności we własnej hali. Biało-czerwone pasiaki zapowiadały przed rewanżem walkę i słowa dotrzymały. Choć zdziesiątkowani kontuzjami, bez pięciu podstawowych graczy Gajka, Kamyszka, Adamskiego, Chojnackiego i Kroka do przerwy grali jak równy z równym. W pewnym momencie po bramce Mateusza Wojciechowskiego Ostrowia prowadziła nawet w Kielcach 10-8. Industria do przerwy wygrywała 12-11, a w drugiej połowie odskoczyła na 5-6 bramek przewagi i zwyciężyła ostatecznie 30-23. Aż 13 piłek odbił bramkarz gospodarzy Adam Morawski. 11 interwencji zapisano po stronie Kacpra Ligarzewskiego. Industria Kielce niemalże tradycyjnie zagra w finale o złoto. Rebut KPR Ostrowia po raz drugi w historii powalczy o brązowy medal. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Zmieniamy dyscyplinę i teraz czas na koszykówkę. Wybitny mecz Kwana Jacksona w Dąbrowie Górniczej to za mało. Koszykarze Tasomix Rosiek Stali Ostrów przegrali w piątek z tamtejszym MKS-em 86-94 i na fazie play-in kończą sezon 2025-26. Ostatecznie zajęli 10 miejsce w Orlen Basket Lidze.
5: Grający wąską rotacją zespół z Ostrowa Wielkopolskiego nie dał rady zagrać dwóch dobrych spotkań w ciągu zaledwie 3 dni. Sił brakowało przede wszystkim Trentonowi Gibsonowi. Amerykanin pod nieobecność kontuzjowanego Michała Pluty został jedynym rozgrywającym w Stali. Cały sezon miał bardzo dobry, ale ostatni mecz mu nie wyszedł. Popełniał proste straty i nie trafiał z czystych pozycji. Strzelił się dopiero raz w końcówce, kiedy to na moment przywrócił nadzieję ostrowskich kibiców na to, że Stal w Dąbrowie wygra. Niestety bez wsparcia w ataku Gibsona i Lastera sam Quan Jackson nie był w stanie w pojedynkę pokonać MKS-u. Amerykanin przed meczem odebrał nagrodę za tytuł najlepszego obrońcy sezonu zasadniczego, a w Dąbrowie Górniczej udowodnił, że potrafi być także strzelcem. Zdobył aż 32 punkty, zebrał 7 piłek, zanotował 4 asysty i 1 przechwyt. Z konieczności zagrał jako rozgrywający i zrobił to świetnie. Stal przegrała 86-94 i zakończyła sezon. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Jak wspomniałem, koszykarze Stali środowym zwycięstwem nad Górnikiem awansowali do fazy play-in, ale w piątek po porażce w Dąbrowie Górniczej zakończyli sezon. Po spotkaniu z zespołem z Wałbrzycha rozmawialiśmy z kapitanem Stali Danielem Gołębiowskim, który podkreślał, by cieszyć się tym, co przyniósł ten sezon kibicom i zawodnikom Stali.
6: Cieszmy się tym, co jest. Cieszmy się, jaką mamy drużynę, jaką mamy grupę, jakich mamy kibiców. Bądźmy wdzięczni za to, bo to są naprawdę takie małe rzeczy, które dają tą pozytywną energię dla całej społeczności, dla klubu, dla ligi, że jednak budżety to jest okej, to jest ważna rzecz, ale to jest liczba względna, więc to są tylko liczby, tak? Więc cieszmy się z tego.
7: My się bardzo cieszymy, ale tak naprawdę apetyt wasz też rośnie w miarę jedzenia?
6: A oczywiście, apetyt zawsze rośnie w miarę jedzenia, ale jeżeli będziemy podchodzić z tą pokorą, ta pokora będzie takim czynnikiem, która wzniesie nas na ten poziom, który byśmy byli w stanie nie osiągnąć go 3 czy 4 miesiące temu. A co do mojej przyszłości, kontrakt obowiązuje, wiadomo, jest tam jakieś rozmowy się toczą, to zawsze jest temat otwarty i tak dalej, jestem zawodowym sportowcem, aczkolwiek lubię to miejsce i cieszę się, że ludzie też obdarzają mnie zaufaniem i szacunkiem, a to jest mega ważne.
7: Chciałby pan zostać?
6: Wie pan, chciałbym, to jest takie pytanie względne, wie pan. Chcieć, to ja mogę iść z żoną do restauracji, a czy życie potoczy, to wie pan. Każdy na końcu wybiera to, co jest dla niego dobre, a te decyzje są rozliczane dopiero z czasem i podejmowane są takie, jakie ty uważasz na dany moment, że jest odpowiednie, a co będzie, to wie pan.
1: To Daniel Gołębiowski, kapitan Tasomix Rosiek Stali Ostrów, która, przypomnę, zakończyła tegoroczny sezon na 10. miejscu w Orlen Basket Lidze. A my kończymy pierwszą część magazynu, za moment m.in. piłka nożna.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
2: Słuchacie magazynu sportowego w Radiu Centrum. Teraz zaglądamy na piłkarskie boiska. Kolejna wyjazdowa porażka KKS-u Kalisz. Choć kaliszanie prowadzili 2-0 z rezerwami Śląska Wrocław, ostatecznie przegrali 2-3 i nie przywieźli żadnych punktów ze stolicy Dolnego Śląska. Porażka we Wrocławiu sprawiła, że szanse na utrzymanie się KKS-u w gronie drugoligowców mocno zmalały.
3: Sobotni mecz 31. kolejki Betlig drugiej ligi od pierwszych minut był zacięty, ale to kaliszanie otworzyli wynik w 25. minucie. Wtedy to Toki Hirosawa zagrał piłkę w pole karne, dopadł do niej Jakub Paszkowski i pewnie wykończył akcję. Do przerwy goście utrzymali korzystny wynik. Również druga połowa rozpoczęła się po myśli piłkarzy KKS-u, bowiem w 53. minucie podwyższyli prowadzenie. Po kolejnej kontrze precyzyjnym strzałem z okolic 11 metra popisał się Karol Danielak. Gdy wydawało się, że podopieczni Artura Derbina mają mecz pod kontrolą, to sytuacja się zmieniła o 360 stopni. W ciągu 3 minut KKS Kalisz stracił dwie bramki i kapitana drużyny. W 65. minucie Bartosz Kieliba ostro faulował jednego z rywali, za co otrzymał czerwoną kartkę. Po tej sytuacji wrocławianie mieli rzut wolny, z którego Wiktor Kamiński zdobył kontaktową bramkę. Zaledwie dwie minuty później celnym strzałem z dystansu do wyrównania doprowadził Łukasz Gerstenstein. Po tym fragmencie kaliszanie nie potrafili już nawiązać wyrównanej walki, a gospodarze decydujący cios zadali w 82. minucie. Gola na wagę zwycięstwa dla Śląska zdobył celnym uderzeniem głową Hubert Muszyński. Tymczasem KKS kończył mecz w podwójnym osłabieniu, bowiem w doliczonym czasie czerwoną kartkę za nieprzepisowe zatrzymanie rywala ujrzał Mateusz Wypych. Po tej porażce sytuacja KKS-u w kontekście utrzymania się w drugiej lidze jeszcze bardziej się skomplikowała. Do końca sezonu Kaliszanom pozostały 3 mecze. Szanse na bezpośrednie utrzymanie spadły praktycznie do zera, a żeby zagrać w barażach, Kaliszanie muszą zapunktować w ostatnich kolejkach i liczyć na korzystne rezultaty w meczach rywali z dołu tabeli. Paweł Figiel, Radio Centrum.
2: Rzadko zdarza się tymczasem tak udana sobota dla drużyn piłkarskich z powiatu ostrowskiego. W jeden dzień wygrały dwie drużyny Pogoni Nowe Skalmierzyce, Ostrowi 1909 i Centry 1946. Były to w większości bardzo ważne wygrane nad wyżej notowanymi rywalami.
4: Pogoń Nowe Skalmierzyce długo czekała na wygraną na własnym boisku. W sobotę zespół Piotra Skokowskiego pokonał 2-0 Lipno Stęszew po golach Marcina Manikowskiego i Macieja Mikulskiego. Wygrana nad wyżej notowanym rywalem ale mogła być efektowniejsza, ale brakowało skuteczności. Pogoń z dorobkiem 32 punktów jest nadal 15 w tabeli Betclic trzeciej ligi w grupie drugiej. Przełamanie na boisku za Parowozownią zanotowała także Ostrowia 1909, która pokonała 4-1 Huragan Pobiedziska. Kapitalne spotkanie zagrał Cezary Stańczyk, który popisał się nie tylko hat-trickiem, ale także asystował przy czwartej bramce Michała Derwicha. Ostrowia po tym zwycięstwie ma 28 punktów i zajmuje 14 miejsce w tabeli Arbut czwartej ligi. Na dobre w rundzie wiosennej przełamali się piłkarze Centry 1946 Ostrów w Redbox 5 lidze. W sobotę, choć przegrywali 0-1 na wyjeździe z Dobroczanką Pępowo, wygrali 2-1 i odnieśli trzecie z rzędu zwycięstwo. Z dorobkiem 33 punktów są na 9 miejscu w tabeli Redbox 5 ligi. Wygrały również rezerwy Pogoni Nowe Skalmierzyce, które pokonały 2-1 Koronę Wilkowice, co daje im 5 miejsce w tej samej lidze co gra Centra. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
0: Radio Centrum 106,4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
2: Srebro i brąz z finału Mistrzostw Wielkopolski w minisiatkówce w kategorii trójek, który w sobotę odbył się w Szamotułach, przywiozły reprezentantki Baryczy Janków-Przygocki i działającej przy tym klubie Akademii z siatkówką na całego. Jednocześnie zawodniczki wywalczyły też dwa kolejne bilety na finały Mistrzostw Polski.
4: Pierwsza ekipa Baryczy Janków-Przygocki w składzie Oliwia Wachowska, Zuzanna Wolska, Kornelia Grzeszczyk i Michalina Szewczyk wywalczyła srebrny medal. Brązowe krążki przepadły w udziale drugiej drużynie tego klubu, która zagrała w następującym zestawieniu: Iga Zawadzka, Maja Kołodziej, Nikola Wolińska, Laura Kłokowska i Gabriela Cułot. Tytuł mistrzowski wywalczyły siatkarki w Oleju Poznań. Co istotne, obie ekipy Baryczy Janków-Przygocki zagwarantowały sobie awans na Mistrzostwa Polski, które odbędą się w Gliwicach. Po trzech singielkach z awansem to już czwarty i piąty zespół klubu z Jankowa Przygockiego, który wywalczył bilety na Mistrzostwa Polski, a jeszcze powalczą o to dwójki i trójki, co pokazuje, że trenerski duet Michał Wachowski i Katarzyna Pawlicka znakomicie szkoli młode siatkarki nie tylko w Wielkopolsce, jest w mini siatkówce prawdziwą potęgą.
2: Teraz krótka przerwa w magazynie, a za moment Stal LA Ostrów i przygotowania lekkoatletów do sezonu letniego.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

0: podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: To jest magazyn sportowy Radia Centrum i czas na lekkoatletykę. Dawid Borowski, biegacz klubu sportowego Stal LA Ostrów, zajął znakomite trzecie miejsce w nocnym biegu na piątkę, który odbył się w Białymstoku. Dwukrotny zwycięzca biegu Republiki Ostrowskiej w sobotnią noc w Białymstoku poprawił też swój rekord życiowy na dystansie 5 kilometrów.
2: Dawid Borowski w nocnym biegu w Białymstoku był najlepszym z Polaków. Na półmetku prowadziła czwórka biegaczy, Kenijczycy Kennedy Kiptula i Derek Nyorge, Ukrainiec Mykola Mewsza i właśnie Polak Dawid Borowski. Na mecie najszybsi byli Kenijczycy. Wygrał z czasem 14 minut i 8 sekund Nyorge przed Kiptulą, który stracił do rodaka 4 sekundy. Trzeci finiszował Dawid Borowski, który pobił swoją życiówkę na 5 km z czasem 14 minut i 19 sekund. Trzecie miejsce brałem w ciemno. Jestem zadowolony z tego występu, tym bardziej, że pokonałem kilku zawodników, z którymi w przeszłości przegrywałem, powiedział Radiu Centrum Dawid Borowski. Biegacz spod ostrowskiego Fabianowa był już dwukrotnym zwycięzcą prestiżowego biegu Republiki Ostrowskiej, a w tym roku w sezonie halowym reprezentant klubu sportowego Stal LA Ostrów w biegu na 3000 metrów podczas 70. halowych mistrzostw Polski zdobył srebrny medal.
1: Pozostajemy przy lekkoatletyce. Sezon letni dla lekkoatletów rusza lada moment. Pierwsze starty mieli już najmłodsi reprezentanci Stali, a wkrótce zaczną także

0: 1 maja. No tego się nie spodziewaliśmy, bo chcieliśmy przygotować tą formę dla młodzików typowo właśnie na wrzesień. No i teraz musimy troszeczkę nadrobić ten czas. Natomiast do pozostałych mistrzostwa Polski, tak jak zawsze w lipcu, no potem te mistrzostwa Europy i świata w sierpniu, czyli tutaj jest standardowy.
1: Medalowe żniwo, czy raczej może być to trudny sezon?
0: Będzie trudny sezon na pewno właśnie przez te urazy tych najlepszych naszych zawodników. Gdzieś tam nawet jeśli oni wystartują, to nie będą w tak idealnej formie, bo gdzieś tam walczyliśmy z tymi urazami przez długi czas, nie trenowaliśmy na 100% swoich możliwości. Natomiast już w tym miksie uważam, że mamy szansę, czy na tych mistrzostwach Polski, no i właśnie tych, szczególnie tych sztafet młodzików, 4x100 damskich, męskich, no a potem no, zobaczymy. No na pewno wiem, że Lena jest w bardzo dobrej dyspozycji, Dawid Grzonka jest w bardzo dobrej dyspozycji, jest już w tej chwili brany pod uwagę właśnie przez trenera kadry i już gdzieś tam pod koniec maja ma wystąpić w reprezentacji Polski w sztafecie. Emilia Twardowska bardzo dobrze się prezentuje. Borys Rachuta, on też ma swoje mistrzostwa Europy U18, aczkolwiek tam tylko dwóch najlepszych startuje w danej konkurencji, a tam ma dwóch chłopaków, którzy bili się tak naprawdę i poprawiali rekord Polski U18 i praktycznie biegali na poziomie 8 miejsca w Polsce seniorów na 60 metrów. Oni są, ta dwójka jest poza zasięgiem, no ale wiadomo, że trzeba jeszcze to dowieść na sezon letni, zdrowotnie również, więc no tutaj jest Borysa fajna forma i też mam nadzieję, że gdzieś tam on tutaj będzie walczył o to, żeby startować w tych mistrzostwach Europy.
1: A jeśli chodzi właśnie o inne jeszcze międzynarodowe imprezy, w których mogą twoi zawodnicy wystartować?
0: No to przede wszystkim właśnie tutaj myślimy o Lenie Kanickiej i o mistrzostwach świata w Eugene. To będzie właśnie w sierpniu, jest kategoria U20, w minimum jest tam dość wygórowane, 6,25, no ale Lenka w zeszłym roku już tam tyle skakała, na hali skakała 6,29, więc tutaj nie powinno być problemu. No bardzo, to bardzo żałuję, że w tym roku nie ma żadnych mistrzostw Europy w kategorii 23. No tutaj mamy mega mocny team, no co pokazaliśmy na hali wieloma medalami. Niestety są co 2 lata i dopiero w przyszłym roku będą. No liczę właśnie bardzo na Dawida Grzonkę, no bo są mistrzostwa Europy w Birmingham w tym roku. Jest tam sztafeta 4x100 metrów. No po tych mistrzostwach świata sztafet, które wypadły bardzo słabo w wykonaniu polskich sprinterów, no to widzę, że od razu zainteresowanie Dawidem dużo wyrosło. No i myślę, że Dawid ma szansę gdzieś tam pojawić się. No ale oczywiście to wszystko będzie zależało od formy innych zawodników, formy Dawida. Także zobaczymy.
1: A co słychać u Olgi Szlachty w Stanach Zjednoczonych?
0: No Olga bardzo dobrze zaczęła, skakała na poziomie swoich najlepszych wyników z hali tutaj u nas. Wydawało się, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, ale wiem, że gdzieś tam pasmo urazów, szczególnie z problemy ze stopą ostatnio, te wyniki też były gorsze. No wiem, że w tej chwili nie trenuje na 100%, no ale no mam nadzieję, że do tych imprez docelowych, czyli Mistrzostw Polski U23 i Mistrzostw Polski Senior, które będą w lipcu, Olga już będzie zdrowa. Wiem, że ma przyjechać tutaj do nas gdzieś tam chyba w połowie czerwca, więc będzie na miejscu i będziemy wtedy na to wszystko patrzeć.
1: Kiedy zaczynacie pierwsze starty?
0: My jeszcze czekamy. Myślałem o starcie w przyszłym tygodniu, ale też patrzę na prognozy pogody. Ma być bardzo zimno, deszczowo, nie ma sensu startować w takich warunkach. Być może to będzie przyszły tydzień, jeśli pogoda się poprawi, a jak nie, to za 2 tygodnie, no bo musimy gdzieś mieć przetarcie przed tymi mistrzostwami Polski sztafet.
2: To Michał Walczak, trener ostrowskich lekkoatletów. A do sezonu letniego przygotowuje się także Dawid Grzonka, najszybszy sprinter stali. Z Dawidem również Maciej Kmiecik rozmawiał m.in. o tym, jak przełożyć formę z hali na wyniki w sezonie letnim.
1: Dawid, nie zostałeś powołany na Mistrzostwa Świata Sztafet. Czułeś duże rozczarowanie?
3: Czy duże rozczarowanie? Może nie aż tak, bo jakby ten skład na Mistrzostwa Świata Sztafet był szykowany już dużo, dużo wcześniej, w sezonie, w którym aż takich dobrych wyników nie miałem w sezonie letnim. Ta hala pokazała, że jednak mogę się liczyć w tym składzie, no ale już było na tyle późno i no mało czasu do tych Mistrzostw Świata Sztafet, więc trener kadry postanowił na ten skład, którym trenowali całe lato poprzednie. Ale już myślę, że teraz jak już jest po tych Mistrzostwach Świata, teraz cały sezon letni, myślę, że tutaj już na pewno będę brany pod uwagę do sztafety i na Mistrzostwa Europy do Birmingham. Myślę, że na pewno będę trenował już z chłopakami.
1: Kiedy zaczynasz ten sezon letni startowy, jeśli chodzi o właśnie występy na meetingach?
3: Planowany start mam 29 maja w Bydgoszczy. Na pewno tam wystartować mamy sztafetą właśnie seniorską, kadrową, a później znowu sztafetą, ale 31 maja na Mistrzostwach Polski sztafet. Tutaj wystawiamy bardzo mocną sztafetę 4x100 metrów w miksie. No i tutaj liczymy na bardzo dobry wynik i na pewno na złoty medal.
1: A jak forma po tej hali? Bo na pewno w halowej miałeś życiową formę. Czujesz, że to się przekłada na lato?
3: Czuję, bo już w tym momencie, w okresie, gdzie początek maja jest praktycznie, już robię czasy zbliżone do moich życiówek z lata, gdzie rok temu nawet nie byłem blisko, aż tak blisko tych życiówek, a pobiegłem

0: pobiegłem rekord życiowy na 100 metrów, a teraz już praktycznie je pobijam, więc myślę, że na 100% będzie ten sezon letni tak samo udany jak zimowy.
1: To jakie plany, jakie cele masz na ten sezon?
0: No na pewno celem jest wygrana na 100 metrów U23 na Mistrzostwach Polski. Wiadomo, bicie znowu o medale seniorskie na Mistrzostwach Polski seniorów. No i zrobić minimum na Mistrzostwa Europy do Birmingham. To już tam trzeba trochę biegać, o ile dobrze pamiętam, to jest 10-20 minimum. I chyba 3 jedzie, więc jest bardzo duża szansa, że się uda.
1: Ewentualnie sztafeta, tak?
0: No i sztafeta, tak, oczywiście. W sztafecie, no to już mam nadzieję, że to będzie tak odbębnione po pierwszym starcie, że będę w tej sztafecie.
1: Czyli to może być życiowy twój sezon, tak jak hala.
0: Tak, myślę, że ten rok cały będzie życiowym moim rokiem.
2: To Dawid Grzonka, najszybszy sprinter Stal LA Ostrów Wielkopolski. Trwają przygotowania do sezonu letniego, jest mnóstwo nadziei medalowych, są także wielkie szanse na imprezach mistrzowskich w kraju oraz na reprezentowanie Polski na arenach międzynarodowych, więc będziemy kibicować. A magazyn sportowy w Radiu Centrum powraca za tydzień. Słyszymy się oczywiście o 19.15.
3: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

Coś muzycznego z playlisty Iggy Świątek, Welcome to the Jungle, Guns N' Roses. W ten sposób właśnie Iga buduje swoją koncentrację przed kolejnymi meczami. Ten najbliższy z Naomi Osaką w Rzymie już tuż, tuż przed nami. To będą wieczorne emocje w Romie. 10 minut pozostało do godziny 20. Godzinka.pl, później wieczór dobrze nastrojony. Tak będzie nam mijał czas w ten poniedziałkowy wieczór. Spoglądam na mapy. Idzie deszcz, no i z pewnością dziś wieczorem w Kaliszu i w okolicach popada.

0: Angel in Blue Jeans to formacja Train.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Pogoda na jutro.
0: Są alerty burzowe również dla Wielkopolski. No i są informacje o tym, że idzie deszcz. Momentami będzie ciut mocniejszy, momentami ciut słabszy i on będzie nam towarzyszył do porannych godzin jutro. Minimalna w nocy około 6-7 stopni, w ciągu dnia jutro nieco chłodniej niż dzisiaj. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni. W ciągu dnia już raczej bez deszczu, wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty zachodni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
0: Właśnie minęła 20. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zderzenie busa z osobówką niedaleko Lublina. Jedna osoba nie żyje. Jest prezydenckie weto do kolejnej ustawy. Ósmoklasiści robią ostatnie powtórki. Jutro egzamin z matematyki. Miriam Lipińska. Jedna osoba nie żyje, a około 20, w tym dzieci, zostało rannych w zderzeniu busa i samochodu osobowego w Konopnicy niedaleko Lublina. Do wypadku doszło na tzw. starej drodze Lublin-Bełżyce. Rejsowy bus czołowo zderzył się z osobówką. Jej 72-letni kierowca zmarł w szpitalu. Na miejscu pracuje prokurator, mówi Kamil Gołębiewski z lubelskiej policji.
4: Funkcjonariusze ustalają dokładne okoliczności tego zderzenia. Razem z biegłym przeprowadziliśmy oględziny, które pozwolą nam ustalić dokładne przyczyny tego wypadku i ustalić, który z kierowców zawinił w tej sytuacji.
3: Kierowca busa był trzeźwy. Na zdjęciach udostępnionych przez lubelską policję widać zniszczony niemal do połowy przód samochodu osobowego i mocno wgniecioną maskę busa. Prezydent zawetował kolejną ustawę, tym razem tę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Karol Nawrocki tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją.
5: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
3: Rząd tłumaczył, że nie chodziło o likwidację, ale o uproszczenie działania służb. CBA miało być m.in. w strukturach policji i ABW. Zbigniew Ziobro dostał od poprzednich węgierskich władz tak zwany paszport genewski i to nim posłużył się wyjeżdżając z Węgier. Były minister sprawiedliwości ma unieważniony polski paszport. To, że Ziobro podróżuje na podstawie genewskiego dokumentu podróży, potwierdza jego adwokat, mecenas Bartosz Lewandowski.
6: Jest to normalnie jakby standardowa procedura, tak, wydania tego typu dokumentu.
3: Genewski dokument podróży jest przeznaczony dla cudzoziemców, którzy w ramach udzielonego azylu politycznego nie mogą korzystać z paszportu swojego kraju pochodzenia. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada wystąpienie do USA, gdzie obecnie przebywa Zbigniew Ziobro, o jego ekstradycję. Jednak decyzję podejmuje w takiej sytuacji amerykański sąd. Statek MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, zamiast zgodnie z planem popłynąć do Holandii, musiał na razie zacumować w porcie na Teneryfie. Powodem jest zła pogoda. Na razie trwa ewakuacja ostatnich pasażerów. Wczoraj z pokładu jednostki ewakuowano prawie setkę ze 150 pasażerów. Odbyło się też kilka lotów ewakuacyjnych, w tym m.in. do Francji, Niemiec i USA. A 14 obywateli Hiszpanii trafiło do szpitala wojskowego w Madrycie. Do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi, przenoszonym przez gryzonie hantawirusem. Strzelanina w Nicei na południu Francji. Zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne. Dzielnica, w której doszło do strzelaniny, to uboższa i mniej bezpieczna część Nicei, znana z incydentów związanych z handlem narkotykami i porachunków na tym tle. I na koniec wracamy do kraju. Przed ósmoklasistami jutro kolejny egzamin, tym razem pisemna matematyka. Jak nastroje?
7: Trochę się boję.
8: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grającego słupami.
3: A dziś ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Były pytania o kamienie na szaniec, opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel Automateusza, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Z kolei w środę język obcy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Przecież wiecie, ile jest 7 razy 8, prawda? 4 minuty po godzinie 20 to dobry radiowy czas. Mam nadzieję, że spędzimy go razem. Do 23:00 Mariusz Bazela, witajcie.

Darko, to Bluszcz w godzince.pl, 22 minuty po godzinie 20 i tak sobie tkamy ten poniedziałkowy wieczór od piosenki do piosenki. Teraz mamy tę najnowszą Cleo. To Kolor lata.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
0: Jak tak, to Allegro. Reklama.

Dawid Kwiatkowski stawia pytanie, czy wie, w swoim najnowszym nagraniu. Do 21 zostało 16 minut. Na niebie sporo chmur, zrobiło się ciemno, jakoś tak złowrogo. Gabriel Fleszar przypomniał kroplą deszczu. Chyba będzie padać. Mimo wszystko będzie.

Goja i smak słów w godzince.pl, która szybko nam dzisiaj minęła. Za chwilę Przona i Zły. Kolejne spotkanie z polskimi piosenkami jutro w godzince kilka minut po godzinie 20. W Kaliszu burza trochę pada. No, tak miało być.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Alerty o burzach sprawdziły się. Burza w Kaliszu trochę pada. Najbliższe godziny również pod znakiem przelotnych opadów deszczu. Tak będzie do jutrzejszego poranka. Najniższa temperatura nocą około 6-7 stopni. Jutro maksymalnie na termometrach nie więcej niż 14, ale już raczej bez deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 21. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jutro ceny maksymalne paliw w dół. Senator KO Tomasz Lenz wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Kraków zerwał umowę z jednym z dorożkarzy przez szokujący film z jego udziałem. Miriam Lipińska. Jutro zatankujemy na stacjach taniej niż w ostatnich dniach. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 5 groszy do 6 zł. 30 groszy, a diesla o 10 groszy do 6 zł. 93 groszy. Tym samym na razie ze stacji paliw zniknie siódemka z przodu w przypadku oleju napędowego. Co ważne, w najbliższy piątek, 15 maja, kończy się obowiązywanie rządowego pakietu CPN, obniżającego akcyzę i VAT na paliwa. Minister energii sugeruje jednak, że pakiet zostanie po raz kolejny przedłużony. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do środy. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i klubu parlamentarnego KO. To pokłosie zabiegu medycznego przeprowadzonego u jego syna poza kolejnością w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. O wykluczenie Lenza z Koalicji Obywatelskiej wnioskował przewodniczący partii premier Donald Tusk. W sprawie zabiegu u syna polityka kontrolę wszczął m.in. NFZ. W jej trakcie okazało się, że w czasie zabiegu szpital nie zapewnił opieki pozostałym pacjentom, bo wszyscy dyżurujący wtedy lekarze byli na sali operacyjnej. Za to NFZ nałożył na szpital ponad 130 tysięcy złotych kary. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z krakowskim dorożkarzem to reakcja prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego na krążący w sieci film z międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Widać na nim, jak mężczyzna znęca się nad jednym z koni, popycha go, kopie i szarpie za ogon. Jak się okazało, mężczyzna jest dorożkarzem w Krakowie.
4: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem, o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z tymi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
3: Mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potępiło zachowanie dorożkarza i usunęło mężczyznę ze swojego grona. Zagranica. Pasażerka wycieczkowca MV Hondius, u której wykryto hantawirusa, jest w reanimacji w stanie stabilnym, przekazał premier Francji Sébastien Lecornu. Kobieta została ewakuowana z pokładu jednostki. Szef francuskiego rządu przekazał, że u pozostałych 4 osób, które także płynęły wycieczkowcem i zostały z niego ewakuowane, wynik testów jest negatywny. Jutro rusza 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, w tym także produkcje z polskim akcentem. To film Pawła Pawlikowskiego Fatherland oraz film Ashgara Faradiego, który jest reinterpretacją dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. A o przygotowaniach przed otwarciem opowiada dyrektor generalny festiwalu Bruno Desloc.
5: To jest wyjątkowy moment, który wieńczy cały rok pracy, czyli prezentacja tkanego plakatu festiwalowego. A kolejnym ważnym momentem będzie wtorek o 10.30, kiedy rozwiniemy czerwony dywan.
3: Plakat 79. edycji festiwalu w Cannes przedstawia kadr z filmu Thelma i Louise z 1991 roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Thelma i Louisa. To był dobry film. 4 minuty po godzinie 21. Wieczór dobrze nastrojony teraz. I Jamiroquai na początek naszego poniedziałkowego wieczornego spotkania teraz. Miał być deszcz, jest, burza niekoniecznie, ale też jest. Iga Świątek miała wygrać z Naomi Osaką, jest na dobrej drodze. 6-2 pierwszy set dla Raszynianki. W drugim 2-1.

hiszpańskie schody w Rzymie, to znakomite i przepiękne. No i w tym momencie otrzymaliśmy informację, że Iga Świątek właśnie w Rzymie wygrywa swój mecz z Naomi Osaką 6-2, 6-1. Tak więc historia tego meczu dość krótka i w stylu Igi. I oby tak dalej, żeby to był ten moment, kiedy po prostu złapie swój rytm, no i zacznie po prostu wygrywać, bo przyzwyczaiła nas przez kilka sezonów do tego i czekamy na to z niecierpliwością. Muzycznie u nas Lenny Kravitz, pojawi się również Rosie Vera, Queen i Julian Lennon.

With This Tear to autorskie wykonanie Prince'a. Niegdyś podarował tę piosenkę Celine Dion, ale on potrafił dzielić się swoimi kompozycjami z innymi artystami. Wiemy to z historii kilku jego innych piosenek. Wieczór dobrze nastrojony. Dzisiaj stroimy do pogody za oknem. Sheryl Crow jeszcze przed serwisem.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Opady deszczu słabego, przelotnego są możliwe do godzin porannych we wtorek. Minimalne wartości, jeśli chodzi o temperaturę, około 7 stopni. W najcieplejszym momencie dnia jedynie 14, to jest jutrzejszy maks. I do tego wiatr słaby i umiarkowany. Okresami może być porywisty zachodni. Jutro w ciągu dnia raczej bez opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 22.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ruszyło szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Były najbliższy współpracownik prezydenta Ukrainy z poważnymi zarzutami. Mały książę, kamienie na szaniec i tekst Stanisława Lema. Za ósmoklasistami pierwszy egzamin. Miriam Lipińska. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie po potężnym pożarze sprzed tygodnia. Na miejscu pozostały jeszcze zastępy z powiatu biłgorajskiego, które patrolują teren, w razie gdyby okazało się, że jest jeszcze jakieś nieodkryte dotąd zarzewie ognia. Lasy Państwowe rozpoczęły wstępne szacowanie strat. Muszą się spieszyć, bo osłabione przez pożar drzewa są atakowane przez szkodniki, mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kiczyński.
4: Będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć, bo może tam powstać wielka bomba biologiczna, a więc mogą zagnieździć się korniki i polecą na zdrowe drzewostany.
3: Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł w ubiegły wtorek. Prezydent Karol Nawrocki wetuje ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Służba miała przestać istnieć od października. Karol Nawrocki tłumaczył, że zawetował ustawę, bo Polska musi mieć służby walczące z korupcją.
5: Nowoczesne demokracje nie rezygnują z walki z korupcją. One ją wzmacniają. Z korupcją nie walczą republiki bananowe i autorytarne satrapie. Silne państwo nie może otwierać drzwi dla bezkarności, nadużyć i nieuczciwości. Dlatego jest to weto.
3: Rząd tłumaczył, że nie chodziło o likwidację, a o uproszczenie działania służb. CBA miało być m.in. w strukturach policji i ABW. Zagranica. Były szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Andrii Jermak, z zarzutami jest podejrzany w sprawie o udział w zorganizowanej grupie przestępczej powiązanej z legalizacją 460 milionów hrywien, to ponad 37 milionów złotych, przy budowie luksusowej inwestycji pod Kijowem. Wracamy do kraju. Są wyniki kontroli konserwatorskiej po festiwalu techno w Wilanowie w Warszawie. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się na długotrwały hałas i porozrzucane śmieci. Imprezę krytykują też ekolodzy, bo w pobliżu znajduje się rezerwat przyrody. Tymczasem mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz zapewnia, że przed imprezą obiekt został odpowiednio zabezpieczony, a w trakcie wydarzenia budynek pałacu i umieszczone na nim rzeźby nie ucierpiały.
6: Stwierdziliśmy jednoznacznie, że żadne elementy architektoniczne nie zostały uszkodzone. Zgodnie z przewidywaniami rekultywacji będzie wymagał trawnik. Część ścieżek wyłożonych brukiem wymaga miejscowej naprawy.
3: Specjalne oświadczenie w sprawie festiwalu wydało też Muzeum Pałacu w Wilanowie, które zapewnia, że bruk i trawnik zostaną odtworzone przez organizatora imprezy, a pieniądze z najmu terenu pójdą na konserwację obiektów muzealnych. Ósmoklasiści napisali dziś pierwszy z trzech egzaminów kończących szkołę podstawową. Za nimi już język polski, a na nim mały książę, kamienie na szaniec i tekst Stanisława Lema, który dla niektórych był niespodzianką.
7: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa. Była to książka Przyjaciel automateusza. Zupełnie nie spodziewałyśmy się tego.
8: Na opowiadaniu był trudny temat, ale dobrze poszło.
9: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle.
3: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 36 w Poznaniu. Jutro pisemny egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

rockowy, klasyczny numer grupy Led Zeppelin zawsze dobrze ustawia kolejną godzinę naszego spotkania. Tak będzie również i dzisiaj, bo to chyba w ciągu najbliższej godziny najmocniejszy numer. Więcej takich mocnych już chyba dzisiaj raczej nie będzie. Będzie za to Tears for Fears, a po nich pojawi się George Michael. Jakoś w tych dniach przypada 30. rocznica ukazania się jego kolejnej solowej płyty zatytułowanej Older. To było w 1996 roku. Jesus to a Child, między innymi na tej płycie my dzisiaj sięgniemy po utwór tytułowy.

0: Kropla wieczności.
1: Świat bez miłości. Wyobraź sobie świat bez miłości. Jak mógłby on wyglądać? Niestety, ty i ja nie musimy się zbytnio mocno wysilać. Nie musimy patrzeć tak bardzo daleko od domu, aby zobaczyć, jak naprawdę wygląda świat bez miłości. Wojny, konflikty na poziomie politycznym, konflikty w naszym życiu. Są też ludzie, którzy idą przez całe życie pytając, co będę z tego miał. Niektórzy z najmądrzejszych ludzi, których znałem, niektórzy z najbardziej utalentowanych, kreatywnych i utalentowanych ludzi byli całkowicie nie do wytrzymania. Ponieważ bez miłości ich kreatywność, utalentowanie nie miały znaczenia. Więc kiedy każdego ranka wychodzisz z domu, żeby zająć się swoimi obowiązkami, jakie pytanie sobie zadajesz? Co będę z tego miał? Czy co mogę dziś zrobić dla innych? Nasze nastawienie każdego dnia ma bezpośrednie przełożenie na ilość miłości w naszym zakątku świata.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

Każde radiowe spotkanie z nagraniami grupy The Doors jest elektryzujące. Tak było również dzisiaj. Light My Fire do 23:00 i jeszcze 17 minut.

0: Every Time You Go Away. Paul Young, to był wieczór dobrze nastrojony w poniedziałek 11 maja. Za momencik prognoza pogody, serwis z kraju i ze świata. No i powoli będziemy dryfowali w kierunku wtorku z kolejnymi hitami na 106 i 4 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Pogoda na jutro.
0: Rozpadało się i ten deszcz może nam towarzyszyć z małymi przerwami przez najbliższe godziny, aż mniej więcej do 8, może nawet 9. Zobaczymy. Minimalna temperatura to około 6-7 stopni w ciągu dnia, jutro maksymalnie do 14. Raczej w ciągu dnia bez deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
0: Właśnie minęła 23. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ruszyło szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Były najbliższy współpracownik prezydenta Ukrainy z poważnymi zarzutami. Mały książę, kamienie na szaniec i tekst Stanisława Lema. Za ósmoklasistami pierwszy egzamin. Miriam Lipińska. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie po potężnym pożarze sprzed tygodnia. Na miejscu pozostały jeszcze zastępy z powiatu biłgorajskiego, które patrolują teren w razie gdyby okazało się, że jest jeszcze jakieś nieodkryte dotąd zarzewie ognia. Lasy Państwowe rozpoczęły wstępne szacowanie strat. Muszą się spieszyć, bo osłabione przez pożar drzewa są atakowane przez szkodniki, mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
4: Będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć, bo może tam powstać wielka bomba biologiczna, a więc mogą zagnieździć się korniki i polecą na zdrowe drzewostany.
3: Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł w ubiegły wtorek. Prezydent Karol Nawrocki wetuje ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Służba miała przestać istnieć od października. Karol Nawrocki tłumaczył, że zawetował ustawę, bo Polska musi mieć służby walczące z korupcją.
5: Nowoczesne demokracje nie rezygnują z walki z korupcją. One ją wzmacniają. Z korupcją nie walczą republiki bananowe i autorytarne satrapie. Silne państwo nie może otwierać drzwi dla bezkarności, nadużyć i nieuczciwości. Dlatego jest to weto.
3: Rząd tłumaczył, że nie chodziło o likwidację, a o uproszczenie działania służb. CBA miało być m.in. w strukturach policji i ABW. Zagranica. Były szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Andrii Jermak, z zarzutami jest podejrzany w sprawie o udział w zorganizowanej grupie przestępczej powiązanej z legalizacją 460 milionów hrywien, to ponad 37 milionów złotych, przy budowie luksusowej inwestycji pod Kijowem. Wracamy do kraju. Są wyniki kontroli konserwatorskiej po festiwalu techno w Wilanowie w Warszawie. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się na długotrwały hałas i porozrzucane śmieci. Imprezę krytykują też ekolodzy, bo w pobliżu znajduje się rezerwat przyrody. Tymczasem mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz zapewnia, że przed imprezą obiekt został odpowiednio zabezpieczony, a w trakcie wydarzenia budynek pałacu i umieszczone na nim rzeźby nie ucierpiały.
6: Stwierdziliśmy jednoznacznie, że żadne elementy architektoniczne nie zostały uszkodzone. Zgodnie z przewidywaniami rekultywacji będzie wymagał trawnik. Część ścieżek wyłożonych brukiem wymaga miejscowej naprawy.
3: Specjalne oświadczenie w sprawie festiwalu wydało też Muzeum Pałacu w Wilanowie, które zapewnia, że bruk i trawnik zostaną odtworzone przez organizatora imprezy, a pieniądze z najmu terenu pójdą na konserwację obiektów muzealnych. Ósmoklasiści napisali dziś pierwszy z trzech egzaminów kończących szkołę podstawową. Za nimi już język polski, a na nim mały książę, kamienie na szaniec i tekst Stanisława Lema, który dla niektórych był niespodzianką.
7: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa. Była to książka Przyjaciel auto Mateusza. Zupełnie nie spodziewałyśmy się tego.
8: Na opowiadaniu był trudny temat, ale dobrze poszło.
9: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle.
3: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 36 w Poznaniu. Jutro pisemny egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: W maju trzymamy zawsze kciuki, a to za powodzenie maturzystów na egzaminach, a teraz trzymamy kciuki za tych, którzy kończą ósmą klasę, no i piszą swoje pierwsze takie, no powiedzmy, że poważne w cudzysłowie, egzaminy. Dobrej nocy, trzeba się wyspać, no i jutro ze sporą dozą energii przystąpić do pisania matematyki. 4 minuty po 23:00. Adel na początek tej godziny. Mariusz Bazala, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dobrej nocy.